0: Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
1: To jest ta grupa, która jest stosowana w sytuacji na CITO, kiedy pacjent jeszcze nie ma określonej grupy krwi, a już wymaga pilnego przetoczenia składników krwi, tu przede wszystkim krwinek czerwonych.
0: Reporterka RMF FM spotkała honorowych dawców. Jak często odwiedzają Centrum Krwiodawstwa?
2: Staram się regularnie dawać, jak czas pozwala, a więc 3-4 razy do roku.
3: Od dawna?
2: Od 10 lat.
3: O wow, to już trochę tej krwi jest.
2: Tak, już jest ponad 12 litrów, a więc dzisiaj będzie 12,5.
3: A dlaczego pan oddaje tę krew?
2: Zawsze chciałem pomagać.
4: Żeby uczynić coś dobrego dla innych i raz na 2 miesiące jestem tutaj systematycznie od kilku lat. Zacząłem na studiach na początku, to już jest ponad 10 lat.
0: Usłyszała reporterkę RMF FM Anna Pałamar. Kolejna maszyna ze zbiorów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego została udostępniona poznańskiemu Centrum Szyfrów Enigma. W sumie to już 7 maszyna szyfrująca prezentowana w stolicy Wielkopolski. Odwiedzający mogą już podziwiać prawie 100-letni eksponat.
5: Tak zwany model K to jest Enigma, która produkowana była na rynek cywilny. Nie służyła celom wojskowym. Ona ma prawie 100 lat, więc też w przyszłym roku swój jubileusz świętuje. Została wyprodukowana w 1927 roku. Ten model Enigmy był produkowany do 1944 roku, więc bardzo, bardzo długo. Używały go między innymi koleje państwowe w Niemczech, ale to był też taki model eksportowy, który na przykład trafił do Włoch i Włosi również z niego korzystali.
0: Mówiła dr Monika Hercht, dyrektor Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Czy w świecie gier wideo czeka nas wielka zmiana? Między innymi o tym nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał z Marcinem Pigulakiem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
7: Możemy powiedzieć, że nastąpiła to pewien krok w kierunku rewolucji w świecie gier wideo, że jeden z topowych, czołowych wydawców, producentów gier wideo obwieścił, iż od 2028 roku rezygnuje z nośników cyfrowych. Gdybyśmy mieli tak w skrócie też wyjaśnić tym słuchaczom, którzy nie są w temacie, na czym to polega?
8: Określiłbym zachodzące zmiany nie tyle jako rewolucję, tylko proces, finalny proces 20-letniego gotowania żaby, jakim było stopniowe przesuwanie własności graczy nad grami z nośników fizycznych na rzecz plików cyfrowych. Istota tej zmiany jest przede wszystkim taka, że według prawa, które obowiązuje, gracz kupując plik cyfrowy de facto nie kupuje gry, a jedynie ją wypożycza. W związku z tym właściciel praw może zrobić z nią, co uważa za stosowne, może wycofać ją ze sklepów, może dokonać zmiany w treści gry, może w gruncie rzeczy dysponować rzekomą własnością graczy. I z punktu widzenia tych zmian, które nastąpiły w ostatnim czasie, czyli decyzji o odwróceniu się od nośników fizycznych, de facto cały proces wytwarzania konsol, czyli własności nad hardwarem, dysponowania kanałami dystrybucji, a także oczywiście dysponowania treścią gry znajduje się na przykład w jednych rękach i niestety nie są to ręce graczy, a korporacji.
7: Co to znaczy dla takiego zwykłego gracza, który od czasu do czasu na przykład lubi sobie gdzieś tam parę razy w tygodniu po pracy na przykład usiąść z padem, pograć na konsoli?
8: Co ciekawe, z punktu widzenia przeciętnego gracza nie zachodzi aż tak duża zmiana, gdyż dane są bezwzględne. Ponad 80% globalnego obrotu grami cyfrowymi dzisiaj to obrót cyfrowy. Pozostałe 20% to są głównie gracze najbardziej zaangażowani, kolekcjonerzy, którzy chcą posiadać namiastkę własności i to głównie w nich uderzy zmiana wielkich korporacji. W tym momencie więc obumiera pewna gałąź kolekcjonerstwa, obumiera gałąź rynku wtórnego, czyli możliwości odkupienia fizycznego egzemplarza gry po niższej cenie. Obumierają również sklepy z grami cyfrowymi, które już zaczynają obwieszczać swój własny koniec, ale niestety z punktu widzenia graczy cyfrowych zachodzi jeszcze jedna problematyczna zmiana, a mianowicie ceny gier niestety mogą w tym wypadku tylko rosnąć. Raczej na obniżki się nie zanosi, bo alternatywne źródło pozyskiwania gier po prostu wyschnie.
7: A gry wideo, jak wiemy, już teraz tanie nie są.
8: Tanie nie są, tanie już było, mówiąc klasykiem, i tak rzeczywiście będzie. Wielką decyzją odnośnie do tego sprzedaży fizycznej była przede wszystkim decyzja Rockstara, aby GTA 6 wydawać wyłącznie de facto w formie cyfrowej. To pokazuje, jakie trendy będą zachodzić w ostatnich latach. Gracze, którzy są przywiązani do wydań fizycznych, raczej zmienią się w graczy retro, czyli takich, którzy będą kolekcjonować gry dawne, a niekoniecznie te, które będą wychodzić w przyszłości.
7: Ja bym chciał nawiązać też do tego, o czym pan wspomniał na początku, to znaczy o tej takiej ingerencji we własność graczy, możliwości zmiany. To oznacza, że jeżeli ja na przykład zakupię grę, będę ją miał w swojej bibliotece, nie będę w nią grał na przykład przez 3 miesiące, a w międzyczasie wydawca coś w niej pozmienia, to będzie mogło być tak, że któregoś dnia na przykład obudzę się z mocnym zdziwieniem, kiedy znowu włączę konsolę?
8: Tak, jak najbardziej. Takie przypadki już zachodzą. Znaczy na przykład kiedy wydawane są wersje zremasterowane czy odnowione dawnych gier, wówczas wydawca na przykład decyduje o wycofaniu starszej, a więc tańszej wersji ze sklepów. W tym wypadku i będzie tak faktycznie, korporacje będą w pełni posiadać władzę nie tylko nad tymi grami, które tworzą jako producenci, ale również nad tymi grami, które będą wydawać jako właściciele sklepów. I to prawdopodobnie doprowadzi do takiej mocnej Netflixacji życia, w którym rzeczywiście treść gier będzie bezpośrednio również kontrolowana przez wielkich wydawców.
7: Pojawiają się też głosy na różnego rodzaju forach, stronach internetowych dla graczy, że ukróci się też sytuacja związana ze zwrotami gier, kiedy na przykład do tej pory kupowaliśmy grę, zagraliśmy w nią, może nie do końca się okazało, że ona nam się podobała, mogliśmy ją w niektórych przypadkach zwrócić, czasem oddać do punktu, który odsprzedaje je dalej, czy też wymienić gdzieś między sobą. Teraz może dojść do punktu, w którym no, nie będziemy mogli zrobić tego zwrotu, czy też gra, nawet jeśli nam się nie spodoba, to te kilkaset złotych jednak będzie nas bardziej bolało?
8: Teoretycznie takie platformy jak Steam, na przykład na komputerach, wprowadzają politykę zwrotów, ale nie oszukujmy się, jest to prawo wysoce niedoskonałe i takie inicjatywy jak Stop Killing Games, podejmowane oddolnie przez graczy, mają na celu uregulować tego typu kwestie i również zapewnić wsparcie wydawców dla tych gier, które już po latach nie zarabiają na siebie. Nie oszukujmy się jednak, są to praktyki, które obecnie odbijają się w dużej mierze bez echa. Nie ma tutaj zdecydowanych działań ze strony korporacji i raczej niewiele na to wskazuje, że gracze będą mieli taką władzę. Pozostaje jednak, podejrzewam, dalej próbować i wywierać naciski na korporacje, żeby rzeczywiście prawo dotyczące własności plików cyfrowych rzeczywiście było nakierowane na gracza, a nie na korporację.
7: A co z tymi sklepami i punktami, które odsprzedają gry? No właśnie, myśli pan, że one faktycznie mogą upaść? Czy teraz będzie większe zainteresowanie właśnie tymi grami, które wyszły do tej pory i tymi edycjami kolekcjonerskimi?
8: Nastroje wśród właścicieli takich sklepów są raczej minorowe, bo nie oszukujmy się, o ile w historii gier mamy masę interesujących tytułów i mamy potężny segment graczy retro, to jednak wyobrażenie o tym, czy są współczesne gry i potencjał współczesnego rynku napędzają nowości. Bez tych nowości zdecydowanie zmniejszy się zainteresowanie stacjonarnymi sklepami. One prawdopodobnie będą funkcjonowały jeszcze jako sklepy sprzedające hardware, na przykład czy wspomniane dawne gry, ale będzie to bardzo mocna segmentyzacja, która no niestety będzie się odbijać na ich przyszłości.
7: A jak same firmy, korporacje tłumaczą taką zmianę, że to, no bo to postępowało jednak przez ostatnie no, plus minus 20 lat?
8: Tak, korporacje odwołują się przede wszystkim no niestety do wskaźników zainteresowań konsumenckich. Tak jak wspominałem, 80% światowej dystrybucji gier to są jednak zakupy cyfrowe, chociaż w zeszłym roku na przykład 70 milionów kopii gier cyfrowych zakupiono w wersji fizycznej, mimo wszystko, jeżeli chodzi o konsole, ale dla wydawców jest to pewne świadectwo postępujących takich sympatii konsumenckich. Odwołują się do polityki Spotify, odwołują się do kultury streamingu, gdzie przecież również mamy do czynienia z plikami cyfrowymi, więc to po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o politykę wielkich wydawców, również skupiają się na tych danych, które posiadają producenci samych gier. Przykładowo Capcom wskazał, że w zeszłym roku blisko 93% sprzedanych gier to są właśnie gry w wersji cyfrowej. Wygodnie kupuje się wersje cyfrowe, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o politykę długiego trwania, ich nietrwałość jest zatrważająca.
7: Gracze też piszą na forach, na różnych stronach internetowych, że teraz nie pozostaje nic innego, tylko przerzucenie się na komputery personalne, na pecety, na komputery stacjonarne, no bo właśnie zniknęło coś, co było ekskluzywnego, znika coś, co było ekskluzywnego w świecie gier konsolowych?
8: Na pewno tak. Ta polityka własności gier, to poczucie, że posiadam gry wydane w ramach jakiejś tam kolekcji na półce, stanowiła potężny etos graczy konsolowych. Teraz się to zmienia, następuje zatarcie.

0: Co mają wspólnego nowe śledztwo i sprawa sprzed lat? Kinga Wójcik, wywierzysko w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Adam Zamoyski niewątpliwie był człowiekiem sukcesu, a tacy ludzie jak on nie lubią przyznawać się do porażek ani słabości. Dlatego Aleksander wyczuwał w słowach „ja miała podstęp”. Wiem, odparł, ale wiem też, że ojciec uwielbia manipulować ludźmi. I wydaje mi się, że właśnie to próbuje teraz robić. Jesteś w błędzie. Od wielu lat konflikt pomiędzy nim i ojcem narastał. Pierwszym zgrzytem była decyzja Aleksandra o wstąpieniu do policji. Później było tylko gorzej. Punktem kulminacyjnym był zaś moment, gdy syn odmówił przejęcia firmy. Ojciec był wściekły. Nie rozmawiali przez kilka miesięcy, a ich kontakty mocno się ochłodziły. Przed 3 miesiącami prowadził sprawę śmierci Ewy Ostaszewskiej. W zamian za informacje obiecał zaangażować się w działania firmy, aby kiedyś zarządzać nią z fotela prezesa. Obietnicę złamał. Ojciec kolejny raz się na nim zawiódł, a jedynym rozwiązaniem, jakie przyszło mu do głowy, była zemsta. Wyrzucił syna z biurowca, a potem stopniowo odcinał od bogatych klientów. A później Aleksander dowiedział się czegoś, co sprawiło, że znienawidził go jeszcze bardziej. Jeśli to wszystko, będę lecieć, powiedział. Nie oglądając się za siebie, wyszedł z biura. Agnieszka Kubik przepuściła wyjeżdżający samochód i zajęła jego miejsce parkingowe przy murze cmentarza Przycisowej. Zgasiła silnik, z ulgą odnotowując, że deszcz zelżał. Wyszła z wozu i otworzyła drzwi pasażera. Wyciągnęła rękę, by pomóc matce wygramolić się z samochodu, ale Krystyna zgromiła ją wzrokiem. Dam radę, mruknęła. Na pewno? Nie jestem niedołężna. Krystyna za wszelką cenę usiłowała przekonać córkę, że świetnie sobie radzi. Agnieszka wiedziała, że to nie do końca prawda, ale się nie sprzeczała. Obeszła samochód i z bagażnika wyciągnęła reklamówkę ze zniczami. Kupiłabyś zapalniczkę? Zapytała matka. Chyba nie wzięłam. Jasne, zaczekaj tutaj. Lawirując pomiędzy kałużami, ruszyła w kierunku blaszanej budki stojącej nieopodal kontenera na śmieci. Kilka razy musiała przystanąć, by przepuścić idących w stronę głównej bramy ludzi. Kiedy dotarła do stoiska, schowana za rzędem zniczy starsza kobieta chuchała w dłonie. Uniosła wzrok i na widok klientki podeszła bliżej. Co podać? Zapalniczkę. Sprzedawczyni sięgnęła na półkę. 4 złote. I może jeszcze znicz, o tamten. Kubik wskazała szklaną świeczkę ze złotym krzyżem. Wygrzebała portfel z torebki i podała kobiecie 20-złotowy banknot. Zerknęła w kierunku bramy cmentarza. Chyba pogoda odstraszyła ludzi, powiedziała. Jak na święto zmarłych, wcale nie ma tłumów. Ano, przytaknęła sprzedawczyni. Pogoda pod psem, to i ludziom się z domu nie chce wychodzić. Gdyby nie to, że dla mnie to najlepszy dzień w roku, też bym nie wyszła. Ale sama pani rozumie, rozłożyła dłonie. Z czegoś trzeba żyć. Agnieszka pokiwała głową i odebrała resztę. Poszukała wzrokiem matki. Ta rozmawiała z kobietą w futrzanym płaszczu. Kubik podeszła bliżej i rozpoznała dawną nauczycielkę z podstawówki, Helę Staroniową. Gdy Agnieszka napotkała jej spojrzenie, zmusiła się do uśmiechu.
0: Gdy wywierzyska przestają bić, w mieście zawsze dzieje się coś złego. Wywierzysko w RMF FM.

0: Dzień dobry. To, kogo moje oczy widzą. Staroniowa złożyła dłonie jak do modlitwy. Agniesia, pięknie wyglądasz. Z mamą przyjechałaś? Tak, odparła, choć odpowiedź była oczywista. Właśnie rozmawiamy o tej biednej dziewczynie, wyjaśniła. Przeniosła wzrok na Krystynę, powracając do przerwanego wątku. Nadal jej nie znaleźli. Bóg jeden wie, co się z nią dzieje. Biedni Kraszewscy sami biegali po ulicy i na słupach ogłoszenia rozwieszali, bo policja nic nie robi. Muszą sobie jakoś radzić, prawda? Matka przyznała nauczycielce rację. Ludzie mówią, że z domu uciekła, odparła. A tam uciekła. Co też pani mówi? Po co dziewczyna miałaby uciekać? Dobry dom miała. Rodzice pracowali i nieba by jej przychylili. Dziadkowie tak samo, bo pani wie, że oni w jednej kamienicy mieszkali. Przy Okopowej? Tak, tak. Jej babka to przecież Beata Kraszewska. Znają pani? No pewno, że pani ją zna. Przecież Beata kółko różańcowe prowadzi. To dobrzy ludzie są. Dziecko nie miałoby powodów, aby uciekać. Młodzi różne rzeczy robią, zauważyła Agnieszka. Wzięła matkę pod rękę i wsunęła się pod parasol, który Krystyna trzymała nad głową. Nie zdziwiłabym się, gdyby uciekła, bo pokłóciła się z rodzicami. Staroniowa pokręciła głową. Dzieci czasem robią głupstwa, powiedziała. Przeszło 20 lat pracowałam jako nauczycielka i coś o tym wiem, ale żeby z domu uciekać? Nigdy w naszej okolicy nic takiego się nie zdarzyło. Nie, to niemożliwe. Westchnęła, jakby nagle poczuła wielkie zmęczenie. Moim zdaniem stało się coś złego. Ale oczywiście mam nadzieję, że się mylę. Tak, mruknęła Agnieszka. Oczywiście. Straszna tragedia. Nie chcę myśleć, co czują rodzice i dziadkowie tej dziewczyny. To musi być okropne, kiedy człowiek nie wie, gdzie podziewają się jego bliscy. Kiedy nauczycielka wypowiedziała te słowa, zdała sobie sprawę, że skierowała je do nieodpowiednich osób. Och, przepraszam was najmocniej. Zapomniałam, że wy... Nic się nie stało, przerwała jej Trochowska. Mam nadzieję, że prędzej czy później znajdą młodą Kraszewską i wszystko skończy się dobrze. Wszyscy na to liczymy. Idziemy, mamo? Krystyna nie odpowiedziała. Wydawała się zadumana, jak gdyby odpłynęła myślami gdzieś daleko. Temat zaginięcia miejscowej dziewczyny za każdym razem wytrącał ją z równowagi. I nic dziwnego. Wszyscy mieszkańcy byli zaniepokojeni. Początkowo sądzono, że 15-letnia Inga rzeczywiście uciekła, bo chciała zrobić na złość rodzicom. Ale kiedy minęła doba, a potem kolejna, wiele osób zaczęło wątpić w szczęśliwe zakończenie. Pożegnały się ze Staroniową i powolnym krokiem ruszyły cmentarnymi alejkami. Krystyna oddychała ciężko. Poranna rozmowa z detektywem kosztowała ją sporo nerwów, a wizyty na cmentarzu były dla niej trudnym przeżyciem. Agnieszka wiedziała, że matka przychodzi tutaj przynajmniej raz w tygodniu. Krystyna nie mówiła tego na głos, ale po śmierci męża czuła się bardzo samotna. Skręciły w prawo. Minęły rozłożysty dąb, a wtedy matka puściła jej ramię i przyspieszyła kroku. Przecisnęły się między grobami. Gdy dotarły na miejsce, Agnieszka położyła torbę ze zniczami i popatrzyła na granitowy nagrobek. Nie miały dużej rodziny, więc na płycie stało raptem kilka świeczek.
1: Aleksander Zamojski i Roma Sułecka na tropie lokalnych tajemnic. Wywierzysko w RMF FM.

0: Karol Trochowski zmarł nagle. Krystyna kompletnie się załamała. Powtarzała, że odszedł z tęsknoty za Iwoną i wnukami, ale prawda była taka, że od lat kiepsko się prowadził, a serce w końcu nie wytrzymało. Którejś jesieni pojechał na grzyby do ciebłowickich lasów i dostał zawału. Leżał kilka godzin, zanim odnalazł go inny grzybiarz. Do domu Krystyny przyjechał młody policjant i poinformował o jego śmierci. Na szczęście Agnieszka akurat była u matki. Nie mogły uwierzyć, że ojciec odszedł. Podasz mi duży znicz z krzyżykiem. Kupiłam go specjalnie dla twojego taty. Głos matki wyrwał Agnieszkę z zamyślenia. Zanurkowała dłonią w foliówce, wyjęła świeczkę i postawiła ją na płycie. Przez chwilę obserwowała, jak Krystyna zgarnia suche liście z nagrobka i pakuje do reklamówki. Potem zapaliła znicz i przesunęła w stronę córki. Postaw go obok wiązanki. Agnieszka wykonała polecenie. Ładna, oceniła, przyglądając się żółtym chryzantemom. Twoja? Matka spojrzała na nią zdumiona. Byłam pewna, że wczoraj przyniosłaś, odparła. Poprzedniego dnia Agnieszka przywiozła na cmentarz wiązanki, które zamówiły wcześniej w kwiaciarni. Kiedy przyjechałam, już tutaj była. Myślałam, że to ty ją kupiłaś. Schyliła się i chwyciła taśmę ozdobną. Przechyliła głowę, by odczytać napis. Kochanemu dziadkowi tęsknię. Nic nie mówiłaś, że Natalka przyjechała wcześniej. Krystyna wyjęła kolejny znicz. Kilka sekund walczyła z zapalniczką, aż w końcu pojawił się płomień. Gdybym wiedziała, zaprosiłabym was na obiad. Córka Agnieszki, Natalia, studiowała ekonomię w Łodzi. Po zajęciach dorabiała sobie jako sprzedawczyni w call center. Wczoraj miała popołudniową zmianę i nie chciała tłuc się nocnym pociągiem. Do Tomaszowa przyjechała dopiero tego poranka. To na pewno nie Natalka, powiedziała. Matka zamarła. Knot, który przed chwilą podpaliła, zgasł, ale zdawało się, że tego nie dostrzegła. Podeszła do córki i pochyliła się nad kwiatami. Wstrzymując oddech, raz jeszcze przeczytała napis na taśmie. To może jakiś głupi żart, zasugerowała Agnieszka. Żart? Zdziwiła się Krystyna. Kto żartuje z takich rzeczy? Nie wiem, mamo, ludzie mają różne pomysły. Sama wiesz, że co? Wiem, co ci chodzi po głowie. Krystyna drgnęła. Odwróciła się, a potem poczłapała do ławeczki przy grobie. Nie zważając na to, że jest mokra od deszczu, z ciężkim westchnieniem usiadła, wpatrując się w wiązankę. Myślała o wnuczku, którego widziała przed swoim domem. Tylko on mógł zostawić kwiaty na grobie dziadka. Nie wierzyłaś mi, odezwała się, a potem wyjęła z torebki zmiętą chusteczkę i wydmuchała nos. Jej dłonie drżały, gdy chowała ją z powrotem.
1: Kinga Wójcik, wywierzysko, trzymający w napięciu kryminał tylko w RMF FM.

Wiem, że mi nie wierzyłaś. Wszyscy myślą, że jestem stara i wzrok mi szwankuje. Nieprawda, to nic złego, przerwała córce. Rozumiem. Mam świadomość, że czasem zapominam różne rzeczy, ale musisz mi zaufać. Wiem, kogo widziałam. Policjanci robili portret, ten... No wiesz, progresję wiekową. Tak. Pokiwała głową, wpatrując się w płytę nagrobną. Chłopak, którego widziałam, wyglądał jak nasz Maciuś. Nie potraktowałaś moich słów poważnie, uśmiechnęła się smutno. Teraz masz dowód, że nic mi się nie przywidziało. Mimo wszystko wiązanka na grobie ojca nie była dla Kubik żadnym dowodem. Każdy mógł ją kupić, a potem zanieść na cmentarz. Ale zachowała te przemyślenia dla siebie. Nie chciała denerwować matki, która wpatrywała się w kwiaty ze łzami w oczach. Dwa dni wcześniej. Roma Sułecka zgasiła silnik samochodu, spojrzała w poszarzałe niebo i zakleła pod nosem. Nie tak miał wyglądać ten dzień, pomyślała, idąc do głównego wejścia komendy miejskiej przy Wandy Panfil. Weszła do środka i wyciągnęła z wewnętrznej kieszeni kurtki kartę magnetyczną. Przyłożyła ją do czytnika, a zamek w drzwiach zabrzęczał. Pchnęła je i skierowała się na piętro. Na schodach minęła paru kolegów. Zazwyczaj wymieniali kilka grzecznościowych zdań, ale dziś na ich twarzach malowało się napięcie. Dotarła pod drzwi pokoju, który dzieliła z Wiktorem Bojarskim. Już miała nacisnąć klamkę, kiedy usłyszała, że ktoś woła ją z drugiego końca korytarza. Zaczekaj! Powróciła się. Wiktor szedł ku niej szybkim krokiem. W prawej ręce trzymał teksturową teczkę na dokumenty. Cześć, powiedziała. Jak ty wyglądasz? Piłeś wczoraj? Bojarski uśmiechnął się krzywo. Zdjął z głowy czapkę z daszkiem i przesunął dłonią po krótko ostrzyżonych włosach, a potem założył ją z powrotem. Miał na sobie wymiętą bluzę z kapturem, a jego dżinsy zdecydowanie potrzebowały żelazka. Miałem dyżur domowy, wyjaśnił. Nie sądziłem, że mnie ściągną. Właśnie po to są dyżury domowe. Masz być gotowy, kiedy zajdzie taka potrzeba. Grałem z kumplami do trzeciej na plejce. Aha. Wiedziała, że kłamał, ale nie zamierzała mu tego udowadniać. Co z tą dziewczyną? Zapytała. Dziwna sprawa, odparł kręcąc głową. Możesz pogadać z jej rodzicami, czekają w pokoju. Tylko zrób to szybko, bo zaraz ruszamy w teren. Kiedy zaginęła? Szkoła organizowała imprezę halloweenową. Miała skończyć się około 20. Dziewczyna nie wróciła do domu, więc rodzice zaczęli się martwić. Na razie tyle wiemy. Nic więcej? Przyjął ich Michalski, powiedział, jakby nazwisko kolegi rozwiewało wątpliwości. Gorzej nie mogli trafić. Pewnie przyjął zgłoszenie i kazał im czekać, dopóki nie wróci do domu. Coś w tym stylu. Roma zagryzła wargę. Uciekła? Zapytała. Ciężko stwierdzić. Kraszewscy sądzą, że nie miała powodu. Ale wiesz, jak to bywa z nastolatkami. Inga ma 15 lat, a w takim wieku dzieciaki robią mnóstwo głupstw. Inga Kraszewska? Tak, znasz ją?

0: Zbliża się godzina trzecia, to oznacza fakty RMF FM, na które zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem obecny.
2: Konflikt na Bliskim Wschodzie nasila się każdej nocy. USA uderzyły w infrastrukturę Iranu, a Teheran odpowiedział atakami na amerykańskie śmigłowce i samoloty stacjonujące w Bahrajnie. Lot rakiety Super Heavy odwołany minutę przed startem SpaceX wstrzymał go z powodu problemów z silnikami. Polsko-niemiecki konflikt o gęsinę. Chodzi o certyfikat dla naszego specjału kulinarnego. Amerykanie uderzają w infrastrukturę Iranu. W nocy zbombardowano dwa mosty, lotnisko i dworzec kolejowy na południu kraju, w pobliżu cieśniny Ormus. Według irańskich mediów zginęły co najmniej dwie osoby, a sześć zostało rannych. Teheran twierdzi, że odpowiedział atakiem dronów na amerykańskie śmigłowce i samoloty stacjonujące w Bahrajnie. To już szósta z rzędu noc amerykańskich nalotów od wznowienia konfliktu na początku lipca. Kolejna próba Starshipa odwołana. SpaceX wstrzymał start zaledwie minutę przed planowanym odliczaniem z powodu problemów z silnikami rakiety Super Heavy. Elon Musk poinformował, że automatyczny system przerwał procedurę po wykryciu nieprawidłowości, a kolejna próba ma się odbyć w ciągu kilku dni. 13. lot testowy miał być przełomowy. Po raz pierwszy Starship miał wynieść na orbitę satelity Starlink nowej generacji i przetestować ponowny zapłon silnika w przestrzeni kosmicznej.
3: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
2: Zarzuty przekroczenia uprawnień, działania na szkodę pacjentów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia usłyszały dwie osoby zatrudnione w Prudnickim Centrum Medycznym na Opolszczyźnie. Jak informowaliśmy w faktach, zatrzymane zostały lekarka i pracownica placówki. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Według prokuratury lekarka nakłaniała pacjentów do zakupu urządzeń u określonych podmiotów. Stwarzała przy tym pozory nabywania ich od szpitala. Miała otrzymywać z tego tytułu prowizję w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Drugiej z podejrzanych prokurator przedstawił zarzut udzielania pomocy lekarce. Lekarka jest także podejrzana o przyjęcie 5 tysięcy złotych łapówki za nieuzasadnione wystawianie recept na lek zawierający substancję psychotropową. Ma również zarzut złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych dwóch podległych jej osób. Obie podejrzane zostały objęte dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Lekarce zawieszono też prawo do wykonywania zawodu.
2: Będzie formalny sprzeciw Polski wobec niemieckiej blokady starań o unijny certyfikat dla polskiej gęsi owsianej. Chodzi o specjał kulinarny. Gęś z wolnego wybiegu karmioną niełuskanym owsem. Jak informowaliśmy już w faktach, Niemcy, największy europejski rynek gęsiny, sprzeciwiły się przyznaniu Polsce certyfikatu chronione oznaczenie geograficzne.
5: Będziemy starali się przygotować nasze stanowisko, wyjaśniając naszym kolegom z Niemiec, że te ich argumenty są niezasadne.
6: Jakich argumentów użyjemy?
5: W tej kategorii możemy rejestrować wnioski w oparciu o renomę i to jest kluczowy punkt naszego wniosku.
6: Co w praktyce dałoby nam to chronione oznaczenie geograficzne, jeśli udałoby się je uzyskać?
5: Potwierdzenie tych najwyższych cech jakościowych.
6: A o co tu w praktyce chodzi? Czy chodzi o tę gęsinę, którą my kojarzymy z listopadem, ze świętym Marcinem?
5: Tak, gęsina na świętego Marcina to był jeden z tych elementów. Gęś biała kołudzka od 60 lat w naszym instytucie w Kołudzie Wielkiej rozwijana.
2: Tłumaczy prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A w ciągu 3 miesięcy w sprawie certyfikatu dla gęsi owsianej mają odbyć się polsko-niemieckie konsultacje.
3: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
2: A co dalej z cenami peletu? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, minister klimatu Pauliną Henning-Kloską.
7: I cały czas siedzę przy stole z leśnikami, bo to oni kreują politykę gospodarczą lasów państwowych.
8: Ale zarzuty są takie, że jest za mało wycinki, że za mało drewna trafia, że efekt będzie taki, że będzie drożej i na rynku meblarskim, i na rynku peletu.
7: My realizujemy politykę pozyskiwania drewna w lasach państwowych zgodnie z 10-letnim planem, które obejmują nadleśnictwa i które pozwala pozyskiwać przyroda, bo to jest leśnicy, Generalna Dyrekcja musi też odtwarzać zasoby, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną. I dokładnie to leśnicy planują realizację.
8: Ale
7: pozyskanie,
8: usłyszeliśmy...
7: i teraz kluczowe, to są oczywiście kłamstwa. Pozyskanie drewna w ubiegłym roku zamknęło się na tym samym poziomie, na którym zamknęło się w roku 2023. Więc nie ograniczamy żadnego pozyskania drewna. plany zawsze są niższe, bo mamy wiatrołomy, różne zdarzenia nadzwyczajne, które też zwiększają pozyskanie drewna w lesie, więc szacujemy, że w tym roku pozyskanie będzie na poziomie porównywalnym jak w ubiegłym roku, a w ubiegłym roku było na tożsamym, co w 2023.
8: Może...
7: I tu można pochylić się nad porządkami w lasach prywatnych, natomiast co do w ogóle ceny drewna, to ona jest niższa w stosunku do cen, które były, kiedy ja obejmowałam stery w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
8: Ale ceny peletu,
7: mimo inflacji,
8: oczywiście spadły w porównaniu do zimy, ale nadal są bardzo wysokie, wyższe niż w ubiegłym roku w lato. I ludzie mówią, no mieliśmy mieć opłacalne źródło energii, płacimy dużo więcej.
7: To po kolei, bo odróżnimy drewno okrągłe, które jest pozyskiwane na produkcję, przetwarzanie, na produkcję mebli, okien, nie wiem, budowę domów i tak dalej.
8: Skupmy się na
7: to jest, nie, bo to jest pełnowartościowe okrągłe drewno. Natomiast pelet nie produkuje się z pełnowartościowego okrągłego drewna. Wtedy on musiałby być bardzo wysoki. I dokładnie. Pelet produkuje się z odpadów, które daje przemysł drzewny, nie z pełnowartościowego drewna.
8: Ale pani minister, to nie zmienia faktu, że on jest drogi.
7: Produkcja peletu w ubiegłym roku, nawet dane GUS to potwierdzają, wzrosła o 24%.
8: To dlaczego jest drożej?
7: Mieliśmy bardzo strogą zimę. Rozumiem, że w związku z tym ludzie zatowarowują się też na zimę, obawiając się różnie strogich mrogów. I tu trzeba pomyśleć, wczoraj mieliśmy spotkanie z ministrem Motyką. Na pewno przestrzenią do dużego rozwoju. I myślę, że trzeba racjonalnie usiąść i zastanowić się, jak ten rozwój wesprzeć jako państwo, jest produkcja agropeletu ze słomy, ze słonecznika, z tego typu elementów.
8: Czyli będzie wsparcie dla produkcji agropeletu, a będzie jakieś wsparcie dla ludzi ogrzewających mieszkania, domy peletem?
7: My dofinansowywaliśmy kotły. Teraz słyszę, że jest nawoływanie, by zaprzestać dopłat do kotłów, ale największym problemem jest przestawianie się ciepłownictwa. To są zupełnie inne wolumeny i od paru lat, i ja już uprzedzałam ciepłowników, że dojdzie do pewnego momentu, w którym podaż peletu będzie, czy biomasy leśnej będzie nieadekwatna do zapotrzebowania i należy się elektryfikować. Myśmy to mieli w dokumentach strategicznych ministra klimatu i środowiska wyraźnie napisane, bo tu mamy do czynienia z naprawdę dużym zapotrzebowaniem, któremu ciężko będzie sprostać. Jeżeli wszystkie, całe ciepłownictwo z węgla przestawi się na biomasę leśną, na pelet.
8: Dobrze, może właśnie problemem jest fakt, że nie mogą teraz elektrociepłownie korzystać z tej trochę lepszej jakości drewna i muszą korzystać z peletu. Efekt jest taki, że pelet idzie do elektrociepłowni, a nie idzie do zwykłych obywateli.
7: Tak jak
8: to jest wasze rozporządzenie, wiceministra klimatu i środowiska.
7: Jeżeli chodzi o pełnowartościowe drewno, tak, powiedzieliśmy, że nie można go spalać w piecach. To jest naturalne. I faktycznie jest tak, że to drewno pełnowartościowe trafia do produkcji, do przetwarzania, co zresztą było wyrażone w apelu tej pani, która zabierała głos w wiadomościach, w serwisie informacyjnym. Żeby było więcej drewna do przetwarzania tu w kraju. Zresztą też o 51% zmniejszył się import drewna na przykład do Chin, co było naszym postulatem wyborczym. Więc tego drewna więcej ma zostawać w kraju. Produkcja płyty też się zwiększyła. Tego drewna więcej do przetwarzania i z tego powstaje więcej odpadu do produkcji peletu, bo tak jak przypomnę, nie opłaca, że produkcja peletu z pełnowartościowego drewna byłaby bardzo droga i też moim zdaniem nieakceptowalna społecznie, żeby wycinać całe lasy do spalenia w piecu.
8: Kiedy będzie taniej? Mówiąc tej krusy, i kiedy ten pelet będzie, bo jego też brakuje.
7: Ale to, wie pan, ja nie jestem ministrem odpowiadającym za surowce energetyczne. To, co sobie wczoraj powiedzieliśmy, ja nie uczestniczyłam, bo akurat byłam zaangażowana w inne działania, ale jeden z moich wiceministrów uczestniczył wczoraj w spotkaniu u ministra Motyki, który odpowiada za surowce energetyczne i wyznaczyliśmy sobie dwa kierunki. Po pierwsze, poszukanie nowych rynków importu, bo prawda jest taka, że mamy ceny drewna skoczyły lata temu w Polsce najbardziej, kiedy mieliśmy zamknięty import z Białorusi, to, który jest zasadny, ale przez lata nie poszukano adekwatnych rynków do importu, które byłyby po podobnej cenie i jakości. Druga rzecz to jest postawienie na rozwój agropeletu, też bardzo ważny kierunek, produkcja peletu ze słomy,
8: do zimy będzie
7: siana.
8: Lepiej?
7: Taką produkcję można uruchomić bardzo szybko i teraz, tak jak powiedziałam, dużo zależy od tego, jak rozumiem, bo dzisiaj mamy i tak o 30% droższy niż w standardzie, ale o 30% tańszy niż zimą, więc jeszcze jesteśmy nie
8: ale
7: na
8: jest
7: szczycie.
8: Jest lato, więc jakby to powiedzieć, nie jest zaskakujące, że latem jest taniej niż zimą. No to
7: nie, bo dobrze
8: nie jest to szokujące.
7: Jeżeli, i tu trzeba też sprawdzić, bo jeżeli mamy wzrost zapotrzebowania wynikającego z tego, że ludzie chcą się w tym roku zatowarować szybciej, nie zimą właśnie, tylko przesunęli zakupy na lato, co jest zrozumiałe i o co zresztą w ubiegłym roku też apelowaliśmy. Tylko teraz, jak znowu wszyscy się przesunęli, to mamy boom letni.
8: Czyli jak zwykle winni są klienci.
7: Nie, absolutnie nie chcę tego sugerować. Mówię o tym, że mamy pewną konsekwencję ubiegłorocznej bardzo mroźnej zimy, najmroźniejszej od 30 lat. Jeżeli ta zima będzie dużo łagodniejsza, to sytuacja się unormuje.
8: Dobrze,
7: natomiast w międzyczasie trzeba się zastanowić, jak te dwie rzeczy zaadresować. Czyli
8: import i agro.
7: Bo,
8: pani minister, zmieniamy temat.
7: Wycięcie, nawet jeśli bym wycięła, powiedzmy z założenia, więcej drewna, to ono i tak szybciej zostanie wyeksportowane niż przetworzone na
8: pelet. Dobrze. Wiemy, że Polska zbudowała mniejszość blokującą, jeśli chodzi o zmiany w systemie ETS-u, czyli te zmiany ogłoszone niebawem przez Komisję Europejską będą korzystne dla Polski.
7: Tak, to już wiemy, że część postulatów Polski zostanie uwzględniona. Między innymi bezpłatne certyfikaty w dłuższej perspektywie, ale także pewne inne podejście do redukcji uwzględniające bardziej też specyfikę krajów, poszczególnych krajów członkowskich, które mają różny poziom startu, uwarunkowań historycznych, ale też różne warunki klimatyczne. Czekamy na dokument, który ma zostać położony w piątek, pokazany w piątek oficjalnie przez Komisję Europejską. Natomiast
8: ale
7: to, co chciałam powiedzieć, znamy, kraje członkowskie dostały do zapoznania się jeszcze nie w pełnym brzmieniu. Ale co jest najważniejsze, to to, że stanowimy grupę, z którą Bruksela musi się liczyć, bo mamy mniejszość blokującą.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu. Dalsza część tej rozmowy w faktach jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my wracamy do grania najlepszej muzyki, a skoro jest 12 minut po trzeciej, to oznacza, że zaczynamy program Pierwsza Kawa z RMF FM, nasz wakacyjny format. Anita Janczak, cześć, witajcie.

0: Zawsze dobrze wrócić do utworów grupy Feel. 19 minut po trzeciej. Sztuczna inteligencja w wydaniu polskim. O co chodzi? Posłuchajcie rozmowy Krzysztofa Urbaniaka z RMF24.
1: Aplikacja Obywatel Bielik jest dostępna na urządzenia z systemami Android i iOS. Każdy użytkownik może dodawać zdjęcia wraz z krótkimi opisami, współtworząc bazę danych do treningu pierwszego polskiego modelu multimodalnego Bielik AI. Cel projektu? Zebranie miliona fotografii, które pozwolą AI lepiej rozpoznawać polskie zabytki, potrawy i elementy codzienności, obszary, z którymi globalne modele AI nadal często sobie nie radzą. Porozmawiam teraz o tym z moim gościem. Z nami na łączach pan Marcin Dąbrowski, szef działu AI w firmie 3Soft, współtwórca i lider projektu Obywatel Bielik. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Czym jest Obywatel Bielik? Wyjaśnimy.
2: Obywatel Bielik to aplikacja mobilna, dzięki której każdy z nas, czy to jest student, senior, rodzic, pracownik czy przedsiębiorca, może dołożyć swoją cegiełkę do budowy polskiej sztucznej inteligencji, takiej suwerennej sztucznej inteligencji, poprzez bardzo prostą czynność: dodawanie zdjęć i opisywanie zdjęć.
1: A jak działa ta aplikacja Obywatel Bielik? O czym powinniśmy pamiętać, korzystając z niej?
2: Aplikacja działa bardzo prosto. W naszej ocenie jest intuicyjna i pokazują to także pierwsze wyniki, jeśli chodzi o liczbę użytkowników i liczbę zdjęć. Mamy trzy sposoby dodawania zdjęć. Możemy wybierać zdjęcia z galerii aplikacji. Możemy wybierać zdjęcia z naszego urządzenia, oczywiście tylko te, które wskażemy, ale także możemy wykonać zdjęcie bezpośrednio w aplikacji, czyli sfotografować to, co nas otacza, to, co interesuje, to, co nam się podoba, i po prostu opisać to zdjęcie w formie tekstowej albo w formie głosowej, a aplikacja przetworzy nasz głos na opis tekstowy.
1: A co było najtrudniejsze w tworzeniu aplikacji Obywatel Bielik?
2: Co było najtrudniejsze? Było wiele wyzwań. Jest to projekt społecznościowy, tworzony przez naszą społeczność, że tak powiem, po godzinach, więc na pewno wyzwaniem było stworzenie zespołu projektowego, który taką aplikację stworzy. I też takim wyzwaniem, myślę, było wejście w buty takich, powiedzmy, zwykłych użytkowników, czyli powiedzmy takich osób z takiej bańki AI-owej, której my jesteśmy, na takich zwykłych użytkowników i popatrzeć ich oczami, co skłoniłoby ich, aby taką aplikację używać, opisywać zdjęcia i wspierać polską sztuczną inteligencję i model Bielik.
1: A kto właściwie stworzył aplikację Obywatel Bielik? Czy podobnie jak model AI Bielik, to była ta inicjatywa Fundacji Spichlerz?
2: Tak, to jest inicjatywa Fundacji Spichlerz i w ramach naszej społeczności po prostu szukaliśmy osób z różnych, posiadających różne kompetencje, umiejących tworzyć aplikacje mobilne, backend aplikacji, całe, powiedzmy, tutaj to zaplecze technologiczne, ale także grafików, którzy zaprojektowali tutaj tą warstwę interfejsu użytkownika, więc de facto zebraliśmy taki zespół projektowy, który stworzył aplikację, i oczywiście zespół osób, które próbują tą akcję, ale także proszę pamiętać, że przed startem tej aplikacji mobilnej mieliśmy taką aplikację testową, aplikację wersji beta, i już dzięki tej aplikacji, głównie siłami naszej społeczności, zebraliśmy ponad 16 tysięcy opisanych zdjęć, więc a aplikacja mobilna jest takim punktem przełomowym, punktem zwrotnym. Dzięki niej chcemy dotrzeć do dużo szerszej społeczności i de facto do każdego obywatela.
1: Macie jakiś deadline z tymi zdjęciami, z opisami?
2: Czy mamy deadline? Takim naszym celem jest pierwszy milion zdjęć. To chcielibyśmy oczywiście zabrać jak najszybciej, ale też jesteśmy tutaj realistami, aczkolwiek naprawdę jesteśmy pozytywnie zaskoczeni odzewem, jaki niesie ze sobą premiera aplikacji. Na pewno będziemy chodzić iteracyjnie i zobaczymy, że tutaj dynamika przyrostu zdjęć jakoś spada. Będziemy zachęcać obywateli akcjami promującymi tą inicjatywę, więc nie nakładamy sobie deadline'ów, ale to nie znaczy, że działamy bez planu, nie zwalniamy tempa.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Marcin Dąbrowski, szef działu AI w firmie 3Soft, współtwórca i lider projektu Obywatel Bielik. Jeszcze raz dziękuję.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

świętować nieco wcześniej taksówkarzy o anielskiej cierpliwości. Bardzo pozdrawiamy. Słuchacie wakacyjnego programu Pierwsza Kawa z RMF FM. 3:30 na zegarach i prowadzimy was do końca nocnej zmiany z najlepszą muzyką, ale też zbieramy dla was najważniejsze informacje z ostatnich godzin. Już za chwilę zerkniemy na sytuację za wielką wodą i sprawdzimy, co z tym debiutem Roberta Lewandowskiego w nowych barwach Chicago Fire. Wcześniej Imagine Dragons. Będzie też Galacticos, Mroza. To tak w temacie. Dajcie głośniej RMF.

0: To nasza muzyczna nowość w RMF FM. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, a my do pierwszej kawy robimy przegląd i tych sportowych emocji i informacji. Z nami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: No nie opowiadaj, wiesz, trochę śpiewałaś do tej piosenki. No ale dobrze, jeżeli mówimy o informacjach, no to wielu fanów czekało przecież wczoraj na mecz, znaczy w ogóle czekało na mecz Polaków za oceanem, a wczoraj czekało na debiut Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire. To miała być taka nagroda pocieszenia trochę, że wiesz, Polacy za oceanem, ale niestety nie udało się.
0: Polaków dalej nie ma na mundialu, ale i tutaj niestety doszło do pewnych komplikacji.
1: No właśnie niestety, jak informowaliśmy w faktach, mecz przełożono i to chyba na październik ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad okolice wskutek pożarów w Kanadzie.
0: Czy to oznacza, że finał mistrzostw też może zostać przełożony?
1: No niby jest takie zagrożenie, no bo mówimy o Nowym Jorku, gdzie ten poziom zanieczyszczenia powietrza też jest duży, ale określa się jako niezdrowy. Dziś już małe poprawię. Co będzie w niedzielę, na pewno sytuację będziemy śledzić w faktach.
0: A kolejne wydanie faktów RMF FM punktualnie o 4:00. Muzycznie teraz Dua Lipa.

magicznie to brzmi, szczególnie nocą. Stanisław Sojka, Janusz, Janina Iwański, RMF FM. 12 minut do czwartej. Tymczasem ciekawa historia mi się tu trafiła. Z pewnego osiedla w Krakowie. Słuchajcie, właściciele mieszkania poinformowali sąsiadów, że przez miesiąc będą u nich odbywały się remonty i przeprosili za związane z tym niedogodności. Zostawili taki liścik. Oczywiście na reakcję nie trzeba było długo czekać. Od razu pojawił się taki dopisek, żeby nie wiercić do 10, bo są wakacje. A ja wam tylko powiem, że jak zobaczyłam rusztowania przy moim bloku, że będą odnawiać elewację, to już widzę moje panie po nocnej zmianie. Chyba jednak zamieszkam w radiu.

0: Zbliża się godzina czwarta, posłuchajmy najnowszego badania faktów RMF FM. Te przygotował i przedstawi teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Rząd Brazylii pracuje nad odpowiedzią na 25-procentowe taryfy nałożone przez administrację Donalda Trumpa. Ponownego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry na razie nie będzie. Na wielki ekran trafi kolejna historia ze świata Władcy Pierścieni. Kinowy powrót do Śródziemia już w grudniu przyszłego roku. Brazylia szykuje odwet za amerykańskie cła. Rząd prezydenta da Silvy pracuje nad odpowiedzią na 25-procentowe taryfy nałożone przez administrację Trumpa. Według agencji Reutera w grę wchodzą m.in. ograniczenia dla amerykańskich firm medialnych oraz zawieszenie części patentów farmaceutycznych i rolniczych. Nowe cła mają wejść w życie 22 lipca. Waszyngton zarzuca Brazylii nieuczciwe praktyki handlowe, a Brazylia zapowiada zdecydowaną odpowiedź, podkreślając, że nie zerwała negocjacji z USA. Prokuratura nie złoży ponownego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry, ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Śledczy mieli uznać, że wystąpienie o ENA mogłoby skomplikować uzyskanie zgody na ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Z tymi informacjami w faktach teraz Tomasz Skory. Dlaczego pomysł ponownego wniosku o ENA upadł?
2: Mimo że zwolennikiem złożenia wniosku był Waldemar Żurek, prokuratura wzięła pod uwagę możliwe skutki takiego działania. Minister mówił, że śledczy muszą wybrać, co robić.
3: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponownie wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję.
2: Wzięto więc pod uwagę, że gdyby sąd, który najpierw taki wniosek odrzucił, wydał go później w drugim podejściu na żądanie ministra, to obrońcy Ziobry przed amerykańskim sądem mogliby zacząć twierdzić, że polskie sądownictwo podlega naciskom. To przekreślałoby szanse na ekstradycję i dlatego ponownego wniosku o wydanie ENA za Zbigniewem Ziobro nie będzie.
4: To są fakty RMF FM.
1: Przełom w sprawie śmierci młodego strażaka po bójce w remizie OSP w Białym Dunajcu koło Zakopanego. Po niemal 2 latach domniemany sprawca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, informuje reporter RMF FM Maciej Bałachicki.
5: Tragedia wydarzyła się w nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku podczas zakrapianego alkoholem spotkania w remizie. W jego trakcie doszło do sprzeczki i bójki między strażakami. Niedługo potem rodzina znalazła nieprzytomnego Pawła niedaleko remizy. Młody strażak zmarł po kilku dniach w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Jak mówi rzecznik prokuratury, kluczowe dla sprawy okazały się ostatnie zeznania świadków i opinie biegłych, którzy uznali, że po ciosie kolegi Paweł przewrócił się i uderzył głową w betonowe podłoże, co doprowadziło do powstania krwiaka mózgu, który go zabił. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: A teraz trzęsienie ziemi dla fanów Tolkiena. W Nowej Zelandii ruszyły zdjęcia do nowego Władcy Pierścieni. Do sieci trafiło już pierwsze nagranie z planu polowania na Golluma. Jaką historię opowie nowy film? Na to pytanie odpowie nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: Akcja rozgrywać się będzie pomiędzy wydarzeniami z trylogii Hobbit i Władca Pierścieni. Fabuła skupi się na pościgu za Gollumem, którego Gandalf i Aragorn spróbują odnaleźć, zanim zdradzi Sauronowi informację o jedynym pierścieniu.
1: No to jeszcze ważne pytanie, kogo zobaczymy? Zobaczymy na ekranie.
0: Andy'ego Serkisa, on i ponownie wcieli się w Golluma i będzie też reżyserem filmu. Do swoich ról wracają Ian McKellen jako Gandalf oraz Elijah Wood w roli Frodo. Młodszą wersję Aragorna zagra Jamie Dornan. W obsadzie są też Anya Taylor-Joy, Kate Winslet oraz Leo Woodall.
1: Premiera nowej odsłony Władcy Pierścieni w grudniu przyszłego roku.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: O europejski system handlu emisjami pytał Tomasz Telikowski swojego gościa, minister klimatu Paulinę Henning-Kloskę.
6: Panie minister, co za TS2? To znaczy będą jakieś odejście od tej polityki? Możemy liczyć na to, że nasze rachunki nie wzrosną?
7: W piątek mówimy o dyrektywie. Komisja ma położyć rewizję dyrektywy tej pierwszej, tak, głównej, ETS, podstawowej ETS. Natomiast pracując w gronie krajów członkowskich, jak widać, mając już ten zespół negocjacyjny, międzynarodowy, ukształtowany, zwarty i wspólnie negocjujący, myślę, że łatwiej będzie również negocjować dalsze zmiany w ETS-ie dwójce, bo tu też jesteśmy zgodni, że coraz więcej krajów rozumie, że to jest niestety ryzyko zwiększenia ubóstwa energetycznego w Europie.
6: Czyli te 10...
7: I wiele krajów podziela zdanie Polski. I przypomnę, że to właśnie mój zespół, to Polska zaczęła budować po zmianie
6: w tej sprawie mamy też mniejszość blokującą?
7: To jest również na agendzie dyskusji tej grupy.
6: To przejdźmy teraz do lasów. Greenpeace zarzuca, zresztą podobnie trochę jak leśnicy, tylko trochę w innym duchu, zarzuca Ministerstwu Klimatu
7: w drugą stronę, to jest zupełnie druga strona.
6: Ale tak, Greenpeace zarzuca między innymi, że ustawa, jaką procedujecie, nie poddaje lasów kontroli społecznej, a to oznacza wystarczającej kontroli społecznej, a to oznacza, że nie wypełniamy wyroków europejskich trybunałów.
7: Ta ustawa wypełnia wyrok.
6: Greenpeace twierdzi inaczej. Mówi, że jest trudna droga, że to nie jest wystarczające i że...
7: Droga jest taka, która pozwala prowadzić gospodarkę, żeby mieć pozyskanie surowca na przykład na produkcję mebli czy pelet, żeby gospodarka nie stanęła w którymś momencie. I ja muszę stać tu pośrodku, bo z jednej strony mam grupę, branżę meblarską, mam ludzi, którzy traktują surowiec, drewno jako surowiec do produkcji i przetwarzania. Mam też koalicjantów z Polskiego Stronnictwa, na przykład Ludowego, którzy uważają, że z kolei te przepisy są zbyt daleko idące. Z drugiej strony faktycznie są NGO-sy.
6: Ale są sytuacje, w których na przykład wycinka lasów idzie tuż obok gawry, niedźwiedzi. No to jest rzeczywiście szokujące.
7: Takiego przypadku akurat nigdy nie został do mnie zgłoszony, ale to prawda, że tak, nadzór, i ja tu idę z nimi w parze, nadzór nad lasami musi być większy ze strony społeczeństwa. I dajemy po raz pierwszy w przepisach to narzędzie, żeby nie tylko tam, gdzie mamy dziedzictwo UNESCO, można było skarżyć do sądów politykę lasów państwowych, ale również, by wzmocnić ten nadzór nad działalnością lasów państwowych, również organizacjom społecznym, samorządom, które mogą i będą konsultować i mogą zaskarżyć plan urządzania lasów.
6: Mówi, ale muszą te organizacje dwa lata istnieć, młodsze nie mogą.
7: Taki konsensus wypracowaliśmy na poziomie rządu. Ja mam koalicję, w której też pracuję. Podobne przepisy są, jeżeli chodzi o plany, podobne przepisy są dotyczące planów ochrony powietrza. I tam również tego typu przepisy zaproponowaliśmy. Ale zaprosiłam na jutro do mojego ministerstwa na spotkanie, bo zaczynamy pracę nad tą ustawą w parlamencie i z jednej strony mam oczekiwania niektórych posłów naszej koalicji, żeby jeszcze odstąpić od pewnych przepisów dających kontrolę społeczeństwu, a z drugiej strony głos organizacji pozarządowych, które mówią, że to jest za mało, więc mam głosy z dwóch stron. Ja muszę szukać i wypracowywać kompromisy i na koniec dnia muszę mieć podpis, żeby ustawa weszła w życie, muszę mieć podpis pana prezydenta. A wiemy też, że pan prezydent nie podpisze ustawy, która będzie dawała możliwość blokowania gospodarki leśnej naraz w całym kraju.
6: Pani minister, zaraz przechodzimy do polityki, jeszcze tylko pytanie.
7: Bez jakiejkolwiek takich też osłonowych
6: już działań. Przechodzimy do polityki, jeszcze tylko jedno pytanie o system kaucyjny. Kiedy małpki w systemie kaucyjnym?
7: To ja już wielokrotnie mówiłam, deklarowałam po przegląd systemu kaucyjnego po wakacjach, wtedy dalsze decyzje. Natomiast bardzo się cieszę, byłam też na wybrzeżu z taką kontrolą, jak funkcjonuje system. Widzę, że operatorzy faktycznie wzbogacają te nadmorskie kurorty w dodatkowe automaty. W ubiegłym miesiącu czerwiec zamknął się rekordową liczbę zwrotów. 700 milionów opakowań wróciło do systemu. Poprawiamy logistykę. Coraz mniej skarg jest na system kaucyjny, a jesteśmy w szczycie sezonu używania napojów.
6: Po wakacjach.
7: Po wakacjach.
6: I kartony z mlekiem podobnie, czy to dużo później?
7: Kiedy byliśmy z wizytacją w Rumunii, która ostatnio przed Polską jako dość duży rynek wprowadzała system kaucyjny, przestrzegali nas, że to jednak powoduje problemy sanitarne, problemy z gryzoniami, które potem mogą się gromadzić wokół automatów, przegryzać kable, więc myśmy wycofali na ten moment napoje mleczne z systemu kaucyjnego i na ten moment nie planujemy je włączać.
6: Do polityki. Unia Centrum wystartuje na jednej liście z Koalicją Obywatelską w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.
7: Po to tworzymy ugrupowanie polityczne, by bazowym scenariuszem było samodzielny start w wyborach parlamentarnych i na ten moment szykujemy się do wrześniowej konwencji programowej.
6: Pani minister, samodzielne startowanie ma sens, kiedy ma się sondaże, które pozwalają mieć nadzieję na wejście do parlamentu.
7: Od niedzieli podjęliśmy decyzję o powołaniu ugrupowania politycznego. Dopiero rozpoczynamy budowę marki. Dopiero zaczniemy mówić ludziom, kim jesteśmy. Uważam, że nie ma dzisiaj na scenie politycznej partii, która niosłaby ten katalog wartości, na który my stawiamy, czyli z jednej strony rozwój gospodarczy kraju, z drugiej strony kwestie środowiskowe i przyrodnicze. Żadna z partii politycznych nie ma tego na agendzie wysoko postawionych.
6: O takim scenariuszu z premierem, czy nie?
7: Nie rozmawialiśmy ani z premierem, ani z innymi koalicjantami na tym etapie o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
6: Czyli z PSL-em również, nie?
7: Czas na takie tego typu rozmowy przyjdzie w końcówce tego roku. Wtedy będzie można się zastanawiać nad różnymi scenariuszami.
6: No ale pytam o PSL, pani minister. Pytam dlatego, że Unia Europejskich Demokratów, z którą weszła pani w sojusz, żeby tworzyć Unię Centrum, od dawna jest już dogadana z PSL-em. No i...
7: Unia Europejskich Demokratów.
6: Odpowiem.
7: Przepraszam.
6: Tak,
7: Unia Europejskich
6: bardzo.
7: Demokratów, to gardło mi w którymś momencie odmówiło posłuszeństwa. Współpracowała z PSL-em, ale nie ma żadnej wyprzedzającej umowy koalicyjnej, która by wiązała to środowisko z Polskim Stronnictwem Ludowym. Ale nie odrzucamy różnych scenariuszy. Natomiast bazowym scenariuszem jest samodzielny start. I teraz podstawowa rzecz. Dopiero zaczynamy budować nasze ugrupowanie, markę Unia Centrum i konwencja programowa wrześniowa. Zachęcam do śledzenia. Wtedy opowiemy swoją historię, wtedy powiemy więcej o naszym programie. To będzie ten start szczytowego sezonu politycznego poprzedzającego wybory.
6: I naprawdę pani wierzy, że będzie fantastycznie? 10% bierzecie w cugle, będzie cudownie.
7: Panie redaktorze, krok po kroku, grosz do grosza i będzie kokosza. Oczywiście nie buduje się tak partii, ale ja budowałam partię w pół roku przed wyborami, która nazywała się Nowoczesna, dzisiaj jest wyrejestrowana z systemu partyjnego, z rejestracji partii politycznych.
6: Tylko, że to miała być nowa jakość. Trudno uznać za nową jakość partię, która się wyłania z innej partii, która się rozpadła w atmosferze dość silnego konfliktu i złożona z polityków, którzy już mają za sobą spore doświadczenie w różnych partiach. Nie tylko z takich, ale również z takich.
7: Przede wszystkim, panie redaktorze, politycy są, powinni być i są rozliczani za skuteczność. Uważam, że jedną z powodów, dla którego Polska 2050 utraciła wyborców, jest odejście od programu i obietnic wyborczych z 2023 roku. My do tego wracamy.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu Pauliny Henning-Kloski. Cała rozmowa jest do słuchania na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A my jedziemy dalej z nocną zmianą, a może wczesnym porankiem dla niektórych. 13 minut po czwartej, tu pierwsza kawa z RMF FM. Anita Janczak, witajcie. Muzycznie już teraz Iwana Sens. Będzie też Kaja, Dawid Podsiadło. Także dajcie sobie głośniej RMF.

to takie romantyczne, takie to ładne. Dawid Podsiadło w RMF FM. Pijemy z wami pierwszą kawę w piątek 17 lipca, który dla mieszkańców Katowic będzie bardzo wymagający, bo od dzisiaj drogowcy ostatecznie otwierają nowe wiadukty na ulicy Bagiennej. Będą potężne utrudnienia czy tam sieci, a w sobotę dodatkowo całkowicie zostanie zamknięta ulica Lwowska w Szopienicach. Sprawdzajcie nowe rozkłady autobusów, śledźcie komunikaty w nawigacji i dla spokoju. Wyjedźcie wcześniej z domu, żebyście wszędzie zdążyli. RMF zawsze z wami. I oczywiście z najlepszą muzyką LP. Już teraz w waszych głośnikach, a na zegarach 24 minuty po czwartej.

I od razu jakoś tak więcej energii na dobry start. Grzegorz Chyży w RMF FM to za nami, 4:30 na zegarach, a tu program Pierwsza Kawa z RMF FM. Już powoli świta, piątek powoli, powoli budzi się do życia. A ja kogo złapałam teraz przed radioodbiornikami? Jaki zawód już pracuje pełną parą, kiedy większość jeszcze śpi? Od czego zaczęliście ten przyjemny piątek? A może wracacie z imprezy? 3322, tu dajcie znać.

0: Pierwsza kawa z RMF FM, 19 minut do 5. Bardzo dużo wiadomości wpłynęło pod 3322. Mamy po drugiej stronie kierowców, wielu, którzy już wyruszyli w trasy, kierowcy autobusów, piloci gabarytów, dostawcy pieczywa, ale niestety nie mamy dobrych informacji.
1: No nie mamy, dlatego że przez napięcia na Bliskim Wschodzie drożeje ropa. Po kolejnych atakach USA i Iranu, o których mówiłem w Faktach tej nocy, baryłka ropy Brent kosztuje już niemal $85.
0: A to oczywiście przekłada się na ceny paliw na stacjach.
1: No tak, no średnio za litr benzyny 95 teraz płacimy około 6,85 zł, ale dziś możemy już zobaczyć cenę powyżej 7. Za olej napędowy cena do tej pory to około 6,90, dziś może wzrosnąć nawet do 7,50, a za autogaz zapłacimy około 3,20 zł. No, eksperci mówią, że to nie koniec, bo ceny mogą wzrosnąć w ciągu najbliższych dni.
0: Niedobrze. Ale czy może jest jakaś nadzieja? Czy to oznacza możliwy powrót programu ceny paliw niżej?
1: No, co pewnie też mówiliśmy w Faktach, on może powrócić, jak zaznaczają politycy, ale jeszcze nie teraz. Słyszeliśmy już kilka warunków, to na przykład cena $100 za baryłkę ropy, powrót do stałej wymiany ognia między USA i Iranem, czy totalna blokada cieśniny Ormus. W każdym razie wygląda na to, że powróci on dopiero, gdy będzie naprawdę źle.
0: Jest już źle. Bo takie niby tankowanie za stówkę to jest zdecydowanie zbyt częste.
1: Ale wiesz, to jest metoda, bo niektórzy tankują zawsze za 100 zł.
0: No ale za często ostatnio, za często. Nie, no po co?

Jak cudownie was mieć po drugiej stronie. Widzę, że mimo wczesnej pory, 12 minut do piątej, to u większości z was humory dopisują. Wieziecie nam gazety do porannej kawy. Pięknie. Zresztą, teraz to aż przyjemniej się pracuje, bo na termometrach tak od 15 do 19 stopni. W ciągu dnia nas przysmaży, bo nawet 30 się pojawią w centrum. Na południu kraju po 28 stopni, więc pamiętajcie dziś o wodzie, nakryciu głowy i lecimy z tym wakacyjnym piątkiem.

0: Na zegarach piąta, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Donald Trump przekonuje, że stacje, które nie emitowały jego orędzia, powinny stracić koncesję. Lekarze bez granic działający na Ukrainie przekonują, że nie ma tam już bezpiecznego miejsca, by leczyć. Jedna złapana, teraz mamy ostrzeżenie przed następną. Mieszkańcy Dolnego Śląska mieli zauważyć na wolności kolejną w Polsce pumę. Donald Trump po raz kolejny uderza w amerykańskie media. Prezydent USA stwierdził, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia o bezpieczeństwie wyborów, powinny stracić koncesję. Wymienił m.in. ABC News i NBC, zarzucając im udział w spisku i celowe ukrywanie informacji przed Amerykanami. Trump przekonywał, że media chronią radykalną lewicę, a uczciwość wyborów i przekazu informacyjnego jest kluczowa dla funkcjonowania państwa. Jego słowa mogą wywołać kolejną debatę o granicach wolności mediów i relacjach Białego Domu z prasą. Tymczasem wczoraj administracja Donalda Trumpa ogłosiła nowe przepisy dotyczące wiz dla studentów, no i właśnie dziennikarzy. Skraca on dopuszczalny czas pobytu na terenie USA na wydanym dokumencie. O szczegółach nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry, chodzi o wizy studenckie F oraz J, a także I dla dziennikarzy. Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat, wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnię. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg restrykcji, na przykład ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.
1: Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. To tytuł raportu opracowanego przez Lekarzy bez granic działających na Ukrainie. Medycy odnotowali wzrost liczby przeprowadzonych celowych rosyjskich ataków na szpitale i placówki medyczne. Stopniowo zmienia się też charakter użytego uzbrojenia i zadawanych ran. Ze szczegółami w tej sprawie Tomasz Skory.
3: Według Lekarzy bez granic w miarę rozwoju konfliktu liczba rannych w wyniku działania bomb i artylerii ustąpiła liczbie poszkodowanych przez bojowe drony, tak zwane first person view.
4: Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym i zespoły Lekarzy bez granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie takimi atakami.
3: Zmienia się też taktyka rosyjskich uderzeń. Coraz częściej to double tap. Krótko po pierwszym ataku następuje kolejny, wyraźnie wymierzony w ratowników.
4: Ataki dronów powodują liczne ofiary, powstawanie głębokich i nieregularnych ran, które bardzo trudno się opatruje. Prowadzi to w konsekwencji do wyższego wskaźnika zakażeń i rosnącej liczby przypadków sepsy.
3: Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy bez granic.
0: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Znowu ostrzeżenia przed pumą na wolności. Tym razem alert dotyczy mieszkańców gminy Pęcław koło Głogowa, właśnie na Dolnym Śląsku. Dzikie zwierzę miało zostać zauważone w lesie. Sprawą już zajmuje się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, a fakty w tej sprawie ustala nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Dużego, dzikiego kota miał zauważyć i nagrać kamerą termowizyjną myśliwy, a później jeden z mieszkańców. Nagranie nie daje jednak 100% pewności, że to rzeczywiście puma, dlatego, że widać tylko sylwetkę kota. Do czasu wyjaśnienia sytuacji mieszkańcy zostali jednak poproszeni o unikanie lasów i terenów przyległych. W przypadku zauważenia drapieżnika należy zachować bezpieczny dystans i powiadomić służby. Ja przypomnę, że to już drugi w ostatnich dniach przypadek podejrzenia obecności pumy w Polsce. Wcześniej głośno było o zwierzęciu odłowionym pod Polanowem na Pomorzu Zachodnim.
1: Z Dolnego Śląska przenosimy się jeszcze na Warmii i Mazury, bo poprawa pogody przyciągnęła turystów na szlak Wielkich Jezior. W portach za dnia znów zrobiło się gwarno, a na jeziorach widać białe żagle.
6: Po dwóch tygodniach takiego ciężkiego dla nas czasu przyjechali turyści na Mazury i widać uśmiechy na ich twarzach.
7: Z Lublina przyjechaliśmy tutaj.
8: Od kiedy na Mazurach?
7: W tym roku jesteśmy od tygodnia i niestety przeżyliśmy tą złą pogodę. No na szczęście teraz już mamy przepiękne warunki do żeglowania. Mamy dzieci 3-letnie, 6-letnie.
8: I da się pływać.
7: I da się pływać bez problemu, także są ponad tydzień już na jachcie i naprawdę super pomagają.
9: Robimy to tyle lat, to jest nasz 6. rejs, już ogólnie rodzinny i tylko to.
8: Nie nudzi się?
9: Nie, absolutnie nie.
1: W Mikołajkach był Piotr Bułakowski, a wioskę żeglarską będziemy jeszcze odwiedzać przez całe wakacje. Cały czas też zbieramy najważniejsze informacje o wydarzeniach z Polski i świata. Najnowsze fakty w porannym wydaniu o 6. Już teraz zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. 5 minut po 5, tu pierwsza kawa z RMF FM. Jesteśmy z wami w trasie na pierwszej wczesnej zmianie i dajecie znać pod 3322, że humory dopisują. Cudnie, Anita Janczak, mówię wam piękny dzień dobry, korzystajcie z rześkiego poranka, bo przed nami upalny piątek. A już teraz najlepsza muzyka, David Guetta, See Ya. Dajcie głośniej RMF.

0: I tak brzmi piątkowy poranek. Energiczny, rześki, jak duet Roxy z White'em 2115. A tu wakacyjny program Pierwsza Kawa z RMF FM. 14 minut już po piątej. I uwaga kierowcy, właśnie wpadła nam informacja o utrudnieniu na drodze krajowej numer 16. Chodzi dokładniej o odcinek Iława-Ostróda, dokładnie w miejscowości Kałduny. Tam zderzenie osobówki z busem, co najmniej do 6 może być problem z przejazdem. Wyjedźcie wcześniej, uważajcie na siebie, RMF zawsze z wami.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
2: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

0: bardzo przyjemna nuta do pierwszej kawy z RMF FM. 25 minut po piątej i sprawdzamy z Arkiem, co też, czym też będziemy żyli w piątek, 17 lipca.
1: No cały czas w faktach będziemy mówili o narastaniu konfliktu na Bliskim Wschodzie, bo za nami kolejna noc wzajemnych ataków, zarówno ze strony USA, jak i Iranu. No i sprawdzamy, jak ten konflikt wpływa na rynek paliw.
0: I na nasze kieszenie przede wszystkim, ale są też dobre informacje ze świata sportu.
1: No dobre na pewno dla Lecha Poznań, który przypomnijmy zdobył super puchar, no ale to jest tylko jeden z kilku meczów, do których będziemy wracali już od rana w faktach.
0: Pod lupą też cały czas działania polityków. Najgłośniejszy aktualnie temat to reforma systemu ochrony zdrowia.
1: No a po wczorajszym posiedzeniu zespołu trójstronnego wiemy już, że w styczniu przyszłego roku może wejść w życie górny limit zarobków lekarzy. To wszystko w faktach już od rana. Najbliższe wydanie, tak jak mówiłem, o 6:00. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dzięki.

0: I tak można zaczynać piątkowy poranek. Spokojnie dopijajcie sobie pierwszą kawę. A ja za to robię szybki rzut dla was tego, co dziś w pogodzie, i upały powracają. Ale na chwilę, dziś na termometrach od 26 stopni na wschodzie do 31 na zachodzie, więc dziś wyciągamy letnie sukienki, krótkie spodnie i koniecznie coś na głowę. Dużo wody zabierzcie ze sobą w trasę, w niedzielę się ochłodzi, a po weekendzie znowu listopad, deszczowa aura nas odwiedzi, więc powodów do narzekania z koleżankami, kolegami w pracy mamy pod dostatkiem.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie. RMF FM, zawsze.

Celine Dion w RMF FM. Tu pierwsza kawa, 11 minut do 6. Dla tych, którzy dopiero się obudzili i na przykład pędzą do pracy, pozdrawiamy Jacka. Może Jacek też jest ciekawy, co tam u Roberta Lewandowskiego. Spokojnie, nie przespaliście jego debiutu w Chicago Fire, powodem pożary w Kanadzie i zła jakość powietrza. Pod znakiem zapytania również finał mundialu w ten weekend i co ciekawe, wybawieniem ma być deszcz. Czyli Kanada nie gra na mundialu, ale i tak rozdaje karty.

0: Na zegarach 6:00 zaczynamy poranne wydanie Faktów RMF FM. Z nami w studiu już Magdalena Wojtoń i Tomasz Wyryński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy.
0: Słuchamy.
1: Zderzenie auta osobowego i busa na trasie Iława-Ostróda w Warmińsko-Mazurskiem.
2: Na wysokości Kałdun spodziewajcie się utrudnień.
1: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka.
2: Sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie.
1: W Poznaniu piłkarze Lecha górą w Superpucharze Polski.
2: A za oceanem nie udało się zadebiutować Robertowi Lewandowskiemu w barwach Chicago Fire.
1: Za wszystkim stał dym.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 16 w Kałdunach w Warmińsko-Mazurskiem.
1: To jest odcinek między Iławą a Ostródą. Samochód osobowy zderzył się z busem. W tym miejscu spodziewajcie się utrudnienia poranku.
2: 20 lat więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po 15 latach. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i setki tysięcy złotych zadośćuczynień dla ofiar. To kara dla Łukasza Żaka.
1: Mężczyzna jest sprawcą wypadku na trasie Łazienkowskiej, w którym zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia był nasz dziennikarz Tomasz Skory.
3: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy przed takimi kierowcami jak pan, mówił wprost do skazanego sędzia Maciej Mitera, uzasadniając najwyższy w historii wyrok w takiej sprawie.
4: Panie Żak, dlaczego ta kara? Uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
3: Rozpędził pan do 220 km na godzinę mały czołg, mówił sędzia. Był pan pijany i filmował pan ten wyczyn. Nie udzielił pan też pomocy ofiarom i uciekł z miejsca wypadku.
5: Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
3: Mówiła prokurator, z której oceną sąd w pełni się zgodził. Razem z Żakiem na kilkuletnie kary więzienia skazano 5 osób pomagających mu w uniknięciu kary i ucieczce za granicę.
1: Amerykański prezydent w wygłoszonym w nocy orędziu do narodu zapowiedział odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawnią szokujące słabości infrastruktury wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
2: Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
6: Dzień dobry. Prezydent zaczął od tego, że za jego prezydentury USA są między innymi bardziej bezpieczne i silne. Potem stwierdził, że Chiny bezprawnie pozyskały dane dotyczące 220 milionów amerykańskich wyborców i że począwszy od cyklu wyborczego w 2020 roku, Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważa się za największe w historii naruszenie bezpieczeństwa danych wywiadowczych. Chcemy, by jesienne wybory uzupełniające do Kongresu były uczciwe, powiedział. I wezwał ponownie do przyjęcia przez Kongres ustawy Safe America Act. Przed nami bardzo ważne wybory. Chcemy, aby były one uczciwe, oświadczył w orędziu. Prezydent od dawna żąda, by republikanie przegłosowali ustawę zakładającą m.in. obowiązek potwierdzania obywatelstwa USA przy rejestracji na wybory i dokumentu ze zdjęciem przy głosowaniu. Kilka stacji odmówiło transmisji prezydenckiego orędzia. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia, powinny stracić koncesję. Zarzucił mediom, że są częścią spisku.
7: Thank you. God bless you.
6: Tak zakończył swoje wystąpienie prezydent USA. Waszyngton, Paweł Żuchowski. Thank you.
1: Maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu.
2: Taki zapis znajdzie się w ostatecznej wersji przepisów, które mają być częścią reformy systemu ochrony zdrowia.
1: Plan zmian Ministerstwo Zdrowia przedstawiło na wczorajszym posiedzeniu zespołu trójstronnego. Komentarze po tych obradach zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
8: Dzień dobry. Ten górny limit zarobków dla wszystkich lekarzy w Polsce według przewidywań szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy wejdzie w życie prawdopodobnie od przyszłego roku.
9: Przede wszystkim teraz czekają nas konsultacje społeczne, ale my zakładamy, że ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia. Zobaczymy, jaki będzie proces legislacyjny.
8: Uwagi do tych propozycji złoży na pewno Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Jego przewodnicząca Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że maksymalną stawkę dla lekarzy należy zróżnicować w zależności od zakresu obowiązków konkretnych osób.
10: Po czym nam się to może skończyć? Że lekarze naprawdę wysoko wykwalifikowani będą nam odchodzić.
8: Formalne konsultacje tych przepisów mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Będzie w nich też m.in. obowiązek pracy dla każdego lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
2: Kibice Lecha Poznań w euforii.
1: Wieczorem mistrz Polski zdobył 7 w swojej historii Superpuchar Polski. Kolejarz pokonał Górnika Zabrze 3-1.
11: No, jesteśmy podekscytowani. Wspaniałe zwycięstwo.
12: Tutaj niektórzy mówią, że teraz czekają na trzy rzeczy. Trzecie z rzędu mistrzostwo, Puchar Polski i Ligę Mistrzów.
11: Tak jest. Właśnie wspominałem o Lidze Mistrzów, a oprócz tego Puchar Polski musimy mieć, żeby trener zdobył wszystko. Koronę.
13: Dobrze zaczęliśmy sezon. Tego brakowało w zeszłym sezonie.
14: Piękna gra, piękne bramki i dużo.
2: Usłyszał po meczu nasz poznański dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
1: No a teraz poznaniacy skupią się na eliminacjach Ligi Mistrzów. We wtorek pierwsze mecze drugiej rundy. A Robert Lewandowski będzie musiał jeszcze poczekać na debiut w barwach Chicago Fire.
2: Polski napastnik miał zagrać grać po raz pierwszy w meczu z Vancouver Whitecaps, ale spotkanie zostało przełożone z powodu bardzo złej jakości powietrza w Chicago.
1: No właśnie, to efekt dymu z rozległych pożarów lasów w Kanadzie. Debiut Lewandowskiego ma nastąpić w kolejnym ligowym meczu.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Jest nasze słoneczko, dzień dobry.
18: O, i tego słoneczka będzie dzisiaj dużo, znaczy nie tylko w mojej formie.
0: Bardzo dużo.
18: Trochę mgieł na południu i na północnym wschodzie naszego pięknego kraju. Deszcz pojawi się na zachodnich krańcach od Zielonej Góry po Wrocław, ale tak około godziny 14. I później do tej 17-20 będzie się przesuwać na wschód, ale na całą tak centralną Polskę i na wschód nie dotrze.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
18: Będzie grzmiało, deszcz dotrze tak naprawdę już później wszędzie do centralnej Polski i na wschód, ale to dopiero w sobotę. Dzisiaj natomiast... No z tego, co widzę, no to
0: będzie
18: poleje,
0: upalnie.
18: Ale tylko na
0: mamy
18: zachodzie.
0: Mamy piątek, jest upał, wakacje, jest Jacek Tomkowicz.
18: Dzień dobry, dziękuję, trzeba było.

Poranna. Jak poczarowała tutaj o poranku. 14 minut po godzinie 6. Mam ostrzeżenie. Mieszkańcy gminy Pęcław na Dolnym Śląsku otrzymali ostrzeżenia przed pumą. W lasach między miejscowościami Droglowice i Wojszyn zauważono duże zwierzę z rodziny kotowatych i prawdopodobnie puma. I to jest inna puma niż ta, której ostatnio szukaliśmy w innej części Polski. O co chodzi z tymi pumami? Przecież, nie wiem, czy mamy się przyzwyczajać? Te zmiany klimatu postępują szybciej niż myśleliśmy. Kwadrans po 6. Jak tam wstaliście? Jeszcze oczy tak do połowy nieotwarte. Dajcie głośniej. Diego Swimsa.

Linio w RMF FM, 22 minuty po godzinie 6. Czytam właśnie, że pani na lotnisku pod Amsterdamem chciała wnieść na pokład samolotu pytona królewskiego. Schowała go w biustonoszu. To nie tak się wnosi. No, jak pyton, to nie pani i nie w biustonoszu. No, ale co wam będę podpowiadał?

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: O czym marzą bystrzaki tego lata?
4: Codziennie czekolady.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
5: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
6: To każda chwila staje się dziką przygodą.
7: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
8: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
10: Tu trwa
9: lato na bogato.
11: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
12: Może jest we Włocławku.
13: Może w Kętach.
14: A może w Jaworznie.
15: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
16: A ty? Tak, ty.
17: Co powiesz, gdy już wygrasz?
18: Zastanów się i...
19: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
20: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
21: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
22: Po reklamie.
23: Posłuchajmy faktów w RMF FM. Jest 6:30.
24: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o odwołaniu ministra obrony Michaiła Fedorowa wywołała falę protestów w Kijowie i innych ukraińskich miastach.
25: Demonstranci domagali się przywrócenia ministra na stanowisko, zarzucając prezydentowi usuwanie skutecznych polityków.
24: Wśród napisów na transparentach, ale i okrzyków można było usłyszeć treści takie jak przywróćcie Fedorowa czy wstyd.
25: Zełenski uzasadnił odwołanie Fedorowa narastającym konfliktem między ministrem a głównodowodzącym ukraińskiej armii Oleksandrem Syrskim.
24: Sam Fedorow publicznie zarzucał generałowi Syrskiemu brak współpracy i apelował o jego zmianę, twierdząc, że spór utrudnia modernizację ukraińskich sił zbrojnych.
25: Zamiast zastanawiać się, jak pokonać Rosję, co jest zadaniem głównodowodzącego, Syrski wymyślił, jak podzielić kraj w sytuacji, w której się obecnie znajdujemy.
24: Mówił po dymisji Fedorow.
25: Obowiązki ministra obrony przejął szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generał Jewchenij Chmara.
24: O poranku problemy z przejazdem na S1 w rejonie miejscowości Szare w województwie śląskim.
25: Auto osobowe uderzyło tam w drzewo, trasa jest zablokowana w obu kierunkach.
24: Jest objazd drogami lokalnymi, tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
25: Samochód osobowy uderzył w bariery na S17 w pobliżu Józefowa na Mazowszu.
24: Utrudnienia są obecnie na trasie Gużno-Gończyce.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Szymon Marciniak nie posędziuje w finale Mistrzostw Świata ani w meczu o trzecie miejsce. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjęła w nocy FIFA i o niej już teraz w faktach sportowych. Cezary Dziwiszek,
24: dzień dobry. Którzy sędziowie w takim razie zostali wybrani?
27: Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Nominacja Vincica jest zaskoczeniem, bo w tym sezonie zasędziowanie nie zbierał najwyższych recenzji. Mówi się jednak, że FIFA chce go w ten sposób uhonorować, bo kończy karierę. Szymon Marciniak nie zostanie więc pierwszym w historii sędzią, który poprowadzi finał mundialu 2 razy.

0: rzędu. Swoje występy zakończył na dwóch spotkaniach fazy grupowej Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem. Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire przełożony, podobnie jak całe spotkanie z Vancouver Whitecaps. Powodem jest dym, który nadciąga nad wietrzne miasto z powodu pożarów w Kanadzie. Pierwszy mecz w barwach nowej drużyny Lewy może zatem rozegrać 23 czerwca z drużyną Lionela Messiego Interem Miami. Po raz siódmy w historii Lech Poznań zdobył Super Puchar Polski. Mistrzowie kraju, chociaż przegrywali, pewnie pokonali wicemistrza i zdobywcę Pucharu Polski Górnika Zabrze 3-1. W bramce od pierwszej minuty zagrał wracający do Lecha wychowanek klubu Mateusz Lis.
1: Trochę taki początek nie mój wymarzony, bo bez kontaktu z piłką można powiedzieć, że stracona bramka, ale jako drużyna tutaj się fajnie podnieśliśmy, pokazaliśmy charakter, dobrą grę na pewno, bo dzisiaj my się zasłużyliśmy na to zwycięstwo.
0: Już we wtorek oba kluby zagrają na wyjazdach w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Lech z duńskim Aarhus, Górnik z tureckim Fenerbahce. Pierwszego rywala w eliminacjach Ligi Konferencji poznał wieczorem GKS Katowice. Zmierzy się ze słowacką Żyliną.
2: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
3: Doczekaliśmy się. No przed nami kilka upalnych dni. Dzisiaj na termometrach nawet 30 stopni, ale tak to właśnie jest z tymi upałami, że z nimi w parze często chodzą burze albo burze i ulewy. W przypadku Polski będą takie też dziś i będą się przesuwać z zachodu na wschód. Po południu deszcz i burza zacznie się od Szczecina i Zielonej Góry i potem tak przez całą noc i jutro cały dzień te burze będą przez Polskę przechodzić.
2: Ja wam powiem jak Wiktor Dydła. Tam słońce, gdzie my.
3: I gdzie deszcz, czasami też.

0: gazeta pyta na pierwszej stronie. Czy wróci tańsze paliwo? No mam taką nadzieję, bo teraz ewidentnie jest na wakacjach. Wczoraj tankowałem.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
3: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
4: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: To będzie ekstremalne widowisko. Po raz pierwszy w Polsce Puchar Europy IXS Downhill Cup. Zobacz europejską elitę na legendarnej, znanej z Pucharu Świata trasie Bestyja w Szczyrk Bike Park by Trek. Prędkość, ekstremalne loty i potężna dawka emocji. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Szczyrk Mountain Resort. Wejdź na szczyrkowski.pl i dołącz do kolarskiego święta. Poleca RMF FM.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do dozylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wdolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowid. Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na Błoniach Kotla Czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stęp wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
1: Po reklamie.
2: Wstawaj. Szkoda.

Podczas co w tym momencie pokazują amerykańskie telewizje. Donald Trump wczoraj wygłosił orędzie do narodu. Mówił o chińskich ingerencjach w wybory w USA w 2020 roku. No i narzekał, że nie wszystkie telewizje to wystąpienie chciały pokazać, bo nie pokazały tego m.in. ABC, NBC i CNN. No ale słuchajcie, no bo o tej porze, bo to wieczorem występował, to wszyscy czekali na piłkę. Gdyby chociaż piłką trochę pożonglował. A tak stojący pan przy mikrofonie, no nie był to Messi.

0: Gastorama.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Gastoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
4: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
3: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Skarkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięst. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: RMF FM na wakacjach.
2: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
3: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
2: Czekamy na was na www.rmf.fm.
1: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
4: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów, 4,99 kupując dwa opakowania.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad Małopolskie Jeziora, Zalewy i Kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
9: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
12: Magdalena Wojtoń i Tomasz Wyryński ponownie w studiu Faktów RMF FM. Na zegarach 7. Zaczynamy.
13: Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę przestępczą, która produkowała i handlowała nielegalnymi lekami.
14: W tym również sterydami i lekami na otyłość.
13: Na rynku peletu znów robi się gorąco.
14: Ceny rosną, a rząd nie zapowiada żadnych działań.
13: Pożarowy dym z Kanady zatrzymał Roberta Lewandowskiego.
14: Polski snajper miał zadebiutować w barwach Chicago Fire.
13: Jest 7, to poranne fakty w RMF FM. Nielegalnie produkowali i sprzedawali sterydy, leki na otyłość i hormon wzrostu.
14: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali grupę przestępczą trudniącą się tym procederem.
13: Na polecenie poznańskiej prokuratury zatrzymali 3 osoby.
14: Krzysztof Zasada z nami o poranku. Dzień dobry, Krzysztof.
13: Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Co wiadomo o zatrzymanych?
15: To kobieta i dwóch mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Wszyscy są obywatelami polskimi. Wpadli podczas policyjnej akcji na Śląsku. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani nielegalnie w swoich miejscach zamieszkania wytwarzali preparaty głównie przeznaczone do iniekcji. Wyprodukowane medykamenty przechowywali w magazynach. W jednym z takich magazynów policjanci natrafili na 5 palet z podrobionymi preparatami farmaceutycznymi. One trafią teraz do analiz. Grupa do dystrybucji swoich produktów wykorzystywała kurierów. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania i sprzedaży produktów leczniczych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Podejrzani trafili do aresztu.
14: Dym z pożarów lasów w Kanadzie powodem odwołania meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps.
13: Nie było więc debiutu Roberta Lewandowskiego za oceanem. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
16: Znaczna część USA spowita jest dymem. Kibice z Chicago czekali na występ polskiego napastnika w nowych barwach.
17: Bardzo szkoda jednak, że mecz został odwołany, ponieważ wszyscy czekaliśmy tutaj, wielu kibiców. Ludzie pokupili bilety, czekaliśmy naprawdę na to wydarzenie. No ale trudno, jest jak jest, no, czasami są sprawy ważniejsze. No, mamy bardzo ciężką sytuację teraz z tym dymem z Kanady. Mamy siwo tutaj tak naprawdę. Widzę, wielu moich znajomych pisze, że bardzo dobrze, że mecz został odwołany. Nie udało się teraz. Mam nadzieję, że uda się to następnym razem.
16: Powiedział mi Tomasz Towbin, Polak mieszkający w Chicago. Pojawiają się pytania o niedzielny finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ponieważ dym dotarł też do New Jersey oraz Nowego Jorku. Dla tych stanów wydano ostrzeżenia o złej jakości powietrza. A to właśnie na stadionie w New Jersey ma zostać rozegrany finałowy mecz.
14: Ceny sięgające 2000 zł za tonę. Do tego w niektórych składach pusto.
13: Rząd na razie nie podejmuje działań, które mogłyby bezpośrednio wpłynąć na aktualną sytuację na rynku peletu.
14: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Dlaczego rząd nie reaguje na drożyznę?
18: Rząd liczy, że sytuacja sama się unormuje. Wyższe stawki mogą wynikać z większego zainteresowania, bo posiadacze pieców na pelet po niezwykle mroźnej zimie teraz chcieli zaopatrzyć się w trakcie lata.
19: Na jesieni te ceny powinny być optymalnie.
18: Mówił w porannej rozmowie RMF FM minister energii Miłosz Motyka. dotyka, ale jego resort nie poczuwa się do pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za sytuację na rynku.
19: Jeżeli mamy z jednej strony dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze do kotłów na pelet, a z drugiej strony tego surowca nie jest istotnie więcej, no to tutaj należy zmienić tę politykę.
18: To odsyła nas pośrednio do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale szefowa tego resortu Paulina Henning-Kloska zaznacza:
20: ja nie jestem ministrem odpowiadającym za surowce energetyczne.
18: Oba ministerstwa ustaliły, że w przyszłości należy otworzyć regulacje na agropelet, który jest tańszy. W praktyce skutki takich zmian możemy zobaczyć dopiero za kilka lat.
14: W kalendarzu piątek, 17 lipca.
13: Przed nami kolejny wakacyjny weekend. Mazurskie jeziora zapełniły się łódkami. Jakich interwencji jest najwięcej?
14: Pomagamy żeglarzom i sternikom wydostać się z mielizn i trzcinowisk, mówi Michał Warchoł ze stacji MOPR w Mikołajkach.
21: Nie wszyscy mają umiejętności, no i to są łódki gdzieś na mieliznach, gdzieś tam przewrócą się łódki jakieś, w trzcinowiskach są, także wydobywanie takich łódek, pomoc po prostu przy asekuracji i tego typu zdarzenia są najczęstsze oraz dosyć sporo mają karetki wodne zdarzeń typowo medycznych.
14: Odpoczywajcie bezpiecznie.
13: A my z faktami wracamy za pół godziny. Zapraszamy o 7:30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
12: Co tam w pogodzie?
23: No, w piątek niemal w całej Polsce temperatura przekroczy 30 stopni, a nocami termometry pokażą do 20 stopni, czyli tyle, ile niedawno właściwie w dzień, a nawet więcej. Na wschodzie kraju dziś słonecznie i bez deszczu, ale od popołudnia na zachodzie zaczną się chmury. Deszcz i intensywne burze również, i te burze będą sobie tak przez cały wieczór i noc przechodzić ze wschodu na zachód.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
12: 7:05, tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. Czy może być jeszcze piękniej? No, można na przykład wziąć kogoś, kogo macie obok, do tańca.
23: O.
12: I normalnie zrobić sobie w pracy, czy to w sklepie, dirty dancing.
23: No to ja bym chciała zobaczyć, Jacek, czy ty weźmiesz mnie, albo ja ciebie do tańca teraz.
12: My jakby nie wchodzimy w tę zabawę, ale tutaj słuchacze, bardzo proszę.
23: Pokaż, jak tańczysz, Jacek. No nie, pokaż.
12: Świat nie jest jeszcze na to gotowy.

0: Magic, sprawa jest. Słuchacze dzwonią po 12,2 miliony.
1: To burze. To w końcu z zachodu na wschód? Czy ze wschodu na zachód?
2: To jest bardzo dobre pytanie, no, bo to jednak jest różnica.
0: Jest, rzeczywiście.
2: To jest z zachodu, na wschód.
0: Na wschód.
2: Czyli... Zaczną się Zielona Góra, Szczecin i tak dalej, no, i na wschód.

0: Jonesowi It's My Life.
1: W tym momencie czytam właśnie, to Washington Post donosi, Donald Trump ma zabiegać o to, żeby Polska była stałym członkiem G20, czyli grupy największych gospodarek świata. No, Washington Post, poważne wydawnictwo. I super. Chociaż jak czytałem ostatnio dane o dziurze budżetowej, to bliżej nam do D20. Ale może można być i w D20 i w G20, to ja tego nie przesądzam. Dawid Podsiadło teraz w RMF FM.

ktoś z was. Ktoś z was na 100% dzisiaj usłyszy: wygrywasz właśnie 1 200 000 złotych! To jest opcja numer 1. Opcja numer 2: wygrywasz właśnie 100 000 złotych! Albo wygrywasz właśnie nowego Fiata 500 Cabrio! Ćwiczę, ćwiczę, bo na pewno te słowa dzisiaj padną. Ktoś z was na pewno dzisiaj wygra. Fiata 500 Cabrio, 100 000 złotych albo 1 200 000, bo dzisiaj dwa finały z sejfami i wiemy, że będziemy robić wszystko, żeby któraś z tych nagród do was trafiła. I na 100% trafi. I żeby was do tego wszystkiego przybliżyć, bo to jest finał tygodnia, to mam coś specjalnego i uruchamiam w tym momencie jedyną dzisiaj super godzinę. Czyli przez godzinę od teraz każdego SMS-a pomnożymy razy 1350 szans. Każde wejście do gry na www.rmf.fm to też jest 1350 szans. Jedyna dzisiaj super godzina. Specjalnie dla was załatwiona. Jeśli chcecie wygrać Fiata 500, 100 000 minimum albo 1 200 000 złotych, to są opcje, które na was dzisiaj czekają. Tylko wcześniej trzeba wejść do gry. RMF wyślijcie pod 7474 i gracie o te nagrody. RMF 7474.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofa.
6: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
8: Na paznokcie.
7: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
9: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Po reklamie.
11: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7:30.
12: Coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Iran odpowiedział na kolejną falę amerykańskich nalotów, uderzając rakietami i dronami w bazy wojsk USA w Kuwejcie, Katarze i Bahrajnie.
13: Wcześniej amerykańskie lotnictwo zaatakowało m.in. mosty w południowym Iranie. Zginęło 7 osób.
12: To już szósta noc z rzędu amerykańskich bombardowań, a napięcie w regionie wciąż rośnie.
13: Już za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera.
12: Zapytamy m.in. o ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński postawił członkom partii. Czy doprowadzi to do rozłamu Prawa i Sprawiedliwości?
13: Pojawi się także temat ostatnich słów Przemysława Czarnka dotyczących wstrzymania pomocy militarnej dla Ukrainy.
12: Zapraszamy 7:58.
13: Mężczyzna obsługujący prompter, z którego czyta swoje przemówienia Donald Trump, miał wygrać ponad 100 tysięcy dolarów.
12: Miał zajmować się obstawianiem tematów przemówień prezydenta USA, twierdzi stacja ABC News.
13: Biały Dom przekazał, że pracownik został skierowany na urlop administracyjny.
12: No, chodzi o Gabriela Pereza, który miał wykorzystać poufną wiedzę, no i obstawić, jakie konkretne słowa, zwroty lub tematy zostaną wypowiedziane podczas publicznego przemówienia prezydenta.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Wakacyjna prognoza pogody.
16: Jest pytanie pod 3322.
15: Jest odpowiedź.
16: I będzie odpowiedź. Pytanie brzmi, jaka pogoda w Przyszowie, bo nasza słuchaczka chciałaby wykosić trawę. Podkarpacie.
15: W Przyszowie.
16: Tak, ale sobie poradziłam trochę. Podkarpacie. Już tak naprawdę koło 10-11 rano będzie tam blisko 30 stopni, więc dzisiaj jakieś prace w ogrodzie jeszcze można robić, jutro już nie bardzo, bo będzie deszczowo i burzowo, choć nadal bardzo ciepło.
15: Powtórz, w Przyszowie. 28 minut i będzie godzina 8. Tu RMF FM, tu wstawaj, szkoda lata. Och, a ile ta piosenka ma lat tak swoją drogą? Z 20 pewnie. Give it to me i Timbaland.
16: A, fajna jest.

dobre to jest. Ale Farben, Body Talk. W RMF FM fajne letnie dźwięki. 21 minut i będzie godzina 8. Jeśli myślicie, że jest źle, to wtedy wchodzi Łukasz Mejza i mówi, że może być jeszcze gorzej. Albo mówi, potrzymaj mi rękawice. Właśnie przeczytałem, że Łukasz Mejza, poseł, będzie walczył we freak fightach, czyli w walkach w klatce, no głównie pato celebrytów. Jego przeciwnikiem ma być Jacek Murański. No i kulturka w naszej polityce. W klatce będą walczyć, a nie, że ustawki po lasach. A nie, przepraszam, nie było tematu.

0: Anastasia. 17 minut i będzie godzina 8. Doniesienia z nadmorza. Łoś widziany na plaży w Gdańsku. Co się dzieje? Tak, łoś nad morzem. Mówiliśmy, kolejna puma na Dolnym Śląsku. Dobrze, że przynajmniej stado baranów ma teraz przerwę w obradach.
1: Reklama. Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
2: To proste, Barbara. W Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
1: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze. Kup.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wdolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
18: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
19: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Po reklamie.
0: Pobudka. Są wakacje. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
2: Gotowi na weekend? No to jazda!
1: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
2: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki!

0: oferta. Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już dziś ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy złotych.
3: Lub ponad milion.
2: Lub Fiata 500 Cabrio.
4: Wow, różowe złoto na bogato.
5: Lato na bogato.
6: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
7: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
12: Gotowi na weekend? No to jazda!
11: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
12: Dobra, mordeczki, wszyscy łap!

0: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
1: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
0: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
1: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
2: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach w całej Polsce godzina 8. To czas faktów w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Wyryński.
5: Rząd zajmie się szczegółami reformy systemu ochrony zdrowia.
6: Dotyczą m.in. jawności umów i maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy.
5: O szczegółach przyszłotygodniowych rozmów opowie nasz dziennikarz.
6: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, jest gościem porannej rozmowy w RMF FM.
5: Policjanci w Zachodniopomorskiem przejęli 67 kg narkotyków.
6: Rada Ministrów omówi w przyszłym tygodniu najważniejsze założenia zmian w polskich szpitalach.
5: Te informacje potwierdził dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o reformę, która ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowe zarobki wybranych lekarzy.
6: No i na linii jest właśnie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Michale. Którymi zmianami w przyszłym tygodniu zajmie się rząd?
7: Po pierwsze, górnym limitem zarobków lekarzy w publicznych szpitalach. Propozycja to teraz 240 zł brutto za godzinę pracy, a do tego pojawi się pomysł wprowadzenia górnego pułapu czasu pracy medyków, czyli dwa etaty. I takie zapisy są w ustawie, która też po weekendzie ma trafić do konsultacji. To potwierdza szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
8: My dzisiaj proponujemy dwa etaty. Znam oczywiście propozycję również strony związkowej, która chciałaby, żeby ten limit był niższy. Natomiast poczekamy na konsultacje społeczne. Dlatego dzisiaj proponujemy do dwóch etatów.
7: Równolegle już dzisiaj musi zapaść ważna decyzja dla reformy w szpitalach. Prezydent Karol Nawrocki do dzisiaj ma czas na podpisanie albo zawetowanie ustawy, która pozwoli zbierać dane o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie ich numerów PESEL albo numerów prawa wykonywania zawodu. Te ogólnopolskie dane według rządu miałyby służyć też do lepszego, dokładniejszego planowania limitów wynagrodzeń i godzin pracy lekarzy.
6: W RMF FM sprawdzajcie zatem fakty. 67 kg narkotyków przejęli zachodniopomorscy policjanci.
5: Zatrzymali dwie osoby. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie. Gdzie funkcjonariusze natrafili na te narkotyki?
9: To była akcja wymierzona w przestępczość narkotykową na terenie powiatu drawskiego. Policjanci ustalili, że znaczne ilości środków odurzających mogą się znajdować w jednej z hal magazynowych. Podczas przeszukania tego obiektu, a także samochodów znajdujących się na posesji, mundurowi natrafili na ponad 65 kg marihuany, a także m.in. na haszysz, mefedron i metamfetaminę. Poza tym zabezpieczyli sprzęt do porcjowania i pakowania narkotyków. Podczas akcji zatrzymano kobietę i mężczyznę. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu wobec kobiety, natomiast zastosowano policyjny dozór.
5: Synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami.
6: Zagrzmi dziś m.in. w Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu, w Małopolsce oraz częściowo na Podlasiu, na Warmii i Mazurach oraz na Mazowszu. Może się tam pojawić intensywny deszcz oraz porywisty wiatr.
5: Będzie też gorąco, termometry w wielu miejscach pokażą dzisiaj 32 stopnie.
10: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
6: Tomasz Terlikowski i jego gość.
5: Dzień dobry.
11: A moim gościem jest Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, minister edukacji i nauki 2020-2023 i kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości. Witam, panie ministrze, panie pośle.
12: Panie pośle, dzień dobry.
11: Panie premierze, panie, może panie kandydacie.
12: Panie redaktorze, szanowni państwo, dzień dobry, kłaniam się państwu.
11: Cieszy się pan ze słońca?
12: Bardzo.
11: Fantastycznie, bo moi znajomi też się cieszą, bo mają panele słoneczne i pieniążki lecą. Wie pan, ile pan zarobił?
12: Wie pan, nie, ja się cieszę ze słońca, dlatego że dzisiaj przyjeżdża do mnie wnuk. Będziemy się
11: ale zarabia pan na swoim OZE, czy nie?
12: Nie, nie zarabiam na swoim OZE. Ja zapłaciłem za swoje OZE dawno temu.
11: Wszyscy zarabiają, a pan nie?
12: Zapłaciłem za swoje OZE dawno temu niepotrzebnie, natomiast uważam, że jeżeli wszyscy w Polsce mogliby płacić rachunki 30-40% tańsze, byłoby zdecydowanie
11: panie
12: lepiej.
11: Ministrze,
12: dziś to OZE, wie pan, takie jak ja.
11: Wszyscy zarabiają, dzisiaj ma, to pan nie
12: dzisiaj
11: zarabia?
12: Dzisiaj na dachu OZE ma mniej więcej 1,5 miliona ludzi, a aż 36,5 miliona
11: ale
12: ludzi.
11: Ma, 36,5 ja miliona pan zarabia, ludzi. Panie ministrze,
12: 36,5 miliona ludzi nie ma tego OZE i płaci w rachunkach, opłaca za OZE.
11: Ale pan
12: OZE,
11: ma, co tak ustaliliśmy, więc pytam się, czy pan zarabia.
12: Ale mi nie nakapało tego, prawda? Ja zapłaciłem za swoje...
11: Skoda, ale teraz pan zarabia, czy nie?
12: Nie, bo zapłaciłem...
11: A dlaczego nie?
12: No dlatego nie, bo jeszcze raz panu powtarzam, ten czas temu, kiedy zapłaciłem 8,5 tysiąca złotych, czy tam 8200 złotych, to było nadpłacenie prądu na następne kilka lat.
11: Ale teraz się
12: a przy tym śpię pod panelami, które są niebezpieczne, wiemy o tym wszyscy.
11: Panie ministrze, ale zwraca naprawdę... się czy się nie zwraca?
12: Nie, nie, szanowni państwo, to jest zupełnie bezsensowne. Powinniśmy mieć rachunki za prąd 30% tańsze, wtedy nikt
11: czyli
12: by
11: nie
12: OZE...
11: wie pan, czy się
12: nikt
11: pan...
12: by...
11: Nie, ale nie wie pan.
12: To jest bardzo proste, niech pan mi posłucha, naprawdę, to jest bardzo proste.
11: Zapłacił pan, a teraz się panu zwraca.
12: Pan jest świetny w liczeniu, wiem o tym, więc panu jeszcze powtarzam. Dlaczego dzisiaj ludziom się wciska OZE? Dlatego na dachy, dlatego, że doprowadzono... Tak, dlatego, że doprowadzono do tego, że Polacy płacą najdroższy prąd w Europie. A gdyby nie płacili najdroższego prądu w Europie, pan myśli, żeby komukolwiek się opłacał
11: zarobić? Ale ja bym chciał tylko wiedzieć, czy pan coś zarobił?
12: To jest oszustwo.
11: Nie, no jeżeli nie, pan nie, nie zarobił, to nie, się pytam, dlaczego swoje, inni zarabiają, a pan nie.
12: Kłamią.
11: Kłamią.
12: Oczywiście, że kłamią.
11: No nie wiem, Polsce, no moi znajomi
12: Polsce,
11: nie kłamią.
12: Szanowni państwo, wszyscy mamy najdroższy prąd w Europie. Konkurencyjność naszej gospodarki stoi pod wielkim znakiem zapytania. Firmy energochłonne płacą 17 eurocentów za kilowatogodzinę przy 11 w Unii Średniej. Wszystko przez to. Wszystko
11: nie wie,
12: przez
11: ile pan
12: to...
11: zarobił. Gospodarz, który nie wie, ile zarobił, ile mu się zwróciło z tego nadpłacone, to słaby gospodarz.
12: No, pan mówi, że mi się jeszcze nie zwróciło.
11: No, ale pan mówi, że panu się nie zwróciło, ale ja mówię, że może się panu trochę zwróciło w te wakacje.
12: Ale to zaczynamy wchodzić w bardzo dużą nielogiczność, a co w przypadku pana jest dosyć rzeczywiście
11: to
12: interesujące.
11: Za chwilę będzie logika.
12: Pan, ja mam swoje panele, to w zasadzie moja żona ma swoje panele.
11: To może ona
12: dokładnie
11: wie.
12: Dokładnie wiemy, ile płacimy rachunku za prąd, dokładnie wiemy, ile nadpłaciliśmy te kilka lat temu za te panele, które są też do tego niebezpieczne, a pan mi wciska, że mi się coś zwróciło. Panie redaktorze,
11: ale nic
12: logiki.
11: Się panu nie zwróciło.
12: Niech pan
11: wszyscy
12: przyjedzie do mojej
11: zyskują?
12: Żony, niech pan sobie policzy to wszystko.
11: No
12: kto
11: to może
12: wszyscy?
11: Się pan zapytać.
12: Kto
11: wszyscy moi znajomi zyskują.
12: Kto zyskuje? Wie pan, byłem u sadowników. Zapłacili 180 tysięcy złotych za panele na chłodni, żeby mieć jabłka chłodzone, dobrze. Prawda? I żeby chłodzić te jabłka, schładzać te jabłka w każdej porze roku.
11: Ja się pytam,
12: i twierdzą, że nie zarobili na tym nic, tylko musieli wydać 180 tysięcy złotych.
11: Wybiera dlaczego? Się pan na grilla,
12: pan powiedział,
11: jest
12: pan powiedział, że wszyscy, więc pan udowadnił, że nie wszyscy. Niech pan jedzie do sadowników.
11: No dobrze, sadownicy nie, wszyscy moi znajomi powiedziałem, ale teraz pytanie o grilla. Wybiera się pan na grilla?
12: Dzisiaj mam grilla.
11: Ale dzisiaj, ja się nie pytam o tego grilla. Wie pan, o którym mówię.
12: Pan się mnie pyta, czy się wybiera na grilla. To
11: chodzi o grilla, którego organizuje Mateusz Morawiecki.
12: Będę robił łososia na
11: wybiera grilu. Pan PiS czy Polskę?
12: Wybieram Polskę i PiS.
11: Równocześnie. Nie, pytam się o to dlatego, że wczoraj, kiedy Jacek Sasin napisał wybieram PiS, hashtag oczywiście, to wszyscy zwolennicy Mateusza Morawieckiego odpowiedzieli wybieram Polskę.
12: Nie wiem, ile tam było, natomiast rzeczywiście z dużym zażenowaniem patrzyłem na to, co się dzieje, zwłaszcza kiedy niektórzy moi koledzy, którzy są z tego Stowarzyszenia Rozwój Plus, pisali o jakiejś grupie intrygantów. Chcę państwu powiedzieć, że byłem na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego. Byli wszyscy bez wyjątku, za wyjątkiem Mateusza Morawieckiego. Byli także stronnicy Mateusza Morawieckiego i stronnicy Mateusza Morawieckiego byli za tą uchwałą, która została podjęta na wniosek pana prezesa, więc ci, którzy dzisiaj piszą, że to jest grupa intrygantów, mówią również o Jarosławie Kaczyńskim, o Piotrze Glińskim, o Joachimie Brudzińskim, o Adamie Bielanie, o Ryszardzie Terleckim. To jest jakiś skandal, co się dzieje, no ale ja nie mam wpływu na wszystko, a przyzwyczaiłem się również do pewnej rzeczy, która mi służy, że jak nie mam na coś wpływu, to się tym nie przejmuję.
11: To proszę się nie przejmować, żegnamy się z uczniami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
5: Przemysław Czarnek zostaje w Radiu RMF 24.
6: No a my z faktami wracamy już o 8.30.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Coś się w pogodzie zmieniło?
16: No słuchacze piszą, na przykład Krzysiek pod 3322 pyta o pogodę w Wielkich Radowiskach. Piękna nazwa swoją drogą, taka radosna. Krzysiek pyta o żniwa, kiedy pogoda pozwoli je rozpocząć. Dzisiaj nawet 31 stopni w Kujawsko-Pomorskiem, czyli bardzo ciepło, więc wydaje mi się idealna pogoda na żniwa. Za to jutro deszczowo i burzowo w całym kraju, zwłaszcza w centrum, na południu i na wschodzie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: No
4: powiem szczerze, tym wyznaniem w porannej rozmowie RMF FM to mnie Przemysław Czarnek zaskoczył.
12: Śpię pod panelami, które są niebezpieczne, wiemy o tym wszyscy.
11: Panie ministrze.
4: Znaczy, ja śpię pod kołdrą, ale może ja jestem dziwny.
16: Niewygodnie, nie?
4: Pod panelami strasznie niewygodnie.
16: Te drzazgi.
4: Gdzie masz drzazgi pod panelami? Widziałeś kiedyś panele?
16: Że drewno.
4: Ale on śpi pod panelami o zesrozę, to są bez drzazg.

0: Kasia Kowalska. Do pośpiewania w samochodach 16 minut po godzinie 8. Ale jak śpiewaliście w pracy, to też dostajecie plus 5 punktów. 16 minut po godzinie 8. Mówiliśmy o tym w faktach RMF FM. Przez dym z Kanady odwołano debiut Lewego w Chicago Fire. No i wszyscy się zastanawiają, czy finał mundialu na pewno się odbędzie. Moim zdaniem robić, organizować. Najwyżej nie będziemy widzieli przez dym, kto wygrał, ale może to jest nawet szansa dla naszych, bo przecież Lewy jest na miejscu.
1: Wstawaj, szkoda lata. RMF FM.

prostu atomowe kociaki. Specjalnie dla was w RMF FM. A ja chciałem wam o czymś przypomnieć. Trwa jedyna dzisiaj super godzina, kiedy każdego SMS-a mnożymy razy 1350 szans. Jeszcze tylko przez 4 minutki, już niecałe 4 minutki. A dzisiaj dwa finały z sejfami, bo to finał tygodnia. I ktoś z was dzisiaj na pewno wygra Fiata 500 Cabrio. Albo 100 tysięcy złotych. Albo 1 200 000 złotych. To na was czeka i to mogę powiedzieć na 100%. Na 100% ktoś dzisiaj wygra Fiata 500, 100 tysięcy albo 1 200 000 złotych. Przydałaby się wam taka kasa? Albo przydałby wam się samochód? Dla siebie, dla męża, dla żony, dla dziecka? Fiat 500 Cabrio, kultowy miejski kabriolet z hybrydowym napędem i elektrycznie otwieranym miękkim dachem. Lakier złoty rose. Oglądam go właśnie na www.rmf.fm. No coś pięknego. No albo wygrywacie 1 200 000 i kupujecie sobie Fiata 500 Cabrio plus nowy dom. To wszystko jest w zasięgu i jeszcze przez 2,5 minuty. Radzę się pospieszyć, jeszcze przez 2,5 minuty trwa super godzina, kiedy każdego SMS-a mnożymy razy 1350 szans. Wejdźcie do gry RMF, wyślijcie pod 7474.

0: prostu nie lubię was pospieszać. Ale zegar tyka.
1: Już tylko pół minutki. Zdążycie w pół minuty wysłać hasło RMF pod 7474 i zagrać o 1 200 000 samochód albo 100 000 zł. 20 sekund. Dłużej nie możemy czekać. Jeszcze tylko przez 20 sekund trwa super godzina. Każdy SMS to 1350 szans. Jeszcze 10 sekund. No zdążycie. RMF wysyłacie pod 7474. RMF pod 7474. Jeszcze tylko przez 5 sekund. 1350 szans.
0: No i koniec super godziny. Sprawdźcie promocje, które czekają na www.rmf.fm, a za chwilę punktualnie o 8, a tu już mamy 8, 8.30, najnowsze wydanie faktów.
2: Reklama.
3: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: ekspert, no patrz! Patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
1: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
0: No się wie! Hisense w Media Expert, to ma sens.
2: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Bilet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mamo, czy wygra Polska?
8: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Po reklamie.
11: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8.30.
12: Wydawało mi się, że jest jedność, jeśli chodzi o finanse PiS, ale okazuje się, że nie, mówił Przemysław Czarnek.
13: Odnosząc się w RMF FM do sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości o finansowanie działalności partii.
14: Chciałbym tylko zaapelować z tego miejsca do moich wszystkich przyjaciół o odrobinę refleksji, troszkę lodu dzisiaj przy tym 32-stopniowym upale. Dzisiaj, kiedy sondaże nam pokazują ostatnie, że mamy 2 punkty procentowe straty do Platformy Obywatelskiej.
15: Ostatni
14: sondaż dokładnie tak pokazał. Nasze sondaże z poprzedniego tygodnia mówiły dokładnie to samo. Ostatnie 3 sondaże pokazują nam wzrost. I skracanie dystansu do Platformy, to robienie tego rodzaju rzeczy jest zupełnie niepotrzebne. Polacy chcą jedności na prawicy i o tę jedność apeluję.
12: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Przemysławem Czarnkiem jest na rmf24.pl.
13: Zderzenie 3 samochodów osobowych na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu Gdańska.
12: Między węzłami Lotnisko i Owczarnia zablokowany jest pas w kierunku Gdyni.
13: 13. lot próbny statku kosmicznego Starship firmy SpaceX został w ostatniej chwili przełożony z uwagi na problem z silnikami rakiety Super Heavy.
12: W studiu z nami Grzegorz Jasiński.
16: Dzień dobry.
12: Grzegorzu, tym razem słowa w ostatniej chwili należy rozumieć dosłownie.
16: To prawda, tym razem bowiem doszło do przerwania procedury na sekundę przed startem. Kiedy uruchomiono już kurtyny wodne i odpalono silniki. Nie dojdzie dziś do startu. W ostatniej chwili uruchomiła się automatyczna procedura wstrzymująca, gdy silniki już zostały włączone. Według właściciela firmy SpaceX, Elona Muska, nie wszystkie silniki Raptor włączyły się poprawnie. 2 z 33 zostaną wymienione, ale do ponownej próby startu powinno dojść w przyszłym tygodniu. Testy pojazdu Starship są istotne i bardzo pilne, bo już w przyszłym roku NASA w orbitalnej misji Artemis 3 zamierza testować go jako przyszły lądownik na Księżycu.
13: Informacje z Ziemi i kosmosu najszybciej w RMF FM.
12: Tak jest, a my z faktami wracamy za pół godziny, a teraz emocje sportowe.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Czy pożary i gęsty dym mogą przeszkodzić w rozegraniu niedzielnego finału mundialu?
12: O to pytamy w faktach sportowych RMF FM. Ponownie w studiu Cezary Dziwiszek.
19: Dzień dobry.
12: Witamy, Czarku, jak poważne jest zagrożenie?
19: Na pewno dość poważne, czego dowodzi odwołanie meczu Chicago Fire i przesunięcie ewentualnego debiutu Roberta Lewandowskiego. Gęsty dym przesuwający się znad Kanady, gdzie palą się lasy, dotarł także do Nowego Jorku i New Jersey. Ale prognozy są optymistyczne. W sobotę ma mocno padać, co jak mówi amerykański meteorolog Alex da Silva, powinno rozproszyć dym. Przed meczem w okolicach Nowego Jorku i New Jersey wciąż mogą się unosić mgła i dym, ale myślę, że w trakcie pierwszej połowy większość się rozwieje i powinniśmy się przygotować na słoneczny dzień około 27 stopni.

0: with plenty of sunshine.
1: Rzeczniczka Białego Domu potwierdziła tymczasem obecność na finale prezydenta USA Donalda Trumpa. Mecz będzie sędziował Słoweniec Slavko Vincic. Szymon Marciniak niestety wraca do domu, nie dostał także meczu o trzecie miejsce. Najdroższy piłkarz Ekstraklasy okazał się transferowym niewypałem. Po zaledwie kilku miesiącach reprezentant Gany Osman Bukhari, który w zimowym okienku trafił do Widzewa za ponad 5 milionów euro, został wypożyczony do Czerwonej Zvezdy Belgrad. W Widzewie Bukhari zagrał w zaledwie 8 meczach i nie zdobył ani jednego gola. Do startu nowego sezonu Ekstraklasy pozostał równo tydzień, a pierwsze trofeum Superpuchar Polski wczoraj zdobył Lech Poznań, pokonując Górnika Zabrze 3-1.
2: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Magic, co w pogodzie?
4: No ja uwielbiam wasze plany. Piszecie nam o nich pod 3322. Słuchacz Michał na przykład chce jutro, uwaga, wykręcać miód i uwędzić pstrąga. I pyta o pogodę w Warmińsko-Mazurskim.
3: Wykręcać miód?
4: Tak, no tak napisał, to tak pewnie jest. Dzisiaj piękna pogoda w tym województwie. 30 stopni, kto tam wypoczywa na urlopie, ten ma przed sobą piękny dzień. Jutro natomiast w całej Polsce burzowo, w Warmińsko-Mazurskim również i to przez cały dzień.
3: Jeśli chodzi o gości, którzy potrafią rozkręcić imprezę od Mielna po Bieszczady, to on jest właśnie tą osobą, znaczy osobą, no to jest po prostu król, król każdej imprezy i specjalne, przygotowane tylko przez niego muzyczne sety. No to startujemy.
5: Impreza zaczyna się od rana. Król Gibango w RMF FM.
6: Pamiętajcie, że Gibango to plażowe balango, to muzyka, to tańce szybkie, gipkie, dobre do maniany. A teraz Despacito, Luis Fonsi, Despacito. Ja to próbowałem napisać nasze słowa po naszemu. Pokaż mi to, nie bądź taka, nic nie boli. Bądź mą kobitą, da, da, da. Ale on to zrobi lepiej, on was teraz rozpali do białości. Aj.

Teraz będzie piosenka, którą możemy wszyscy razem zaśpiewać. Ty tam nie stój, weź głośniej. Tak, niech ona, no niech ona ciebie też usłyszy. Pokiwaj jej ręką do rytmu. Zobaczysz, z daleka, patrz, o widzisz? Bo co będzie? Razem wszyscy zaśpiewamy, bo teraz ma nam cykady na cykladach.

podejść, weź ją za rękę, przytul. Ty nie broń się, wstań z tego krzesła, zostaw komputer. Szefa nie ma, nie patrzy. Potańcz się, przytulcie się do siebie. A ty tam z tego leżaka pokiwaj jej, zapytaj, czy możesz posmarować jej.

0: No i co, zrobiła wam się mała plaża teraz, czy to w pracy, czy to w samochodach, chyba że akurat jesteście, nie wiem, w Mielnie i właśnie idziecie do smażalni, to La Isla Bonita od Króla Gibango też smakuje wyśmienicie.
1: Tak, jakem Król Gibango, potwierdzam te opinie, dziękuję za uznanie i pamiętajcie, że na plaży obowiązuje bielizna kąpielowa i randkowa.
0: Bierzcie sobie te rady do serca, bo on wie, o czym mówi. Król Gibango, a z królem oczywiście widzimy się za tydzień, w każdy piątek, przez całe wakacje.
1: Tak jest i pamiętajcie, co jest najważniejsze, jak się zakłada na plażę stringi. Nie założyć odwrotnie.
2: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
6: Zobacz, Marian, w Media Expert jest.
7: Co jest?
6: Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine.
7: A, ten z funkcją aktywnego mycia.
6: Dokładnie, ma technologię przeciwplątaniu włosów, potężną moc ssania i czas pracy aż do 70 minut.
7: A mają w Media Expert ten zaawansowany robot Dyson Spot and Scrub z AI do sprzątania na mokro i sucho z wałkiem, co się czyści sam?
6: Mają, a wiesz, co jest najlepsze? Że jak kupimy teraz w Media Expert odkurzacz Dyson w promocji, to dostaniemy nawet 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
11: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.

0: Lato dzisiaj stygnie, ale tylko na zachodnich krańcach Polski, bo z tego co widzę, centralna Polska, Małopolska, Podkarpacie, Lubelszczyzna, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, wszystkie te województwa z temperaturą no około 30 i powyżej 30 stopni. Za chwilę fakty, punktualnie o 9. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Po reklamie.
0: No i mamy godzinę 9. Poznajmy najważniejsze i najbardziej aktualne fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński na miejscach. Zaczynamy.
9: To ważny dzień między innymi dla Polski.
10: Komisja Europejska ogłosi szczegóły budzącej kontrowersje reformy systemu handlu emisjami.
9: Co z finałem mundialu?
10: Jakość powietrza jest fatalna w związku z ogromnymi pożarami w Kanadzie.
9: Darmo zjadł ze Śląska na celowniku restauratorów.
10: Opowiemy o tej zaskakującej historii.
9: A na koniec faktów specjalnie dla Was trening Nordic Walking. Komisja Europejska przedstawi dzisiaj największą od lat reformę ETS, czyli systemu handlu emisjami.
10: Od tego będzie zależeć w przyszłości wysokość naszych rachunków za energię, a także być albo nie być przemysłu, zwłaszcza hut czy cementowni.
9: Na linii dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co już wiadomo na podstawie pierwszych przecieków?
11: Jak ustaliłam, Komisja Europejska spełni kilka najważniejszych polskich postulatów. Spowolni tempo ograniczania liczby uprawnień do emisji CO2, utrzyma po 2030 roku fundusz modernizacyjny, którego Polska jest największym beneficjentem, i wydłuży wydawanie darmowych uprawnień dla energochłonnego przemysłu. To efekt presji 10 krajów, w tym Polski, które tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii i ostrzegają przed zaostrzeniem przepisów. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska mówiła wczoraj na naszej antenie o ogromnym sukcesie polskiej dyplomacji. Trzeba jednak pamiętać, że istotne szczegóły będą dopracowywane dzisiaj do ostatniej chwili, a także, że przeciwko łagodzeniu ETS otwarcie występuje grupa 7 państw z Holandią i Szwecją na czele, która domaga się utrzymania, a nawet zaostrzenia przepisów. To oznacza, że wkrótce rozpoczną się bardzo trudne negocjacje.
10: Dym z ponad 100 pożarów lasów w Kanadzie spowił znaczną część północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych.
9: Z tego powodu odwołano wczoraj mecz zespołu Chicago Fire, w czasie którego miał zadebiutować w lidze MLS Robert Lewandowski. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, ponownie na linii.
10: Pawle, dym dotarł także do Nowego Jorku i New Jersey, gdzie w niedzielę finał piłkarskich mistrzostw świata. Jakie są prognozy?
12: Dzień dobry, dziś nie wygląda to dobrze. Okolice stadionów w New Jersey spowite są dymem. Nadzieja w deszczu w sobotę i niedzielę może padać. To by poprawiło sytuację. Teraz jest naprawdę trudno oddychać. Mówią nam, żebyśmy się chronili, nosili maseczki i ostrzegają, że jakość powietrza jest naprawdę zła. To mnie niepokoi, zwłaszcza, że choruję na astmę. Dlatego martwię się, chyba bardziej niż inni. Zdecydowanie się tym martwię, ponieważ mam problemy zdrowotne, choroby układu krążenia. Po przebytym zawale serca naprawdę bardzo obawiam się jakości powietrza. To są głosy mieszkańców. Trudno sobie wyobrazić dziś, aby w takich warunkach zawodnicy wybiegli na murawę. Oby zmienił się kierunek wiatru i zaczęło padać.
9: Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z motorowerem na Krajowej 9 w pobliżu Widełki na Podkarpaciu.
10: Tam między Kolbuszową a Głogowem Małopolskim zablokowany jest pas w stronę Rzeszowa.
13: Co za historia.
10: Śląscy restauratorzy łączą siły w walce z nieuczciwym klientem.
9: Mężczyzna przychodzi do restauracji, zamawia posiłki, je, pije, a kiedy nadchodzi czas zapłaty, okazuje się, że nie ma gotówki, a płatności kartą są odrzucane.
10: Właścicielka jednego z lokali ustaliła, że poszkodowanych przez mężczyznę zostało już około 30 restauratorów.
9: Anna Kropaczek w Faktach. Anioł Policja kwalifikuje takie działanie jako szalbierstwo.
14: Tak, czyli wykroczenie polegające na wyłudzeniu odpłatnego świadczenia, w tym przypadku posiłku, bez zamiaru płacenia. Niedawno 42-letni mężczyzna został zatrzymany w lokalu w Bytomiu. Personel go rozpoznał i wezwał policję. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary aresztu. Wyszedł już na wolność. Właścicielka restauracji i jednocześnie adwokat Monika Sulewska-Bajkiewicz uważa, że mężczyzna powinien odpowiadać za przestępstwo, a nie wykroczenie.
15: W mojej ocenie właściwym słowem, żeby to określić, jest to oszustwo.
14: Restauratorka dotarła do 31 lokali, w których mężczyzna się stołował i nie płacił.
15: Cel tego mojego działania był taki, żeby zgromadzić dużą liczbę osób pokrzywdzonych po to, żeby złożyć zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa, żeby po prostu ten proceder ukrócić.
14: Policja podkreśla, że o kwalifikacji czynu decyduje sąd.
9: Nordic Walking nie zwalnia tempa i wciąż zyskuje sympatyków.
10: No, w Polsce regularnie chodzi z kijkami już ponad 1,5 miliona osób. To jedna z najprostszych form aktywności na świeżym powietrzu. Angażuje nawet 90% mięśni całego ciała i odciąża stawy.
9: Na trening na wrocławskim Ołtaszynie zajrzała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
16: Zobacz, stawiasz kij, zaciśnięta dłoń i napinasz mocno brzuch, wychodzisz do przodu, tak? Czyli musisz myśleć o tym, że tym kijem masz się przepchnąć. Dobra. No dawaj, dawaj, dawaj.
17: Podobno to pani pierwsze kroki.
18: Tak. W racji wieku kwestie związane z jakimiś problemami z kolanami, czyli szukam jakiejś aktywności takiej bezpiecznej. No i postanowiłam wrócić do starego treningu sprzed 20 lat.
17: No to kijki w dłoni idziemy.
18: Tak jest.
10: Powiedziała nam pani Gosia, trzymamy mocno kciuki.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Naszenasiona.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karpat-Marek.
20: Podsumujmy sobie może, co się dzieje w pogodzie, żebyśmy wszyscy byli na bieżąco. Dzisiaj niemal w całym kraju 30 stopni, przez większą część dnia będzie słonecznie, ale już po południu rozpoczną się burze. Zacznie się od okolic Zielonej Góry, ale potem w nocy i jutro w ciągu dnia będą te burze przechodzić przez całą Polskę, więc uwzględnijcie to w swoich planach. No już wkrótce te upały się skończą, w kolejnym tygodniu zapowiada się ochłodzenie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Naszenasiona.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Ja bym coś zagrał, a wy co myślicie?
20: Ale fajny masz pomysł.
0: Fajny, nie?
20: A możesz taką muzykę najlepszą pod słońce?
0: Ja o masz tej godzinie taką? Tylko taką mam. Ach, tylko taką.
20: 9:06, super.
0: O, czekajcie, mamy jakiś nowy wywiad tutaj z Roxaną Węgiel. O, padły mocne słowa. O, to za chwilę się tym zajmiemy. 7 minut po godzinie 9:00, a to muzyka najlepsza pod słońcem. 21 Pilots.

Nie ma znaczenia, czy słuchacie nas, jedząc już gofra o tej porze na śniadanie, czy właśnie przyjechaliście do pracy i stoicie przy ekspresie do kawy z koleżanką czy z kolegą z pracy. Jesteśmy z wami i gramy wam najlepszą muzykę. 17 minut po godzinie 9. Roxana Węgiel, to jest cytat, który dzisiaj chodzi po internecie. Ona skomentowała postępy w budowie ich domu. I tu cytat: nie ma takich pieniędzy, których nie da się wydać. To jest bardzo dobry cytat. Do polskiej służby zdrowia też pasuje.

0: zastanawiałem się, co w tym momencie robicie. Przyszedł SMS pod 3322, że na przykład pod Krosnem w tym momencie jest zrobiona pyszna kawa. A może być Krosno, ale mogą być Bieszczady, jeszcze bliżej w Bieszczady, gdyby wam się marzył na przykład dom w Bieszczadach. To przeglądam tutaj ogłoszenia, proszę bardzo. Ustrzyki Dolne. Dom za 800 tysięcy złotych, piękne, drewniane. Ło, coś wspaniałego. Luksusowy dom nad samą Soliną. 1 100 000. Coś wspaniałego. Nad samym jeziorem. To normalnie wychodzicie sobie z salonu i moczycie nóżki w jeziorze Solińskim. 30 arów działka, 900 tysięcy złotych, nowoczesny drewniany dom w Bieszczadach. I to wszystko jest do zrobienia i osiągnięcia właśnie dzisiaj. Bo dzisiaj nagroda główna to 1 200 000 złotych, bo to finał tygodnia w RMF FM. Dzisiaj dwa finały z sejfami i dzisiaj ktoś na pewno wygra kultowego Fiata 500 Cabrio. Wyobraźcie sobie, jak jeździcie po Bieszczadach tym Fiatem Cabrio 500. Ktoś wygra na pewno Fiata 500, 100 tysięcy albo 1 200 000 złotych. I uwaga, i ogłaszam w tym momencie szczęśliwe numerki. 6 i 9. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1200 szans. Ale jeśli macie 6 i 9 w swoim numerze telefonu, to dostajecie dwa razy więcej, czyli aż 2400 szans. 6 i 9 nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie, może być 9, coś tam 6 i tak dalej. Wszystkie chwyty dozwolone. Jeśli macie 6 i 9 w numerze telefonu, to lepszej okazji już dzisiaj nie będzie. 2400 szans jednym SMS-em. Jak zagrać o swoje marzenia? RMF wyślijcie pod 7474. RMF
1: FM. Reklama.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już dziś ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy złotych
3: lub ponad 1 000 000
2: lub Fiata 500 Cabrio.
1: Wow, różowe złoto na bogato.
2: Lato na bogato. Tu codziennie szukamy nowego milionera.
4: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
6: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
7: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
6: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
7: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
5: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sygut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspi Block Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się

0: wodnik włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Estel w RMF FM.
1: A co tam w pogodzie?
2: No, czytam wasze SMS-y pod 3322. Widzę, że macie różne plany na weekend. Ktoś się chciał wybrać w góry, ktoś na zlot, ktoś na jarmark, ktoś dach kładzie. No, w całej Polsce dużo się dzieje, ale na jutro te plany trzeba mocno sprawdzić i zweryfikować, bo już tego wieczora i tej nocy w wielu miejscach rozpoczną się ulewy i burze. Jutro zapowiada się dość niebezpieczna i burzowa pogoda. W niedzielę może być podobnie.

0: być gdzie.
1: Nasza nowość, Jasiek Piwowarczyk. Halo Houston w RMF FM. A może tak na szybko jeszcze odbiorę telefon od kogoś z was? 12, 2 miliony. Ktoś dzwoni. Halo, w jakiej sprawie?
2: W sumie to ja za bardzo nic nie chciałem, tylko po prostu chciałem do was zadzwonić i po prostu pozdrowić was.
1: No i takie powody do telefonów to my lubimy najbardziej. Wysyłamy do wszystkich was ogromne uściski, tak do kawy i może dużo miłości muzycznej. I Will Always Love You i Whitney Houston. Już za chwilę w RMF FM.
3: Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sygut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i stwędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Po reklamie.

0: nie ma miejsca jak dom i mrozu. W RMF FM. Za chwilę będziemy mieli godzinę 10 na zegarach. To oczywiście oznacza jedna. To oznacza fakty w RMF FM. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej

0: expert.pl.
1: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
2: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
3: To są cienkie placki przełożone kremem.
4: Pyszne, bo polskie.
5: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
6: I odwiedzimy regionalnych producentów.
7: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
8: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
9: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
10: Ruszamy już w środę po 7:00 w Faktach RMF FM.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
11: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński ponownie w studiu Faktów RMF FM. Na zegarach mamy 10:00. Dajcie głośniej.
15: Pracowity poranek w Pałacu Prezydenckim.
16: Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie ważnych ustaw.
15: Jest podpis m.in. pod przepisami o wynagrodzeniach medyków.
16: Można będzie dokładniej monitorować dane o zarobkach pracowników ochrony zdrowia.
15: A na koniec w Faktach sport dla każdego.
17: Nie wyobrażam sobie ćwiczeń na sali. Ja lubię przestrzeń, otwarte tereny.
16: Wybiła 10:00, zaczynamy Fakty w RMF FM.
15: No to pracowity poranek prezydenta.
16: Karol Nawrocki zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw, którymi ostatnio zajmował się Sejm i Senat.
15: Od razu łączymy się z dziennikarzem RMF FM Kacperem Wróblewskim, który jest w naszym sejmowym studiu. Witamy.
18: Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Zacznijmy od ustawy o statusie osoby najbliższej. Zaskoczenia nie ma.
18: Zgodnie z przewidywaniami Karol Nawrocki tę ustawę zawetował. Decyzję prezydent argumentował tym, że przepisy zaproponowane przez rząd są niekonstytucyjne. Jednocześnie Karol Nawrocki nie wyklucza rozmów o innym, nowym projekcie ustawy.
19: Punktem wejścia powinna być instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństwa.
18: Argumentował Karol Nawrocki.
16: Jakie ustawy prezydent podpisał?
18: To m.in. ustawa nowelizująca kodeks karny, która zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za tzw. patostreaming. Za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą, będzie groziło do 3 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych i tę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy.
16: I od razu rozszerzmy ten ostatni temat. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie gromadzić dane o wynagrodzeniach medyków zgodnie z ustawą podpisaną właśnie przez prezydenta.
15: Z prezesem tej instytucji rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witamy, Michale.
18: Dzień dobry.
15: Czym polega nowość, która jest w tych przepisach?
20: Na tym, że zebrane dane będą dotyczyć zarobków z kilku szpitali czy kilku przychodni, w których pracuje konkretny lekarz, bo będą gromadzone na podstawie numeru PESEL albo numeru prawa wykonywania zawodu tego konkretnego medyka. Zapytałem prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego, co wydarzy się teraz, w następnym kroku.
21: Te dane będziemy zbierać, powiedzmy, indywidualnie, no bo będziemy je mieli przekazane do każdej osoby, ale analizy będziemy prowadzić globalnie, zbiorczo, pokazywać zjawiska w systemie ochrony zdrowia. No ja nie zamierzam na pewno śledzić poszczególnych indywidualnych osób, natomiast chcemy to analizować, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
20: Pierwszy raport na temat zarobków medyków ma być gotowy jesienią, prawdopodobnie jak ustaliłem w październiku. Dotychczasowe dane agencji pokazywały, że ponad 500 lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych. To nowe narzędzie ma dokładniej zobrazować to zjawisko.
16: RMF FM, najnowsze fakty, opinie i komentarze.
15: Czy najem krótkoterminowy powinien zostać ograniczony?
16: To temat dzisiejszego cyklu Twoje zdrowie, twój temat w naszym internetowym radiu RMF24.
15: Po przyjęciu przez rząd projektu regulującego rynek sprawdzimy, jak przepisy działają w praktyce. W bardzo popularnym wśród turystów w Sopocie jest nasza reporterka Magdalena Grajna.
22: Tak, dzień dobry.
16: Magdo, o co będziesz pytać i kogo?
22: Hotelarzy o problemy, jakie widzą w najmie krótkoterminowym. Władze Sopotu, jak działa ten rynek właśnie tutaj i jakie generuje problemy dla mieszkańców. Będę rozmawiać też z tymi, którzy żyją z takiego najmu, ale najważniejszy będzie Wasz głos. Turystów, którzy spędzają tu wakacje. Jakie miejsce wybraliście i dlaczego? Jeśli chcecie podzielić się swoją opinią, serdecznie zapraszamy. Wypatrujcie żółto-niebieskiego wozu RMF FM w okolicy Sopockiego Molo. Startujemy chwilę po 12:00.
16: Zamiast bieżni w pomieszczeniu marsz z kijkami na świeżym powietrzu. Szacuje się, że Nordic Walking regularnie uprawia 1,5 miliona Polaków.
15: To aktywność, która nie wymaga specjalnego przygotowania. Można ją uprawiać przez cały rok.
23: Nogi mają być tylko podtrzymaniem, a ty masz iść na kijach.
0: I czym mocniej będziesz szła na kijak, tym będzie lepszy Nordic Walking.
4: Za co pani kocha Nordic Walking?
17: Ja nie wyobrażam sobie ćwiczeń na sali. Ja lubię przestrzeń, otwarte tereny, lasy, naturę, więc mi było bardzo łatwo i płynnie zaadoptować się w Nordic Walkingu czy w bieganiu i to bez względu na pogodę, na porę roku, ponieważ trenujemy tutaj cały rok.
15: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska podczas treningu na wrocławskim Ołtaszynie.
16: A my nie wypadamy z rytmu, z faktami wracamy o 11.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Ty masz jakieś nowe mapy pogodowe, co tam widzisz?
8: Mapy ma, a działa też mikrofon, to fajnie. 27 stopni jest najcieplej w Kole. Miejscowość Koło, najcieplej.
14: Koło czego?
8: Właśnie, obok jakiej miejscowości, obok Koła jakiej miejscowości leży Koło?
14: Co będzie się działo w ciągu dnia? Najważniejsza informacja jest taka, że na zachodnich krańcach Polski bardzo dużo opadów, ale to później, tak od 14-17. Mogę grać?
8: Tak, proszę bardzo. Guzik z muzyką, proszę bardzo, jest dobrze, wszystko działa. Byle do lata w RMF FM, Paweł Jawor, cześć, witajcie. Tak, to serio było pytanie, koło czego jest koło, jakby ktoś nas mógł poratować.
14: Ale kół jest sporo w Polsce.
8: No tak, może ze cztery koła są.
14: Ile jest miejscowości koło w Polsce? Czekaj. Magic!
8: Koło ilu jest?
14: Magic! Ile jest miejscowości koło w Polsce?
8: Magda wszystko wie. Magda, to jest taki nasz internet wyszukiwarka.
14: No ile jest miejscowości koło w Polsce? Bardzo proszę o informację. Niemożliwe, że jest jedna.
8: Jedno koło.
14: Aha, jest jedno. Dobra.
8: To się znamy.
14: Czekaj, nie. Jako nazwa urzędowa wsi koło występuje w kraju wielokrotnie. No dobra, czy jest więcej kół?
8: Aha.
14: No, całe szczęście.
8: Ale koło ilu? Nie ustawiliśmy.
14: A to duże koło to jest Wielkopolska nad Wartą.
8: No dobra, byle do lata w RMF FM. Głupotki zostawiamy, muzyka najlepsza pod słońcem na Alfa Vibe.

to było pytanie, ile jest kół w Polsce i wychodzi na to, że jest jedno koło, miejscowość koło, miasto koło, a są trzy wsie koło. Tylko tu jeszcze taki SMS przyszedł od słuchacza Przemka. Jak to jest możliwe, że w kole mówicie, że jest 27 stopni, a koło ma 360 stopni? Ja widzę, że w przypiątku wszyscy mamy takie rozkminy. To ja mam pomysł w ogóle. Powiedz taką rozkminę szefowi, to on się tylko ciebie zapyta, a może byś już na urlop poszedł? To jest taki super pomysł, żeby przyspieszyć urlop, no, z takimi rozkminami. Muzyka najlepsza pod słońcem. A nas tęskniących za wolnym.

0: dziś?
1: Dziś jest ten dzień, gdy rozbijemy sejf, rozbijemy bank. Dzisiaj finał tygodnia, wakacyjne sejfy w RMF FM. Dwa finały. W pierwszym nagroda główna 1 200 000 zł. W drugim ktoś z was na pewno wygra hybrydowego Fiata 500 lub 100 tysięcy złotych lub 1 200 000 zł. I pierwsze losowanie już za niespełna godzinę. Zaraz po 11, więc uwaga, robimy próbę. Jak to jest wygrywać w RMF FM? Jasiek, 100 tysięcy!
2: Przedłużam urlop o 2 miesiące, nie jadę w morze. Dziękuję 100 razy, dziękuję.
1: Tomek, też wygrałeś!
3: Kurde!
1: Jerzy!
4: Nie. Ludzie.
1: To możecie być wy, już za niespełna godzinę. Możecie zostać milionerami. Dlatego teraz na tej ostatniej prostej do finału odpalam wam 13 szczęśliwych minut. Przez ten czas każdy SMS o treści RMF wysłany pod 7474 mnoży razy 1013. Ostatnia taka bonusowa strefa przed losowaniem. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. To jest ostatnie 13 szczęśliwych minut przed pierwszym losowaniem. Czas mija. RMF 7474. No i słyszymy się w finale.
5: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
5: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
5: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
5: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady, jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce, kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all inclusive, aquaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w

0: Może na ratę. Za nowego SUV-a od Bajk. Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
2: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

Ostatnie 2,5 minuty i zamykamy bonusowe bramki SMS RMF. Pod 7474 razy 1013 grać o dwa finały, w każdym dziś 1 200 000 zł. Pierwsze losowanie już po 11. RMF 7474.

0: Nowość, tak, gramy w RMF FM. My body is not ready. Somber. Za 17 minut będzie 11. Ujawniono kontrakt Lewandowskiego z Chicago Fire. Zarobi rocznie 16 milionów dolarów. Nagłówki w internecie: Lewy zarobi kokosy. 16 milionów. Proszę Państwa, to nie są kokosy. On sobie nie kupi za to też i palmę, i te wyspy, na której ta palma rośnie.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny szejk? Pycha!
4: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
6: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
7: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play. W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
13: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Ważne informacje dla frankowiczów już niedługo w faktach RMF FM o 11.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Mamy 11 i mamy dla Was najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Magdalena Wojtoni, Tomasz Weryński.
4: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej walczy o zajęte pieniądze.
5: Formalny sprzeciw trafił do sądu w Brukseli.
4: Prezydent dał zielone światło zmianom, które mają przyspieszyć rozpatrywanie pozwów frankowych.
5: Prawie 150 załóg wystartuje w 82. rajdzie Polski.
6: Śląsk zawsze wymaga dobrego hamowania, wyboru, czy ten ciasny zakręt powinien być pojechany z ręcznego.
4: Dziś do kin wchodzi Odyseja.
5: O gwiazdorskiej obsadzie w faktach kulturalnych RMF FM.
4: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli.
5: Chodzi o sprawę zajęcia wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol.
4: Blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. W tle jest ponad 6 miliardów złotych.
5: Na linii reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co dalej wydarzy się w tej sprawie?
7: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czeka na odpowiedź z Brukseli. Nie pracuje normalnie, czyli monitoruje wszystkie starty i lądowania samolotów. I tu nie będzie żadnych zmian w środku sezonu wakacyjnego. Od rzecznika agencji dostałem zapewnienie, że mimo zajęcia wierzytelności zabezpieczone są pieniądze na kolejne tygodnie i kolejne miesiące pracy agencji. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy. W tych staraniach i przygotowaniu dokumentów udział bierze Prokuratoria Generalna.
4: Ustawa dotycząca rozpatrywania spraw o kredyty frankowe z podpisem prezydenta.
5: Nowe przepisy mają usprawnić procesy. Obecnie spośród wszystkich spraw cywilnych co czwarta to właśnie sprawa frankowa.
4: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. W jaki sposób ustawa ma zmniejszyć kolejki w sądach?
8: Chodzi o uproszczenie procedur. Jeśli frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane. To oznacza, że nie trzeba będzie składać oddzielnego wniosku do sądu.
9: Ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do biura informacji kredytowej jako swoistego straszaka.
8: Tak podpis pod ustawą argumentuje prezydent Karol Nawrocki. Prace nad nowym prawem w Sejmie nie szły jednomyślnie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że przepisy faworyzują banki. Ostatecznie projekt znalazł poparcie sejmowej większości.
4: O 11.40 zapraszamy do internetowego radia RMF24.
5: O decyzjach prezydenta i wewnętrznej wojnie w PiSie nasz dziennikarz Kacper Wróblewski będzie rozmawiał w sejmowym studiu RMF FM z posłem Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofem Szczuckim.
4: Polecamy. Asystent lekarza pod jego nieobecność przyjmował pacjentów i wystawiał im zwolnienia.
5: A wszystko to działo się za zgodą medyka prowadzącego w Szczecinie prywatny gabinet.
4: Obaj mężczyźni odpowiedzą teraz przed sądem. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jakie są ustalenia śledczych?
10: Lekarz zatrudnił 43-letniego asystenta, który miał umożliwić działanie gabinetu pod nieobecność medyka. Gdy lekarz przebywał na wakacjach czy z innych powodów był nieobecny w pracy, asystent, który nie miał żadnych uprawnień, za jego zgodą przyjmował pacjentów, przeprowadzał medyczny wywiad, oceniał ich stan zdrowia i kwalifikował do zwolnień. Za wizyty pobierał pieniądze, a zwolnienia rejestrował w elektronicznym systemie, podpisując się za pracodawcę. Ten proceder trwał prawie 2 lata. W ramach śledztwa przesłuchano 225 osób i potwierdzono 145 przypadków uzyskania przez pacjentów zwolnień niezgodnie z prawem. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, w rzeczywistości ta liczba może być wielokrotnie wyższa.
2: Uprzedzamy fakty.
5: Równo za tydzień rusza 82. samochodowy rajd Polski.
4: Zgłosiło się do niego prawie 150 załóg. Start w przyszły piątek w Katowicach.
5: Przez 2 następne dni kierowcy ścigać się będą na drogach województwa śląskiego.
6: OS-y mają charakterystykę zmian rytmów, które występują na nich, więc są taką kombinacją kilku sekcji, które poprowadzą też bardzo często między domami, z pojedynczymi zakrętami, z 90-stopniowymi zakrętami też, więc jest to taki specyficzny rajd. Powiedziałbym, że odcinek przegibek wydaje się, że będzie czymś innym, czymś nowym. Natomiast ten Śląsk zawsze wymaga dobrego hamowania, wyboru, czy ten ciasny zakręt powinien być pojechany z ręcznego, czy naturalnie z kierownicy.
4: Z kierowcą rajdowym Miko Marczykiem rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
5: W faktach kulturalnych RMF FM gwiazdorska obsada Odysei.
4: Zapraszam. Tak jest. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Kasia. Długo oczekiwana Odyseja Christophera Nolana dziś wchodzi do kin w roli Odyseusza, wracającego z wojny trojańskiej króla Itaki, Matt Damon.
12: Certainly in this film teaches us Z pewnością ten film uczy nas, że będziemy żyć z konsekwencjami naszych wyborów. Dlatego powinniśmy wybierać mądrze. Anne Hathaway gra jego żonę Penelope, a Tom Holland jest ich synem Telemachem. Wierzę, że widzowie oglądając ten film poczują wyjątkową, głęboką więź zarówno z twórczością Chrisa, jak i z naszą pracą. Zendaya gra Atenę, Charlize Theron, Nimfę Calypso, a Robert Pattinson, przywódcę zalotników. Moja recenzja Odysei jest na rmf24.pl w zakładce Kultura, a do filmu Nolana wrócimy jeszcze dziś w Faktach. 16 tytułów powalczy we wrześniu o Złote Lwy w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wśród nich western Jana Holubka, film o Jacku Kuroniu Piotra Domalewskiego i nagrodzona w Cannes Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. A Danny Boyle po raz pierwszy w karierze otworzy swoim filmem Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. 2 września będzie światowa premiera produkcji Ink o tym, jak narodził się tabloid The Sun. Program Wenecji poznamy w najbliższych dniach.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Pięć minut do losowania. Ostatnia okazja, żeby zapisać się do 2 losowań. Nagroda główna. W każdym z nich 1 200 000 zł. To jest szalony finał tygodnia. Wakacyjne sejfy. Za kilka minut pierwszy finał i dlatego teraz odpalamy gigabonus na te 5 minut. 1400 losów, ale tylko na te ostatnie 5 minut do losowania. Hasło RMF pod 7474. No i za chwilę się słyszymy w finale. Za chwilę ktoś z was może pobić rekord i zostać milionerem. 1 200 000 zł. 1400 losów. Ostatnie 4 minuty, 41 sekund. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czekaliśmy na to. Dzisiaj finał tygodnia, Wakacyjne Sejfy RMF FM. To jest lato na bogato. Nagroda główna, 1 200 000 złotych. Ktoś za chwilę z was może zostać rekordzistą w historii radiofonii w Polsce. Takich pieniędzy w RMF FM jeszcze nikt nie wygrał. 1 200 000 złotych. Chcemy zrobić z was milionerów tego lata. Czekamy na pierwszy sygnał. Mam nadzieję, że jesteście w zasięgu. Że jest,
2: wiem, że... skrzynka pocztowa numeru.
1: Naprawdę, ludzie, no nie, no, no ja wiem, że leżak, że urlop, że wakacje, że telefon się wyłącza, żeby szef nie dzwonił. No ale cóż, no 1000 złotych trafia do tej osoby, może będzie na zasięg telefonu albo na baterię, żeby doładować. Nie no, 1000 złotych to jest fajny weekend naprawdę na wakacje, więc chociaż tyle, ale słuchajcie... To jest lato na bogato, to są wakacyjne sejfy. Tutaj musi być na grubo. Przed nami ten najważniejszy finał w tym tygodniu. Tam lecimy po bandzie, na grubo. Jazda z sejfami. Więc słuchajcie, czeka na was tylko trzy możliwości: kultowa hybryda Fiat 500 lub 100 tysięcy złotych. Mniej w gotówce nie ma. Lub 1 200 000 złotych. Możecie zostać tymi rekordzistami. 1 200 000 złotych. Jeszcze dziś, jeszcze przed wieczorem, może to do was trafić. Ktoś z was wygra jedną z tych trzech opcji na pewno. I dlatego teraz odpalam wam, no z racji tego, że się może nie dodzwoniliśmy, muszę zbustować wasze szanse, podbić te szanse. Z racji tego, że jesteście przy radiu, jesteście tu ze mną. Uwaga, 7 szczęśliwych minut startujemy. 1301 losów wpada właśnie teraz do was. 1301 losów i wchodzicie, zapisujecie się do tego losowania na naprawdę potężnym bonusie. Ale tylko 7 szczęśliwych minut. W tym momencie decydujecie się na wejście do gry. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Przypomnę, 100 tysięcy złotych, kultowa hybryda Fiat 500 lub 1 200 000 złotych. Jedną z tych trzech opcji ktoś wygra na pewno. www.rmf.fm, tam wchodzicie do gry, albo hasło RMF pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w

0: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml. Mililitrów, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale! Kupujemy!
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
13: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie.
0: Lato, lato, lato w RMF FM.

macie tę muzykę. Macie godzianki, macie piątek, macie wakacje z RMF FM. No to co teraz? Fly away. No i człowiek wraca do tych wakacji, kiedy świat mieścił

0: jakaś wakacyjna miłość była za tą piosenką. Sama było minęło w RMF FM. Za 19 minut będzie 12, byle do lata. Przeglądam internet, gdy wy myślicie już o urlopie, o weekendzie. Młodzi w kwestiach zakupowych bardziej ufają mamie niż influencerom z internetu. Pojawił się taki raport. Pokolenie Z, rodzice niech słuchają. Pokolenie Z i Alfa wybierają rekomendacje bliskich, a nie gwiazd z internetu. Zobaczcie, mama pokonała influencerów. Tak. Bo recenzja mamy zawsze brzmi wiarygodnie. Nie kupuj tego, mamy takie samo w domu.
1: Reklama.
2: Musisz wejść na wyższy poziom?
3: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM trzymamy rękę na piłce.
7: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
8: Well, well, welcome.
9: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
10: Pazura, co ty nam robisz?
9: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się za kola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce, pozytywne emocje.
14: W ten piątek i sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę 99 groszy za kilogram oraz wszystkie chłodzone antipasti i

0: jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
6: Dzień dobry. Trwa lato z RMF FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Gdzie będą burze, gdzie będzie upał w najbliższych godzinach i w ten weekend, o tym w faktach już o 12.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: 90, 87, 2000. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Słuchasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Już dziś ktoś z Was na pewno wygra 100 tysięcy złotych
3: lub ponad milion,
2: lub Fiata 500 Cabrio.
4: Wow, różowe złoto na bogato.
5: Lato na bogato.
2: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
6: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Zobacz, Marian, w Media Expert jest.
10: Co jest?
9: Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine.
10: A, ten z funkcją aktywnego mycia.
9: Dokładnie, ma technologię przeciwplątaniu włosów, potężną moc ssania i czas pracy aż do 70 minut.
10: A mają w Media Expert ten zaawansowany robot Dyson Spot and Scrub z AI do sprzątania na mokro i sucho z wałkiem, co się czyści sam?
9: Mają, a wiesz, co jest najlepsze? Że jak kupimy teraz w Media Expert odkurzacz Dyson w promocji, to dostaniemy nawet 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na Media Expert.
11: Expert.pl.

0: Biedronka. A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lays, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Po reklamie.
2: No to teraz robimy radia głośniej. Zaczynamy Fakty w RMF FM. 12. Ewa Kwaśnej. Dzień dobry, Ewo.
3: To ja zapraszam i witam. Zarzuty usłyszały 4 osoby zatrzymane w środę przez agentów CBA w aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Drugie podejście do ustawy o statusie osoby najbliższej, zawetowanej dzisiaj przez prezydenta, zapowiada wicepremier Krzysztof Gawkowski. Będzie nowy rzecznik praw obywatelskich. Marcina Wiącka zastąpi Sylwia Gregorczyk-Abram. Jeśli zastanawiacie się, czy obejrzeć w kinie Odyseję, to polecam recenzję dziennikarki RMF FM. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści oraz wpływanie na postępowanie zakupowe. Takie zarzuty usłyszały 4 osoby zatrzymane przedwczoraj przez agentów CBA w aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mowa o trojgu byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także o pełnomocniku do spraw zakupów w agencji. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy.
4: Dzień dobry.
3: Krzysztofie, o co konkretnie są podejrzane te osoby?
4: Byli szefowie fundacji BG mieli doprowadzić do zawarcia umów z fundacją RetisBet, prowadzoną przez innego z podejrzanych w aferze, Pawła S., na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Te pieniądze, jak twierdzą śledczy, były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem i celami statutowymi. Chodzić miało o finansowanie kampanii politycznych PiS i Solidarnej Polski, a opłacono z nich osoby, które zajmowały się m.in. tworzeniem materiałów propagandowych i dyskredytacją ówczesnej opozycji.
3: A o co podejrzany jest pracownik agencji?
4: On miał m.in. wpływać na zawieranie przez RARS 4 umów ze spółką Pawła S. Chodziło o zakup agregatów prądotwórczych za 345 milionów złotych. Ten pełnomocnik decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.
3: Reagujemy na weto. Będzie drugie podejście do tej ustawy, zapowiedział w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zawetował dzisiaj ustawę o statusie osoby najbliższej. Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
5: Witamy.
3: Kacprze, prezydent proponuje kompromis, tak? Czy zgodzi się na to koalicja rządowa?
5: Niekoniecznie. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula podkreśla, że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie można wprowadzić inną drogą.
6: Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę. Tego się nie da odłożyć na wieczne nigdy, to można opóźnić, ale te procesy po prostu już się dzieją.
5: To dobra decyzja prezydenta, podkreśla z kolei Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Panie minister Kotula patrzy ze swojego lewicowego punktu widzenia. Ja na to patrzę w ten sposób, że na przykład z panem redaktorem mógłbym zawrzeć taki związek partnerski po to, żeby na przykład ominąć podatek od darowizny.
5: Prezydent w materiale wideo, w którym argumentuje weto, podkreśla, że podpisałby ustawę, która uprościłaby udzielanie pełnomocnictw, regulowałaby kwestie związane z pochówkiem czy dostępem do dokumentacji medycznej.
3: I jeszcze jedna informacja z Sejmu. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Tak zdecydowali po burzliwej debacie posłowie. Po tym jak zgodę w tej sprawie wyda jeszcze Senat, zastąpi ona na stanowisku profesora Marcina Wiącka, którego kadencja kończy się w przyszłym tygodniu.
1: Kinowa premiera w Faktach RMF FM.
3: To Marvel swojej epoki, tak Christopher Nolan mówi o Homerze. Reżyser przeniósł do kin Odyseję starożytnego poety. Z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
8: Dzień dobry.
3: Kasiu, widziałaś już ten film, oczywiście tak. Ja ci już zazdroszczę. Myślę, że nie tylko ja. Czy udało się przybliżyć epopeję współczesnym widzom?
8: Moim zdaniem zdecydowanie. Oglądamy niesamowitą historię przygodową, choć warto zaznaczyć, że jest kilka słabszych momentów, ale widać te 250 milionów dolarów. Zdjęcia są nieziemskie, gwiazdorska jest obsada, więc ci młodsi fani Spidermana, Dune'y mają i Toma Hollanda, i Zendaya, i Roberta Pattinsona, ale co najważniejsze, Nolan znowu udowadnia, że te produkcje wysokobudżetowe, takie dla szerokiej publiczności, mogą być też świetnym kinem autorskim.
3: Kasiu, wielu fanów bardzo czeka na ten film.
8: I są tacy, którzy, wiesz, kupili bilety już rok temu. I potem czekasz i odliczasz pół roku, 3 miesiące, tydzień, dzień i to już dziś. Odyssea w kinach, inspirowana Homerem opowieść o okrucieństwie wojny, ale też o potędze miłości.
3: No i po takiej recenzji idziemy do kina, prawda? Po kilku dniach opadów na Dolny Śląsk wrócił upał. Termometry pokażą tam gdzieś nawet 34 stopnie. Wiele osób szuka ochłody nad wodą. Nasza reporterka Martyna Czerwińska odwiedziła przystań żeglarską Izery nad Jeziorem Leśniańskim w pobliżu Lubania.
9: Dzień dobry, witam z jeziora i to dosłownie, bo płynę właśnie rowerem wodnym w kierunku Zamku Czocha. Wszystkich, których spotkałam tutaj dzisiaj, mówili mi, że tę 13-wieczną warownię najlepiej widać właśnie z perspektywy wody i nie kłamali, bo właśnie wyłania się przede mną ten przepiękny, zniewalający widok.
10: Najpiękniejsza plaża jest właśnie tutaj na przystani żeglarskiej Izery. Widać z niej cały zamek.
9: Co chwilę obok nas przepływa jakaś motorówka. Cześć! I to przynosi ogromną ulgę, bo ta bryza wody, która nas od czasu do czasu dosięga, schładza. Zanurzyłam sobie nogę w wodzie i jest mi o wiele, wiele lżej.
3: No i znowu muszę powiedzieć o tej zazdrości. Martynie, zazdrościmy takich pięknych okoliczności przyrody, ale przed nami weekend, więc możemy zaplanować taki wypoczynek.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Wróciły upały, najgoręcej jest na zachodzie i południu kraju, 31 stopni, no ale w najbliższych godzinach możecie się też spodziewać burz i to też burz z gradem właśnie wzdłuż zachodniej granicy, także na południu dolnośląskie i śląskie i okolice Koszalina tu też mogą pojawić się burze z gradem. Aha, i jeszcze widzę, że Poznań. Jutro goręcej na wschodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: No i 6 minut po 12, byle do lata BRMF FM. Paweł Jabro, cześć, witajcie. Wiecie co się dzieje, to ja już bym grał. No skoro dziś burza z gradem, to Thunder, Imagine Dragons.

Muzyka najlepsza pod słońcem. Mr. Know It All, Teddy Swims. Tu byle do lata, kwadrans po 13, po 12. Po prostu się skonfundowałem, jest takie słowo, tak? Bo czytam, że znana z Big Brothera Jola Rutowicz, nie wiem, czy ją pamiętacie, na pewno pamiętacie, Jola Rutowicz rozważa powrót do Polski. Co się dzieje? Jola Rutowicz wraca, Michał Wiśniewski i Mandaryna razem. Czekasz, aż na iPhone'ach czy innych Huawei'ach czy Samsungach Snake'a nam zainstalują. Oczywiście to będzie iPhone 3310.

0: Rzadko sejfy są tak wypełnione. Najważniejszy finał tego tygodnia to przed nami, to dziś w sejfach. Kultowy Fiat 500 Cabrio w hybrydzie. Lub 100 tysięcy złotych, lub 1 200 000 złotych. Ktoś z was na pewno wygra jedną z tych trzech nagród. No i teraz coś, co zdarza się nieczęsto. Trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia, żeby na to trafić w radiu, dlatego podgłośnijcie. Posłuchajcie uważnie. Odpalamy szczęśliwe numerki. 3 i 7. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1250 szans. To i tak jest bardzo dużo. Ale kto ma trójkę i siódemkę, przypomnijcie sobie numer telefonu, dostaje dwa razy więcej, czyli aż 2500 szans. Nie muszą być po kolei te cyfry, nie muszą być obok siebie, wystarczy, że macie trójkę i siódemkę. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Lepszej okazji dla tych, co mają 3 i 7 w numerze telefonu, już nie będzie. Gracie o rekordowe pieniądze. 1 200 000 złotych. Takich pieniędzy jeszcze nikt nigdy nie wygrał. Może to się wydarzyć dziś i macie na to teraz gigabonus. 3 i 7 w numerze telefonu. Nie ma co się zastanawiać. Trzeba wchodzić do gry, bo jak nie teraz, to kiedy? RMF pod 7474.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe. Oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko-mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: A co bystrzaki robią w te wakacje?
15: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
14: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
16: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
17: To każda chwila staje się dziką przygodą. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
18: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
19: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów. 26,99 kupując dwie. A brykiet grillowy 2,5 kg 9,99 kupując dwa opakowania.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
23: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

100 tysięcy złotych, Fiat 500 Cabrio w hybrydzie lub 1 200 000 złotych. I ostatnie bonusowe, szczęśliwe numerki. Ostatnie 2 minuty. Lepszej okazji dla tych, co mają 3 i 7 w numerze telefonu, już nie będzie. Ostatnie 2,5 minuty. 2,5 tysiąca losów i gwarancja zapisu do losowania finału tygodnia. Hasło RMF pod 7, 4...

0: 100-milowy las i go w RMF FM. Tu byle do lata. No mówiłem wam w tej godzinie jeszcze, że gwiazda Big Brothera Jola Rutowicz zastanawia się nad powrotem do Polski. No i że Michał Wiśniewski, Mandaryna znowu razem, to też wiecie. A teraz dostałem filmik Cezary Żak i Artur Barciś znowu na planie rancha. Piękne są te powroty. Ach, jeszcze tylko tak sobie marzę, żeby wróciły te ceny benzyny sprzed 20 lat.
1: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
2: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jest więcej okazji.
10: No i z darmową dostawą do sklepu.
11: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
20: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
21: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
19: reklamie.
0: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: nigdy nie przeminą.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
5: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
10: I to po raz 9.
11: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
12: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
13: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
11: Dziękujemy.
12: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
11: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
12: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
11: RMF FM to Wasz numer jeden. I takie są fakty.
14: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
1: Po reklamie.
16: No jeżeli musicie zatankować w ten weekend, to teraz słuchajcie uważnie faktów w RMF FM. Ewa Kwaśny, jest 13:00.
17: Zapraszam. Co z programem CPN? Czy może jeszcze zostać przywrócony? Posłuchajcie, co na ten temat mówi premier Tusk. Jest nowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Sejm powołał na to stanowisko Mateusza Szpytmę. Trwają poszukiwania kierowcy ciężarówki, który w Kujawsko-Pomorskim staranował samochód służby celno-skarbowej i policyjny radiowóz. Zajrzymy też do Katowic. Tam na plaży w Dolinie Trzech Stawów przybywa wypoczywających. Nie ma na razie powrotu do programu CPN, czyli ceny paliw niżej, mówi premier Donald Tusk.
18: Myśmy z góry zapowiadali, że no z oczywistych względów to są bardzo duże pieniądze, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak wydłużyliśmy ten okres. My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
17: Tłumaczył premier Tusk. Przypomnijmy, pakiet CPN obowiązywał od końca marca do 30 czerwca. Historyk, obecny zastępca szefa IPN, dr Mateusz Szpytma, został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowało 226 posłów, 194 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Aby objął urząd, jego kandydaturę musi zatwierdzić jeszcze Senat. Więcej o wyborze szefa IPN w Faktach o 14:00. Poszukiwany kierowca ciężarówki, która wieczorem podczas pościgu steranowała samochód służby celno-skarbowej i policyjny radiowóz. Chodzi o zdarzenie z powiatu aleksandrowskiego w Kujawsko-Pomorskim. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co ustaliłeś?
0: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN. Kierowca zignorował mundurowych i zaczął uciekać. Celnicy ruszyli w pościg na autostradzie, a jeden ścigany doprowadził do zderzenia z ich pojazdem. Następnie wjechał do miasta. Drogę, którą uciekała ciężarówka, zablokował radiowóz. Kierowca uderzył w policyjną osobówkę i pojechał dalej. Uciekał w kierunku lasu, tam uderzył w drzewo, wyskoczył z kabiny i uciekł. Kujawsko-pomorscy policjanci ustalają teraz tożsamość tego mężczyzny, a także powody tego, że nie zatrzymał się do kontroli.
17: Waszym zdaniem, przy szukaniu miejsca na urlop najważniejsza jest lokalizacja i ocena obiektu przez innych gości. Tak mówią nam turyści w Sopocie. Dziś w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 mówimy o najmie krótkoterminowym. Przy sopockim Molo zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasza reporterka Magdalena Grajner.
10: Dzień dobry.
17: Magdo, czy cena to ważne kryterium wyboru?
10: Turyści mówią, że to mniej ważny element, bo jeśli urlop ma być udany, najważniejsze, żeby z przyjemnością korzystać z miejsca, jakie wybraliśmy. Obiekt przede wszystkim ma spełniać nasze oczekiwania.
19: Tam jest czyściej po prostu, nie? Niż jakieś prywatne mieszkania.
20: Jeżeli chcę odpocząć i mieć wszystko na miejscu przygotowane, śniadanko, no to wybieram hotel. Jeżeli jedziemy na dłużej i chcemy coś zobaczyć więcej, pozwiedzać, to jakiś apartamentów szukamy.
10: Turyści podkreślają, że przy wyborze prywatnej kwatery najważniejsze są wiarygodne opinie i fakt, że miejsce funkcjonuje od dłuższego czasu. Trudniej zaufać nowym ofertom na rynku, nawet jeśli pojawiają się na popularnych portalach rezerwacyjnych. Z sopockiego Molo Magdalena Grajnert.
17: To teraz z nadmorza przenosimy się na Śląsk. 30-stopniowym upałem rozpoczyna się weekend w tym regionie. Na plaży w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach przybywa wypoczywających. Są też osoby, które nie przyszły się tylko opalać.
21: Ja konkretnie trenuję tyking. To jest takie połączenie akrobatyki oraz sztuk walki.
22: Ja przed chwilą widziałam, pani robiła gwiazdę.
21: Gwiazdę, czyli dokładnie przerzut bokiem.
22: Plaża to jest dobre miejsce do treningu?
21: To jest najlepsze miejsce do treningu, bo tyking jest tego rodzaju sportem, że właśnie najlepiej się go trenuje nie na sali, tylko właśnie w plenerze, na trawie albo na piasku.
22: Na bosaka.
21: Na bosaka. Tak, żeby dobrze czuć stopę.
17: Usłyszała od pani Agnieszki nasza reporterka Anna Kropaczek. W tych faktach to już wszystko. Kolejne wydanie punktualnie o 14:00.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: No pozazdrościć, że ktoś teraz może już wyjść i się poopalać. To chociaż, wiecie, podejdźcie w pracy do tego okna nasłonecznionego, wystawcie buzię do... właśnie do słońca i poczujcie, że ten urlop nadejdzie, że weekend jest tuż, tuż.

0: Jest piątek, jest weekend. Niektórzy zaczynają za chwilę urlop, to jak mamy grać, jak nie tak? Boomfunk MC's Freestyler w RMF FM, tu byle do lata. 16 minut po 13. Czytam, że koszulka Pelego została sprzedana za blisko 5 milionów dolarów. Jest to koszulka z finału mundialu 58 roku. Brazylijczyk strzelił w niej dwie bramki przeciwko Szwedom. 5 milionów dolarów za koszulkę z 58 roku. Czyli to prawda, co mówią o second handach. Wcale tam nie jest taniej.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.

0: 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon,
16: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
17: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Reklamie.
19: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: No, posłuchajcie, tak było z Pawłem.
1: Wygraliśmy samochód! W RMF-ie wygraliśmy samochód, chłopaki!
0: Teraz Paweł, jego żona i dwójka dzieciaków mają czym jechać na wakacje. No właśnie, finał tygodnia w RMF FM. Trwa lato na bogato i słuchajcie, dzisiaj w naszych sejfach kultowy miejski kabriolet z hybrydowym napędem i elektrycznie otwieranym miękkim dachem. Lakier Złot Rose, żebyście poczuli ten klimat, proszę. To jest włoski Fiat 500 Cabrio, ikona motoryzacji. Otwierasz dach i nawet, wiecie, taka droga do sklepu zaczyna przypominać wakacje na włoskim wybrzeżu. Stylowy kabriolet z włoskim charakterem. Jedziesz przez osiedle, a tak jakbyś jechał po Toskanii. Otwierasz dach, czujesz słońce. To będzie najbardziej stylowy samochód w mieście. Dziś jest właśnie w sejfach, ale nie tylko, bo właśnie w sejfach też 100 tysięcy złotych. W gotówce to jest minimum. I nagroda główna 1 200 000 złotych. Jedna z tych trzech nagród trafi dziś na pewno do kogoś z was. To jest finał tygodnia. On przed nami, teraz wystartowało 13 szczęśliwych minut. 1100 losów wpada do was, jeżeli teraz wejdziecie do gry. 1100 losów i macie ten zapis do losowania w finale. Na bonusie 1100. Zegar ruszył. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Przypominam. Fiat 500 Cabrio. 100 tysięcy złotych lub nawet 1 200 000 złotych. Hasło RMF pod 7474.

0: Już czujecie ten piątkowy vibe. Tak właśnie wam gramy w Byle do Lata w RMF FM. Czytam, że są przymiarki do posadzenia pierwszego drzewa na Marsie. Według symulacji naukowców z Politechniki Warszawskiej i NASA pierwsze marsjańskie drzewo mogłoby wyrosnąć w kraterze Hellas. No. Zanim drzewo urośnie, marsjańscy sąsiedzi zdążą zgłosić, że zasłaniają im widok na krater.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
10: Już dziś ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy złotych.
11: Lub ponad milion.
10: Lub Fiata 500 Cabrio.
12: Wow, różowe złoto na bogato!
13: Lato na bogato!
14: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
15: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
19: Wielka

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
8: Po reklamie.
9: A rzuć to wszystko i jedź na plażę. Poleca RMF FM.

0: reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
6: Kura w

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
7: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
6: W każdą niedzielę po 23 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
8: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Po reklamie.
14: Jest 14. Przenosimy się pilnie do studia faktów RMF FM. Ewa Kwaśny.
15: Ewakuacja ponad 350 osób w Bolesławcu na Dolnym Śląsku po rozszczelnieniu gazociągu, ze szczegółami reporter RMF FM. Senat nie poprze kandydatury Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, tak zapowiada premier Tusk. W faktach o 14 także rolniczy protest na Krajowej Dziesiątce niedaleko Stargardu.
16: Zagrożeń jest multum. Najgłośniejsze sprawy rynkowe, no to jest Mercosur.
15: Ponad 350 osób ewakuowanych w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Powodem rozszczelnienie przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Fakty o 14 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na miejscu?
17: Pogotowie gazowe w asyście strażaków usuwa już awarię. Wcześniej gazownicy odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria. Przed południem straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku zakładu ceramiki artystycznej. Okazało się, że wyciek jest pod ziemią i trudno było zlokalizować miejsce uszkodzenia rury, mówił mi Mateusz Dąbrowa z Bolesławieckiej Straży Pożarnej.
18: Przy pomocy między innymi kurtyn wodnych ograniczono rozprzestrzenianie się gazu, ewakuowano zakład w ilości 359 osób, a także jej budynek mieszkalny wielorodzinny. Z tego budynku ewakuowano 6 osób.
17: Mieszkańcy wracają już do swego domu, natomiast pracownikom skrócono dziś dzień pracy.
19: Aktualny obraz faktów.
15: Senat nie zaakceptuje tej kandydatury. Tego wybranym przez Sejm nowym prezesie IPN-u mówi premier Donald Tusk. Jak już informowaliśmy w faktach, na to stanowisko głosami opozycji, ale także PSL-u i częściowo Polski 2050 został wybrany Mateusz Szpytma, który dziś jest zastępcą prezesa Instytutu. Na linii dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
14: Witam serdecznie.
15: Witamy, Kacprze. Jak premier argumentuje swoje słowa?
14: Szef rządu podkreśla, że jego ugrupowanie, Koalicja Obywatelska, ma powody, aby w Senacie nie głosować za Mateuszem Szpytmą. Z ust Donalda Tuska nie padają jednak konkretne argumenty.
20: Formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
14: Przewidujemy taki scenariusz, mówi wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który głosował za wyborem Mateusza Szpytmy.
21: Pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru, będzie rządziła prawa ręka Karola Nawrockiego.
14: Dziś pracami IPN-u kieruje Karol Polejowski, formalnie także zastępca prezesa Instytutu.
15: Protest rolników w zachodniopomorskim. Przez 2 godziny blokowali przejście dla pieszych na Krajowej Dziesiątce niedaleko Stargardu.
0: jest Polska, nie Bruksela.
16: Walczymy o utrzymanie potencjału produkcyjnego naszych gospodarstw. Zagrożeń jest multum. Najgłośniejsze sprawy rynkowe, no to jest Mercosur i niekontrolowany import produktów spożywczych z Ukrainy. My tego nie możemy zrozumieć, dlaczego wbrew standardom, wymogom wpuszcza się na rynek europejski żywność produkowaną bez żadnych certyfikatów.
1: Przestaje to być po prostu opłacalne wszystko dla was.
22: Już jest nieopłacalne.
15: Usłyszała we wsi Krąpiel reporterka RMF FM Anna Pałamar. Rolnicy planują protestować w tym miejscu co piątek. W Krakowie powstanie Małopolskie Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych. Pierwsza tego typu placówka w Polsce będzie częścią szpitala dziecięcego imienia świętego Ludwika przy Strzeleckiej.
23: To centrum, które będzie wspierało dzieci, które mają zaburzenia, ale ja to nazywam kolokwialnie, są uzależnione od telefonów komórkowych, a widzimy, że bardzo często dzieci w domach czy też na placach zabaw trzymają zamiast w ręku piłkę czy też książkę, trzymają telefony komórkowe i potrzebują wsparcia.
15: Tłumaczył Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Centrum zacznie działać za 3 lata. Wyniki rekrutacji do szkół średnich poznali dzisiaj absolwenci podstawówek w Warszawie. Do wielu szkół kandydaci przyszli osobiście, by od razu złożyć dokumenty. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odwiedził 11 liceum ogólnokształcące w stolicy.
24: Jakie emocje towarzyszą odkryciu wyników?
25: Jestem szczęśliwy, że się dostałem do szkoły.
24: Łatwo było?
25: No, nie za bardzo.
24: Jaka klasa?
25: Maturkiem.
24: Wymarzona klasa, wymarzony profil?
25: Tak.
24: I teraz składanie papierów dzisiaj?
25: Świadectwo, wyniki egzaminów.
24: Jaki teraz plan na te najbliższe dni, tygodnie do września?
25: Wakacje spędzić z kolegami, wychodzić na boisko.
24: Mama tutaj też kibicuje?
26: Tak, bardzo. Aczkolwiek dzisiaj jakiś nerw był, bo nie wiemy jak innym uczniom poszło, więc to też zależy ten próg punktowy od tego, kto jak napisał.
15: Uczniowie mają czas na potwierdzenie chęci nauki w konkretnej szkole do najbliższego wtorku. Najnowsze i najciekawsze informacje w RMF FM już o 15:00. Zapraszam.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Nowość od Dub Dogs, to sobie na pewno jeszcze zagramy przed 15:00. Będzie też Kuba i Kuba, Texas, Taylor Swift i Sylwia Grzeszczak, no i Bon Jovi. Tak, gramy w RMF FM, byle do lata. Paweł Jabra, cześć, witajcie.

0: muzyka najlepsza pod słońcem.
1: Texas Summer Sun w RMF FM. 19 minut po 14. Właśnie znalazłem czas i zobaczyłem z odtworzenia. Poradna rozmowa. Tomasz Terlikowski, Przemysław Czarnek. Trochę weekendowy, urlopowy temat było. Proszę tak.
2: Wybiera się pan na grilla?
3: Dzisiaj mam grilla. Będę robił łososia na
2: Wybiera
3: grillu.
2: Wybiera pan
0: łosoś na grillu. Ja się pytam, czy to jest polski grill. No chyba, że to karkówka z łososia.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Well, well, welcome!
6: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
7: Pazura, co ty nam robisz?
6: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest, Stokrotka.
13: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Kurczówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Do lata w RMF FM.
3: RMF FM.

to uwaga, musimy zabezpieczyć sejfy. Jeszcze jeden spust. Bo to jest piątek i finał tygodnia. Najważniejszy dzień w sejfach w całym tygodniu. W sejfach przepotężne nagrody. Kultowy miejski kabriolet z hybrydowym napędem i elektrycznym otwieranym miękkim dachem Fiat 500 Cabrio. Lub 100 tysięcy złotych, to jest minimalna, pewna gotówka. Lub 1 200 000 złotych. Tak wyglądają dziś sejfy. Możecie zostać rekordzistami w historii polskiej loterii. I lepszej okazji już u mnie dziś nie będzie. Uwaga. Tylko 7 minut. Ostatnia taka okazja u mnie. Ostatnie minuty na bonusie. 1350 losów zdobywacie za jednym razem. Jednym SMS-em wysyłając hasło RMF pod 7474. Ostatnia okazja u mnie. 6 minut, 50 sekund. Gracie o to, żeby zostać milionerem. Hasło RMF pod 7474.

0: już się nie możemy doczekać. FIFA Rafa, czyli objazdowy czempionat karatania w gałę już w tę niedzielę. Swoją drogą w niedzielę, w której będzie finał mundialu. Jedziemy do Bobrka w województwie małopolskim. Zabieramy ze sobą ekipę RMF FM, ale też influencerów i gwiazdy. No to teraz sprawdzamy sytuację na miejscu. Przewodnicząca Rady Sołeckiej z Bobrka jest na naszych łączach, pani Aleksandra Stachura. Czy Bobrek jest gotowy?
1: Jest gotowy, oczekujemy. Wieści się rozeszły, także myślę, że będzie świetna zabawa. Czekamy na was.
0: Okej, ja słyszałem, że niektórzy okna na tę okazję myją jak na święta. Dywany trzepią.
1: Dywany trzepią, okna myją, trawę koszą. Jak to na wsi, ale oczekujemy was, bardzo się cieszymy. Jest to wielka niespodzianka dla naszej społeczności. Także bardzo, bardzo na was czekamy. Nie będzie forów, chciałam wam powiedzieć.
0: O właśnie, ja chciałam wywalczyć jakieś fory, może byśmy zaczęli od wyniku.
1: Nie ma szans. Nasza drużyna awansowała do piątej ligi, także zobaczycie, co potrafią.
0: To jaki wynik?
1: No, nasza drużyna myślę, że będzie tak 4-2 dla was honorowe.
0: Dziękuję bardzo i w takim razie fajna gotowość, bardzo nas to cieszy. Widzimy się już w niedzielę.
1: Dobrze, dziękuję, oczekujemy. Miłego dnia.
0: Pamiętajcie, FIFA Rafa w Bobrku już w tę niedzielę.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: FIFA Rafa 2026, czyli objazdowy czempionat karatania w gałę z RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
4: Kto przyjmuje wyzwanie?
5: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
6: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
7: i wielką potańcówkę.
3: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmf.fm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA Rafa 2026.
4: Kolejny finał już w niedzielę.
8: RMF FM zawsze z wami.
9: Reklama.
10: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: O czym marzą bystrzaki tego lata?
16: Codziennie czekolady.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
17: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
18: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
22: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
23: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
24: Zobacz, Marian, w Media Expert jest.
11: Co jest?
24: Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine.
11: A, ten z funkcją aktywnego mycia.
24: Dokładnie, ma technologię przeciwplątaniu włosów, potężną moc ssania i czas pracy aż do 70 minut.
11: A mają w Media Media Expert, ten zaawansowany robot Dyson Spot and Scrubs AI do sprzątania na mokro i sucho z wałkiem, co się czyści sam?
24: Mają, a wiesz co jest najlepsze? Że jak kupimy teraz w Media Expert odkurzacz Dyson w promocji, to dostaniemy nawet 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów, 4,99 kupując dwa opakowania.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
25: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
26: Po reklamie.
27: A wakacje z RMF FM brzmią

0: reklama.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Już dziś ktoś z Was na pewno wygra 100 tysięcy złotych.
5: Lub ponad milion.
4: Lub Fiata 500 Cabrio.
6: Wow, różowe złoto na bogato.
7: Lato na bogato.
4: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
8: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
12: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
11: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
12: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta. Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa Sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze Zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: O reklamie.
7: 15. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Ponownie przed mikrofonem Ewa Kwaśny.
8: Zapraszam. Salmonella w małopolskich przedszkolach. 15 dzieci trafiło do szpitali, informuje reporter RMF FM. Stanowcze zapowiedzi rzecznika PiSu Rafała Bochenka. Chodzi o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. W faktach także srebrna zagadka słońca rozwiązana przez szwedzkich naukowców. Zajrzymy też na przystań żeglarską Izery nad Jeziorem Leśniańskim, które słynie z pięknego widoku na zamek Czocha. 15 dzieci z trzech przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowościach przebywa w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje nasz reporter Maciej Pałachicki, na razie sanepid nie wie, co było źródłem tego zakażenia.
9: Zachorowało w sumie 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczały do trzech przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli, a 15 nadal przebywa w czterech pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę we wszystkich tych placówkach i przebadał żywność, jaką dostawał dzieci. Na razie nie ma jednak wyników tych badań. Za to okazało się, że w wodzie w jednym z przedszkoli stwierdzono występowanie bakterii coli. Sanepid prowadzi także nadzór nad kilkuset osobami, które miały kontakt z chorymi dziećmi i sukcesywnie także od nich pobierane są próbki do badań.
8: Teraz w faktach stanowcze zapowiedzi rzecznika PiSu Rafała Bochenka. Jeżeli członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożą oświadczenia zgodnego z uchwałą Prezydium Komitetu Politycznego, będą poza partią, usłyszał nasz dziennikarz. Przypomnijmy, kierownictwo PiSu podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń założonych w ostatnim czasie. Na linii Kacper Wróblewski.
10: Witam.
8: Witamy ponownie. Kacprze, o ilu członkach Prawa i Sprawiedliwości jest mowa?
10: Stronnicy Mateusza Morawieckiego twierdzą, że za byłym premierem stoi aż 40 osób. W przypadku odejścia z partii i klubu parlamentarnego PiSu mielibyśmy nową, trzecią siłę w Sejmie. Na refleksję posłowie mają czas do środy. Usłyszałem od rzecznika PiSu Rafała Bochenka.
11: Jest termin, każdy ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne.
10: A jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga dla takich osób?
11: To jest automatycznie poza partią.
10: Jak na te mocne słowa reagują stronnicy Morawieckiego?
12: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To znaczy uważamy, że to byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
10: Powiedział mi poseł Krzysztof Szczucki, który podkreślił w rozmowie ze mną, że według niego około 40 parlamentarzystów nie podpisze się pod oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu dojdzie do wielkiego rozłamu w PiSie.
13: Kosmiczne fakty w RMF FM.
8: Doktorantka z Uniwersytetu w Szwedzkiej Uppsali znalazła zagubione w Układzie Słonecznym srebro.
14: Było w pewnym sensie pod latarnią. Odnalazło się bowiem w samym Słońcu, które zawiera go 55% więcej niż do tej pory przypuszczano.
8: Z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
14: Dzień dobry.
8: Grzegorzu, na czym polegał problem?
14: Dotychczasowe pomiary oparte na uproszczonych założeniach wskazywały, że ilość srebra w Słońcu jest znacznie niższa niż w prymitywnych meteorytach, które powstały z tej samej chmury gazu i pyłu, co nasza gwiazda, ponad 4,5 miliarda lat temu. Coś się więc nie zgadzało. Nowe wyniki sprawiają, że dotychczasowe teorie teorie dotyczące powstawania Układu Słonecznego zaczynają się potwierdzać. Tym razem naukowcy pod kierunkiem młodej badaczki Semy Kaliskan wykorzystali zaawansowane modelowanie dynamiczne zewnętrznych warstw Słońca, badania widma słonecznego, wzbogacone o precyzyjne obliczenia fizyki atomowej, które pozwoliły dokładniej uchwycić, jak atomy srebra oddziałują ze światłem i innymi cząstkami w tych ekstremalnych warunkach panujących na Słońcu. I to sprawiło, że wszystko zaczęło się zgadzać.
8: A więcej na ten temat przeczytacie w artykule Grzegorza Jasińskiego na rmf24.pl. Polecamy. I wracamy na ziemię. Słupki rtęci poszybowały na Dolnym Śląsku. Na termometrach dziś nawet ponad 30 stopni. Kąpieliska i baseny pękają w szwach. Nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska odwiedziła malowniczo położoną przystań żeglarską Izery nad Jeziorem Leśniańskim, która słynie z pięknego widoku na zamek Czocha.
15: Szukacie ochłody?
16: No, bo gorąco dzisiaj jest i skaczemy tak po prostu.
15: I to przynosi faktycznie ulgę?
16: Tak, i to bardzo.
15: No to rozpędzaj się, a ja nagrywam twój wielki plusk. Pomogło?
16: No.
15: Przy wodzie tą wysoką temperaturę chyba znosi się lepiej, prawda?
17: Bardzo dobrze znosi się temperaturę przy wodzie, a jeszcze lepiej w wodzie. Świetnie, można dodatkowo wypożyczyć sprzęt, opłynąć sobie zamek dookoła. Rewelacja.
18: W dalszej części jeziora jest najstarsza zapora w Polsce, wodna. Pod nią znajduje się też najstarsza elektrownia. Warto przyjechać.
8: Późnym popołudniem pogoda może się zmienić. Synoptycy zapowiadają burzę. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 16.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Naszenasiona.pl.
7: Najchłodniej teraz jest w Słubicach i Ustce, 22 stopnie.
20: I w kuchni, jak się lodówka otworzy, to też dosyć chłodno. Na
7: jak pójdziecie do marketu, to tam, wiecie, przy mrożonkach możecie
20: tam
7: spróbować.
20: Tam pewnie teraz kolejki przy kasach pusto, warto korzystać.
7: 30 stopni najgoręcej jest w Toruniu. Tak to wygląda. No i jeszcze będzie tak o stopień, 2 cieplej na zachodzie i południu kraju. Ale to tak w ciągu najbliższej godziny już się może zmienić do 32 stopni. Dużo słońca i burz.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Naszenasiona.pl.
7: Wy tego nie widzicie, ale tu zaraz obok sejfów Ola rozstawiła dmuchany basen.
20: To prawda. Teraz posłuchajcie mnie uważnie. Nie narzekamy ani dziś, ani jutro, ani w niedzielę na pogodę, bo po weekendzie przyjdzie ochłodzenie, więc cieszmy się słońcem, nawet jeśli grzeje zbyt mocno.
7: Dobra, ja idę dmuchać sobie te pływaczki i do basenu.
20: Ola Filipek, dzień dobry, tutaj RMF FM na wakacjach, więc nawet jeśli nie macie urlopu, no to walizki spakowane i zabieramy was w muzyczną podróż.

Save My Love w RMF FM, 16 minut po 15 na zegarze. Dziś podobno warto spojrzeć w niebo. Wieczorem szykuje się niezwykłe widowisko. Obok Księżyca mają być widoczne Wenus i gwiazda Regulus z gwiazdozbioru Lwa. I one mają być widoczne gołym okiem, więc w razie czego plan na wieczór już jest. Zresztą no nie wiem jak was, mnie namawiać nie trzeba, bo po pierwszej połowie lipca chętnie spojrzę w niebo, żeby zobaczyć coś innego niż deszczowe chmury.

0: w RMF FM nadszedł wspaniały dzień. Najważniejszy finał w tym tygodniu przed nami. Finał tygodnia. Ten finał, w którym zostały już tylko trzy opcje. Albo 100 tysięcy złotych, albo Fiat 500 Cabrio, albo 1 200 000 złotych. Jeszcze dziś powędruje do kogoś z was. Albo 100 tysięcy, albo przepiękny, kultowy miejski kabriolet, w ogóle w hybrydzie, w takim pięknym kolorze złoty rose, albo no, główna nagroda, 1 200 000. Nie mogę się doczekać tego finału, dlatego doskonale wiecie, że chcę was do niego przybliżyć. Mam dla was coś, co bardzo lubicie. Szczęśliwe numerki. Od teraz czwórka i ósemka to będą wasze szczęśliwe numerki. Jeśli macie czwórkę i ósemkę w swoim numerze telefonu, to się świetnie składa. To znaczy, że macie dziś jeszcze więcej szczęścia. Bo każdy, kto teraz wyśle RMF pod 7474, każdy, niezależnie od tego, jaki ma numer telefonu, dostanie 1150 szans. Ale kto ma czwórkę i ósemkę w swoim numerze telefonu, dostanie dwa razy więcej szans, czyli aż 2300. I te numerki nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby i czwórka, i ósemka były w numerze telefonu. Wystarczy wysłać RMF pod 7474, a taka okazja potrwa tylko 10 minut. Nie przegapcie swojej szansy. Nie przegapcie szansy na pomnożenie swoich szans. Razy 1150 albo 2300. No i ważna informacja dla tych, którzy mają czwórkę i ósemkę w numerze telefonu. Lepszej okazji na wejście do gry już dziś nie będzie. RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wozą kołodziejskiej Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Reklama.
4: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja spółka z o.o.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze. Na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O! Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
14: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
16: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
15: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
16: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: oszczędności Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład skab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Ważna informacja dla tych z czwórką i ósemką w numerze telefonu. Jeszcze tylko przez 6 minut każde RMF, które wyślecie pod 7474, to aż 2300 szans w najważniejszym losowaniu w tym tygodniu. RMF 7474.

0: David Guetta doskonale wie, jak rozruszać wszystkie biura w Polsce, nawet jeżeli każdy marzy o wakacjach, a już nie każdy może sobie na nie pozwolić. Za nami Run Run River, a na zegarze 18 minut do 16, co znaczy, że już niedługo u nas fakty, w nich z tego co wiem będziemy ostrzegać, gdzie pogoda może nam pokrzyżować weekendowe plany.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to o, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Paul.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
19: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
18: A co?
20: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
19: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
20: Bo zależy mi na sobie.
19: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
23: A wakacje z RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Już dziś ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy złotych.
6: Lub ponad milion.
5: Lub Fiata 500 Cabrio.
7: Wow, różowe złoto na bogato.
4: Lato na bogato.
5: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
8: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażająca scenę zbrodni.
14: Już w niedzielę po 20 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
15: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
16: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli czas sprawdzić, co nowego w kraju i na świecie, a te fakty ma dla nas Ewa Kwaśny.
17: Strzelanina na północy Danii. Ze wstępnych informacji wynika, że 3 osoby zostały ranne. Komisja Europejska przedstawiła długo oczekiwaną reformę europejskiego systemu handlu emisjami CO2. Część propozycji wychodzi naprzeciw postulatom Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców 14 województw przed gwałtownymi burzami. W faktach także o przygotowaniach ligowych drużyn do nowego sezonu Ekstraklasy. Strzelanina w duńskim Norsundby. Ranne zostały 3 osoby, w tym policjant, a także zamachowiec. Tamtejsze służby twierdzą, że sytuacja wciąż jest poważna. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
18: Dzień dobry.
17: Zbierasz informacje w tej sprawie. Co jeszcze wiemy o tym ataku?
18: Najpierw duńskie służby otrzymały zgłoszenie, że płonie jeden z budynków w strefie przemysłowej w Norsundby. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, w ich kierunku padły strzały. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Postrzelone zostały 3 osoby, w tym zamachowiec i policjant. Na razie nie ma jednak informacji o ich stanie zdrowia. Szef duńskiej policji podkreślił, że na tym etapie nie wiadomo też, czy pożar i strzelanina są ze sobą powiązane. Mieszkańcy okolicznych domów zostali ewakuowani, a na miejscu wciąż pracują śledczy.
17: Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu ETS. Połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla ma trafić na dekarbonizację. To duża zmiana, bo według szacunków komisji obecnie państwa członkowskie wydają na ten cel około 5% zarobków. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy ta propozycja reformy jest zgodna z oczekiwaniami Polski?
6: Częściowo tak i widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się dodatkowych uprawnień do emisji dla przemysłu, tak by sektor nie uciekł poza wspólnotę ze względu na rosnące koszty. Komisja zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego o 6 miliardów euro do 2030 roku. Później uprawnienia będą dostępne, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację.
19: W kolejnych miesiącach kluczowe jest budowanie koalicji w Brukseli, by w ramach negocjacji zapewnić sprawiedliwe warunki transformacji dla przemysłu w naszym regionie, a także przygotować się do wykorzystania nowych środków w ramach szerszej strategii.
6: Zaznacza prezes Instytutu Reform, ekspert rynku energii Aleksander Śniegocki. Bruksela zgadza się też na inny ważny postulat Warszawy. Komisja chce zwolnić roczne tempo, w jakim kurczy się pula darmowych uprawnień.
17: W najbliższych godzinach i w nocy możliwe burze z gradem i silny wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert pogodowy dla 14 województw. SMS-y z ostrzeżeniami dostali m.in. mieszkańcy i turyści w powiecie tatrzańskim.
20: Piątek po południu i cała sobota będą opady i burze.
21: Jak w takim razie turyści powinni się przygotować, czy wędrować, czy nie wędrować?
20: Jak planujemy wycieczkę, to sprawdzać prognozę, a jak już jesteśmy w górach i słyszymy jakieś pomrukiwanie czy błyskawice widzimy, no to trzeba to potraktować poważnie i nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
17: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Nawet kilka osób dziennie trafia na szpitalny oddział ratunkowy w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie z urazami głowy po wypadku na rowerze lub hulajnodze. W wakacje takich przypadków zdarza się coraz więcej.
22: Z perspektywy szpitalnego oddziału ratunkowego widzimy to niemal codziennie, a szczególnie, że jeszcze jesteśmy w szpitalu, który posiada oddział neurochirurgii w swojej strukturze, więc tych pacjentów do nas przyjeżdża naprawdę bardzo dużo.
23: To są osoby, które nie miały najczęściej kasku na głowie.
22: Są to osoby, które nie miały kasku. Mam tak świeżo w pamięci mężczyznę z zeszłego tygodnia akurat, który właśnie jadąc na hulajnodze bez kasku, w ogóle bez żadnych ochraniaczy, został potrącony przez samochód, także uderzył głową w szybę, potem w podłoże. No i niestety skończyło się to tragicznie, potrafił do nas w ciężkim stanie.
17: Mówiła dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Cała rozmowa naszej dziennikarki Kamili Konturek-Zięby jest na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie.
1: Sport w faktach RMF FM.
17: Za tydzień będziemy już czekać na pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy. Na razie 18 ligowych drużyn przygotowuje się do rozgrywek. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz
24: jestem,
17: w faktach.
24: Dzień dobry.
17: Witaj. Już teraz władze ligi liczą na frekwencyjny sukces.
24: No tak, bo do Ekstraklasy dołączyły, przypomnę, m.in. Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, czyli dwa kluby z naprawdę dużą bazą kibiców i dużymi stadionami. To szansa, by poprawić wynik z poprzedniego sezonu, a na trybunach pojawiło się podczas poprzednich rozgrywek ponad 4 150 000 fanów. Jak mówi prezes zarządu spółki Ekstraklasa S.A. Marcin Animucki.
25: Kiedyś cieszyliśmy się na kolejkę, która przekraczała 100 tysięcy osób w weekend. Teraz tak naprawdę 100 tysięcy osiągamy praktycznie w każdej kolejce, a są także te kolejki po 140, 160 czy nawet 180 tysięcy.
24: No oczywiście wpływ na frekwencję mają różne czynniki. Przede wszystkim pogoda czy na przykład forma danej drużyny.
17: Patryk Serwański, dziękujemy. Już teraz zapraszamy na wieczorne fakty sportowe RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
28: Piątek, pokazując ponad 30 stopni na termometrach, zdecydowanie testuje naszą cierpliwość, ale z tego co widzę, sobota i niedziela to już temperatura poniżej 30 na pewno, choć upałów wciąż nie unikniemy. One mogą się zdarzyć głównie w centrum i na wschodzie kraju w sobotę. W niedzielę również najcieplej z tego co widzę w centrum i w sobotę i w niedzielę przelotny deszcz i burze mogą zdarzyć się w całym kraju.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
28: Potrzebujemy znaleźć takiego eksperta, który pomoże nam jakoś tę pogodę ujarzmić i uregulować. Co wy na to? Może ktoś taki jest wśród was? 3322, pochwalcie się. Tutaj RMF FM na wakacjach. Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry, to już 6 minut po 16.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj. Już RMF FM na zegarze 16 minut po 16. Na głośniki. Odkurzone, coś mi się wydaje po takiej piosence. A teraz informacja ze świata nauki. Polacy wyliczyli, gdzie może wyrosnąć pierwsze drzewo na Marsie. Wielkie brawa dla naukowców, naprawdę. Należą się oklaski, ale słuchajcie, może najpierw zacznijmy więcej sadzić drzew na ziemi? W taki upał jak dziś przydałoby się troszkę więcej cienia, nie?
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Marcin Jędrych. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
1: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, kto jutro zmywa?
6: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
5: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
6: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
7: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego prosto z apteki. Kerafortin, suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów. Oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
13: Kerafortin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
18: O!
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak!
19: A jak lemoniadę?
17: No też, to poprosimy.
18: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
19: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Za moment najważniejszy finał w tym tygodniu. Za moment ktoś z was, kto odbierze telefon w finale, kto wybierze jeden z sejfów, ten wygra albo 100 tysięcy złotych, albo Fiata 500 Cabrio, albo 1 200 000 złotych. W sejfach zostały już tylko 3 opcje. Byłoby szkoda przegapić taką okazję, więc dajcie sobie szansę w tym najważniejszym losowaniu w tym tygodniu. Jedna z tych 3 opcji na pewno trafi za chwilę do kogoś z was. Weźcie telefon do ręki, ponieważ na te ostatnie chwile przed losowaniem będę mieć dla was wyjątkową okazję, a ona potrwa tylko 2 minuty. Przez cały ten czas pomnożę wasze szanse razy 1200. Każde hasło RMF wysłane pod 7474 od teraz. Losujemy za 2 minuty. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Dobry humor jest, sejfy gotowe, żeby otworzyć swoje wnętrze, to znaczy jeden z nich otworzy za chwilę, mam nadzieję. Tylko trzeba najpierw dodzwonić się do słuchacza, który ma dziś wybitne szczęście. Pierwszy sygnał za nami, czekamy maksymalnie 6 sygnałów, więc bardzo proszę, żeby już łapać za telefon, no i odebrać, bo chcielibyśmy usłyszeć, który sejf waszym zdaniem jest tym dziś najbogatszym. 3 sygnały za nami, więc robi się już powoli poważnie. Halo, halo. Wakacyjne sejfy chciałyby wręczyć. Halo, dzień dobry,
2: nie
1: tutaj.
2: Nie mogę dobrać telefonu, proszę zadzwonić później.
1: Dzień dobry, tu Wakacyjne Sejfy w RMF FM. Chcieliśmy dodzwonić się do ciebie, droga słuchaczko. Niestety się nie udało, więc nagrywamy tę wiadomość. No nie porozmawiałyśmy w wielkim finale, nie wybrałaś jednego z sejfów, ale spokojnie. Wygrywasz 1000 zł na pocieszenie. I tak wielkie brawa, bo to są pieniądze, których jeszcze przed chwilą nie miałaś. No i proszę bardzo, bez odebrania telefonu, tak? I piękny zastrzyk gotówki na te wakacje. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Ola Filipek i Wakacyjne Sejfy w RMF FM. Możemy już rozłączyć się? Już, nagraliśmy tę wiadomość. Ojejku, no słuchajcie. Ale obiecaliśmy dziś, tak? Obiecaliśmy, że na pewno do kogoś z was trafi jedna z tych 3 nagród. Tylko 3 opcje w sejfach. Albo Fiat 500 Cabrio, albo 100 tysięcy złotych, albo 1 200 000 złotych. Skoro dziś jedna z tych opcji na pewno trafi do kogoś z was, to jeszcze po 17 spróbujemy zadzwonić. I to jest dobra informacja dla was, bo macie więcej czasu na wejście do gry i pomnożenie swoich szans. RMF pod 7474. Od teraz każdy taki SMS wysłany w ciągu najbliższych 10 minut pomnoży razy 1000. Tylko błagam was, do gry wchodzą ci, którzy odbiorą telefon po 17. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie.

0: teraz przed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Kino wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM. Taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Po reklamie.

0: sama.
1: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko ₩49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ₩89. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
11: Żadnego lasa?
12: Tak.
11: Zupełnie?
12: Zupełnie.
11: Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
10: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Po reklamie. Zbliża się godzina 17, a skoro tak, to przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ponownie ma dla nas Ewa Kwaśny.
15: Burzowy front nad Polską. Nawałnica przechodzi przez Lubuskie. O sytuacji w tym regionie za moment w relacji reportera RMF FM. Wykolejenie pociągu towarowego w Małopolsce między stacjami Piwniczna, Wierchomla. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. O uwagę prosimy też kierowców podróżujących Krajową Siódemką na Mazowszu i Krajową Ósemką na Dolnym Śląsku po wypadkach samotrudnienia. Dym po pożarach w Kanadzie dotarł do Stanów Zjednoczonych. Front burzowy zapowiadany przez synoptyków wkroczył do Polski. Zalane posesje, powalone drzewa i zablokowane drogi. To skutki nawałnicy, która przechodzi teraz przez województwo lubuskie. Strażacy odebrali już kilkadziesiąt zgłoszeń. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
16: Dzień dobry. W powiatach świebodzińskim, zielonogórskim i żagańskim, w tym ostatnim, strażacy wzmacniają obsady wozów. W sumie służby z województwa lubuskiego odebrały już blisko 50 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy, jak już powiedzieliśmy, podtopionych posesji, zalanych piwnic, powalonych drzew, blokujących drogi. W Zielonej Górze wiatr zerwał dach jednego z budynków gospodarczych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Intensywnie może też dziś padać w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Nad Poznaniem zbierają się ciemne chmury. Front przechodzi z południowego zachodu na północny wschód. W wielu powiatach do rana obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
15: Pociąg towarowy wykoleił się między stacjami Piwniczna, Wierchomla w Małopolsce. Część wagonów wpadła do rzeki Poprad. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jednotorowa trasa, która prowadzi m.in. do Muszyny i Krynicy Zdrój, jest zablokowana. Dla pasażerów pociągów osobowych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą na odcinku z Nowego Sącza do Krynicy. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i motocykla na drodze krajowej nr 8 w Mlecznej na Dolnym Śląsku. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym utrudnienia również na drodze krajowej nr 7 w Sadowej na Mazowszu. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Na S3 w miejscowości Milaków w Lubuskiem samochód uderzył w bariery. Całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Amerykańska stolica spowita jest dymem. To skutek pożarów lasów w Kanadzie. Dym dociera do kolejnych obszarów Stanów Zjednoczonych. Na linii nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, w Waszyngtonie widoczność jest mocno ograniczona.
0: Dzień dobry, widoczny w normalnej sytuacji od strony stanu Virginia. Monument Waszyngtona jest przysłonięty dymem. Nie widać też Kapitolu. Zaapelowano do mieszkańców, by pozostali w domach. Zamknęli okna. Sytuacja jest poważna. Temperatura dziś ma przekroczyć 30 stopni. Gorąco, zadymienie. Eksperci ostrzegają przed bardzo niebezpiecznymi warunkami. Podobnie jest w innych rejonach USA. W Nowym Jorku, Pensylwanii, Delaware czy New Jersey, gdzie w niedzielę ma być rozegrany finał Mistrzostw Świata. Kibice czekają na mecz, ale patrzą na sytuację z niepokojem. Tak, zdecydowałem się opuścić tę okolicę, bo rzeczywiście czuć, że powietrze jest ciężkie. Mówi ten mężczyzna. Kibice liczą, że sytuacja do niedzieli poprawi się. To z pewnością może zniechęcić turystów do przyjazdu tutaj, bo widzą dym i mogą nie wiedzieć, z czym mają do czynienia. Mogą się po prostu przestraszyć. Trudno powiedzieć, co dokładnie pomyślą. Uważam, że to źle wpływa na oddychanie i jakość powietrza. Dla osób z problemami zdrowotnymi może to być niebezpieczne. Nie wiem też, jak ludzie zareagują na taki wygląd powietrza i nieba o zmienionych kolorach. To może budzić niepokój, powiedział William Benedetto, funkcjonariusz nowojorskiej policji.
15: Jak dodaje nasz korespondent, stan jakości powietrza w Waszyngtonie jest gorszy niż wczoraj o tej samej porze.
7: Wakacje w faktach RMF FM.
15: Wakacje po zmroku. To nasz wakacyjny, piątkowy cykl o najciekawszych miejscach, które zapraszają do siebie, kiedy większość ludzi już szykuje się do snu. Dziś Dolny Śląsk i Zamek Czocha. O 20:00 na nocne zwiedzanie tej 13-wiecznej warowni wyruszą najmłodsi turyści.
12: Czeka na nich naprawdę sporo niespodzianek, przez tajne przejścia, przez legendy, oczywiście historie związane z zamkiem, po Baba Jagę, która wyskakuje i no można powiedzieć, że prowadzi różnego rodzaju konwersacje z dziećmi.
17: To jest zamek, który kryje w sobie wiele tajemnic, wiele magii. W nocy to chyba czuć jeszcze bardziej.
12: Tak, zdecydowanie czuć to bardziej, jest inny klimat.
15: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska, która jest już na miejscu i razem z dziećmi będzie w nocy zwiedzała zamek. Życzymy udanej zabawy. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 18:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
19: Sobota szykuje się gorąca, zwłaszcza na wschodzie kraju, ale nie zobaczymy już 30 stopni na termometrach. Będzie mniej, maksymalnie z tego co widzę 28 stopni w cieniu. Tak na wschodzie, jak już wspomniałam, w centrum 26 stopni, najchłodniej na wybrzeżu. Tutaj 21-22 stopnie, w całym kraju możliwe przelotne deszcze i burze, nawet z gradem.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
19: Przed 17:00 nie udało się dodzwonić, ale za chwilę musi się udać. To już ostatnia szansa, żeby wejść do gry. O Fiata 500 Cabrio, o 100 tysięcy złotych albo o 1 200 000. Jedna z tych trzech nagród trafi dziś do kogoś z Was, tylko bardzo Was proszę, odbierzcie telefon w finale. RMF pod 7474, tak wchodzicie do gry, a przez najbliższe 5 minut, tyle Wam dam czasu, każde hasło RMF wysłane pod 7474 to 1001 szans w losowaniu. Ostatnie 5 minut do losowania. Nie przegapcie swojej szansy. RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Umowa była taka, że po 17 odbieracie telefon po prostu i że do gry weszli ci, którzy mają zamiar ten telefon odebrać, więc zaczynamy w takim razie odliczanie naszych sygnałów. Chcemy rozdać wielkie pieniądze albo wspaniały samochód. Dwa sygnały już za nami i to jest moment, w którym ktoś z was już powinien ten telefon przynajmniej zlokalizować, gdzie leży, żeby szybko go złapać, żeby zdążyć. Halo, halo! Dzień dobry, tutaj Wakacyjne Sejfy RMF FM. Ola Filipek, cześć.
2: Cześć. Cześć.
1: Jak masz na imię?
2: Maciej.
1: Cześć Maciej. Co u ciebie?
2: No w porządku.
1: Teraz chyba w porządku. Co, zaskoczony trochę jesteś?
2: Trochę tak, bo myślę, że już późno, że już nie dzwonisz.
1: No dzwonimy, ponieważ ktoś wcześniej nie odebrał telefonu, więc masz dziś podwójne szczęście. Nie dość, że zadzwoniliśmy do ciebie, bo wylosowaliśmy twój numer. No to jeszcze widzisz, to jest kolejny finał dziś.
2: No cieszę się, nie.
1: Maćku, wybierz safe od 1 do 30.
2: 17.
1: No to 17 jest już twoja. No dobrze. Czy ty wiesz w ogóle, co tutaj się wydarzy za chwilę, czy nie? Masz świadomość?
2: Coś tam pewnie będzie.
1: Że to jest najważniejszy finał tego tygodnia?
2: No wiem.
1: Wiesz o tym, dobrze.
2: Albo.
1: To opowiedz mi coś, zanim przejdziemy do otwarcia sejfu. No gdzie
2: proszę,
1: jesteś, co robisz?
2: Bardzo. Proszę?
1: Gdzie jesteś, co robisz?
2: No jestem w domu, na urlopie. W tym momencie przekładam kostkę brukową sobie, bo mi się zawadła, więc muszę zrobić porządek.
1: Typowy urlop. Zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze jakieś
2: oczywiście
1: wydatki.
2: Oczywiście rok czasu czekało, więc musi być zrobione.
1: No dobrze, czyli na ten remoncik coś tam pewnie kasy się przyda, nie?
2: Oczywiście.
1: Jakbyś na przykład miał takie 100 tysięcy złotych, to co oprócz kostki brukowej byś zrobił wokół domu?
2: Może jeszcze jakiś wyjazd.
1: Może wyjazd. A jakbyś miał 1 200 000?
2: To już poza zasięgiem myślenia, to jest duża kwota.
1: No bardzo duża kwota.
2: Nie myślałem, powiem szczerze.
1: A gdyby to były...
2: Było, ale może.
1: Powiedz mi tak, kluczyki do auta, to ty masz prawko, prawda?
2: Oczywiście, że mam.
1: Dobrze. I marzył ci się kiedyś Fiat 500? Albo masz kogoś, komu mógłby się taki piękny samochód marzyć?
2: Dwie córki, które obie mają prawo jazdy.
1: O Boziu, no to ja jestem przekonana, że córki byłyby zachwycone, bo to taki, no trochę powiedziałabym babski wóz z szyberdachem takim, wiesz, odsłanianym.
2: To młoda była, młodsza byłaby przeszczęśliwa.
1: Kurczę, ona by się jak na wakacjach czuła przez cały rok. Fiat 500 Cabrio, no marzenie, naprawdę. Dobrze. Jaka część Polski? Czy zapytałam, czy jeszcze nie zapytałam?
2: Pod Krakowem, pod Wieliczką.
1: O, pod Krakowem, pod Wieliczką, po sąsiedzku, dobrze.
2: Z domu widzę kopiec kościuszki, jak w nocy świeci.
1: Naprawdę? To ci pomachamy w takim razie po tym finale. Z tej radości. Maćku, czy ty jesteś gotowy, żeby otworzyć sejf numer 17, powiedz mi?
2: Cały czas gotowy, zwarty.
1: Dobrze, ty się obudziłeś dzisiaj gotowy chyba na ten telefon i na otwarcie tego sejfu, co?
2: Oczywiście. No w końcu musieliście zadzwonić.
1: Dobrze, ja uwielbiam ten uśmiech, uwielbiam tę radość. Otwieramy w takim razie sejf numer 17, bo mam pewność, że cokolwiek się wydarzy, będzie pan zadowolony.
2: Też tak myślę, już jestem.
1: Zerknijmy w takim razie. Powiedz mi, dwie córki masz, tak?
2: Tak, tak.
1: No to muszą się jakoś dogadać między sobą.
2: No to już będą losować.
1: Bo wygrywasz dla nich Fiata 500 Cabrio!
2: Na pewno już sprawdzałeś
1: ten samochód w internecie. Taki kultowy miejski kabriolet z hybrydowym napędem, z elektrycznie otwieranym, takim miękkim, mięciusieńkim dachem. Lakier złoty rose, to się dziewczynom na pewno spodoba. No i włoski charakter. Żeby ci włoskich chłopaków nie przynosiły do domu, to tu mają włoski samochód po prostu.
2: No właśnie.
1: Fiat 500 Cabrio. Otwierasz dach i nagle okazuje się, że Wieliczka leży we Włoszech. Tak to wygląda. Maćku, jeszcze raz wszystkiego co najlepsze. Udanego dnia ci życzę. Buziaki.
2: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: No i za chwilę wychodzimy na kopiec kościuszki machać Maćkowi, żeby zobaczył nas ze swojego okna. O Boziu, no takich właśnie piątków oczekujemy. Takich finałów tygodnia i takich słuchaczy jak Maciek, który cieszą się od ucha do ucha. Już teraz zapraszamy was do gry w poniedziałek, więc bardzo proszę, jeżeli macie podobną energię jak Maciek, to zapraszam do gry. Chcielibyśmy was poznać, chcielibyśmy nagrodzić was wspaniałymi nagrodami, na przykład milionem, bo w poniedziałek 1 000 000 złotych czeka na kogoś z was. Bo to jest lato na bogato. Na bogato. W lipcu co tydzień do wygrania samochód. No i w kolejny piątek ktoś z was również ma szansę na piękny samochód. W najbliższy piątek za tydzień do kogoś z was na pewno powędruje albo ponad milion, albo 115 tysięcy, albo Renault Clio. Wystarczy wysłać RMF pod 7474 i już jesteście w grze o poniedziałek i o dwa piątkowe finały, czyli jeden SMS wchodzi teraz do trzech losowań poniedziałkowego i piątkowych. Wystarczy wysłać RMF pod 7474. Ja przez 10 minut każdy taki SMS pomnożę razy 1100 i ten bonus ruszył też na www.rmf.fm. No to co? Powodzenia. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM trzymamy rękę na piłce.
5: Mistrzowską jakość dostarcza Ercado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na ercado.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
12: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Nareszcie dogadał się weekend z pogodą, tak bym chciała powiedzieć. No jest szansa na sporo słońca i trochę burzowych chmur jutro, ale przymknijmy na to oko. Jeśli nie macie jeszcze weekendowych planów, to możliwe, że te plany znalazły was same. Jeśli jesteście chętni na rodzinny wypad w fajne miejsce, to zostańcie z nami.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Weekend, jeśli jeszcze wolny, to jest to, co lubimy i kochamy najbardziej. Zwłaszcza jeśli można spędzić go z całą rodziną, a jest takie miejsce, które kochają i duzi, i mali, i to jest dawka adrenaliny i zabawy dla każdego. Mam dla Was zaproszenia do parku rozrywki Energylandia, w którym czekają na Was m.in. dwa familijne rollercoastery, podniebne statki, farma lizaków, wioska cukierkowa, no czego tam nie ma. Słuchajcie, żeby takie bilety zdobyć, trzeba wykazać się kreatywnością. Uwaga, uwaga. Gdybyście mieli swój własny, rodzinny rollercoaster, jak byście go nazwali i dlaczego akurat tak? Dajcie znać SMS-em pod 3322. Te najbardziej kreatywne odpowiedzi wygrają rodzinne zaproszenia do parku rozrywki Energylandia.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: reklama.
1: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
2: Ja to proste, Barbara. W Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
1: I ma autodozowanie, i szybki program 39 minut, i jako bubble jeszcze. Kup.

0: więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
5: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
6: Nawet własna rodzina zaczęła już to mnie mówić, Ryśku.
5: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
7: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
8: Po reklamie.
9: To już prawie godzina 18, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Ewa Kwaśne.
10: Zapraszam. Już ponad 140 strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. Zderzenie samochodu z tramwajem w Krakowie, 3 osoby są poszkodowane. Kierowca ciężarówki, który staranował radiowóz i samochód służby celno-skarbowej w Kujawsko-Pomorskim przewoził zbiorniki ze żrącą substancją. NFZ sprawdzi czas pracy lekarzy, zakłada nowe rozporządzenie, które trafiło do konsultacji. Rośnie liczba strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. W sumie to już ponad 140 zgłoszeń w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. Sytuację na bieżąco śledzi nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Witamy ponownie.
11: Tak jest, dzień dobry.
10: Beniaminie, gdzie straż ma teraz najwięcej pracy?
11: W powiatach wolsztyńskim, nowotomyskim i gostyńskim w Wielkopolsce, gdzie otrzymali strażacy już prawie 80 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale straż odnotowała też kilka zerwanych dachów, również z budynku wielorodzinnego. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. W województwie lubuskim z kolei liczba interwencji wzrosła do 66. W powiecie żagańskim piorun uderzył w stodołę, co wywołało pożar budynku. Ponadto powalone drzewa uszkodziły kilka zaparkowanych samochodów. Cały czas napływają kolejne zgłoszenia. Dotyczą one m.in. zalanych piwnic i lokalnych podtopień.
10: Duże utrudnienia na krakowskim Ruczaju. Samochód zderzył się z tramwajem przy ulicy Norymberskiej. 3 osoby zostały poszkodowane. Nie kursują tramwaje do Czerwonych Maków, mówi nam rzecznik MPK Marek Gancarczyk. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Kierowca ciężarówki, który w Kujawsko-Pomorskim staranował radiowóz służby celno-skarbowej i sforsował policyjną blokadę, przewoził 12 zbiorników z niebezpieczną żrącą substancją. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany. Z nowymi informacjami w tej sprawie nasz dziennikarz Jakub Rybski.
12: Dobry wieczór.
10: Co udało ci się ustalić?
12: W naczepie ciężarówki służby znalazły 12 zbiorników typu Mauser. Badania strażaków wykazały, że znajdują się w nich żrące substancje zasadowe. Prawdopodobnie były to niebezpieczne odpady. W kabinie pojazdu odkryto z kolei dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz gotówkę. Śledczy ustalili też, że kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie. Przypomnę, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach Czerniewic próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN. Kierowca nie zastosował się do poleceń i gwałtownie przyspieszył. Podczas pościgu na autostradzie A1 w kierunku Łodzi dwukrotnie uderzył radiowóz celników, a później w mieście staranował blokadę policji. Ścigany w końcu wjechał do lasu, tam uderzył w drzewo, po czym opuścił swój pojazd i uciekł.
10: Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdzi czas pracy lekarzy. Zakłada nowe rozporządzenie, które właśnie trafiło do konsultacji. Lecznice będą miały obowiązek przekazywania funduszowi godzinowych zestawień obecności medyków. Jest to odpowiedź na doniesienia o fikcyjnej pracy części lekarzy w różnych miejscach w tym samym czasie. Nowe przepisy mogą wejść w życie w listopadzie.
13: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
10: Środek sezonu wakacyjnego widać dzisiaj m.in. na lotniskach. Wiele osób rozpoczyna urlop i wyjeżdża na wyczekiwane wakacje.
14: Bardzo pozytywne nastroje, myślimy, że będzie super. Zakładamy, nie może być inaczej.
15: Podwójnie się cieszymy, córki dostały się na studia. I razem lecimy wszyscy.
16: Takie wakacje w nagrodę?
15: Okazało się, że w nagrodę.
16: Jaki jest plan na te wakacje? Co będzie, czego nie będzie?
14: Wypoczynek. Na pewno nie będzie stresu.
16: Mamy teraz szczyt sezonu turystycznego, czy jeszcze nie na lotnisku?
17: Tak, ten szczyt jest już zauważalny zdecydowanie. Liczba pasażerów tutaj na odprawach biletowo-bagażowych przy bramkach jest zdecydowanie wyższa niż jeszcze na przykład 2 miesiące temu.
16: A co będzie dalej? Co będzie w najbliższych dniach? Przełom lipca i sierpnia będzie jeszcze więcej? Czy to się utrzyma na tym poziomie, co teraz?
17: Myślę, że to może się utrzymać, minimalnie może wzrosnąć.
10: Usłyszał fali odlotów lotniska imienia Fryderyka Chopina w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Naukowcy z Trinity College w Dublinie na tropie naszej wielozadaniowości.
18: Przekonują, że nasz mózg jest w stanie śledzić dwie rozmowy naraz. Problem w tym, że nie dłużej niż przez jedną, dwie sekundy.
10: Ale mi napisałeś trudne słowo, nie potrafiłam tak powiedzieć tak. W studiu, jak słyszycie, Grzegorz Jasiński. Witam, Grzegorzu, panownie. Jak udało się to zbadać?
18: Ochotnicy słuchali dwóch osób mówiących jednocześnie na tle szumu tłumu. Mieli za zadanie przełączać swoją uwagę między rozmówcami, podczas gdy aktywność ich mózgu była rejestrowana z pomocą elektroencefalografii. Analiza tych sygnałów EEG wykazała, że w momencie przełączania uwagi pojawia się na chwilę wzorzec aktywności mózgu, który oznacza jednoczesne śledzenie obu rozmów.
10: A do czego nam to służy?
18: A ewolucja premiowała osoby dobrze poinformowane. Ta krótka podzielność uwagi pozwala nam nie tylko na dyskretne wychwytywanie istotnych informacji, ale także na szybką ocenę, czy nie warto dołączyć do innej rozmowy, ale nie tracąc wątku tej, w której aktualnie uczestniczymy.
10: Jeśli chcecie być dobrze poinformowani, zostańcie z nami na kolejne fakty, istotne fakty o 19:00. Zapraszam już w imieniu Anny Wachowskiej. Ja dziękuję pięknie za uwagę i życzę spokojnego wieczoru.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Jeśli chodzi o weekend, to będzie on, powiedzmy, że udany pogodowo o tyle, że na pewno wielkie upały trochę odpuszczą. Maksymalnie 28 stopni. Tyle zobaczymy na wschodzie kraju. Natomiast tam, gdzie ciepło, tam również możliwe przelotne burze i to z gradem, więc bardzo proszę, uważajcie na siebie. Tych chmur deszczowych może pojawić się w całym kraju nieco więcej. Zakażę już 5 minut po 18:00 i tutaj cały czas RMF FM na wakacjach, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, gramy tak, żebyście poczuli się jak na najlepszym urlopie. Obiecuję, Ola Filipek z wami, cześć ponownie.

0: Dawid Kwiatkowski zarywa noce. Czy nie od tego są wakacje? No chyba tak. Szybka wycieczka do Café de Paris za nami, ale obiecuję, że to nie jest koniec muzycznych podróży. Jeszcze w tej godzinie na swój wakacyjny pokład zabierze nas wszystkich Zara Larsson, Jennifer Lopez. A w ten weekend na przykład my przyjedziemy do was. Gdzie konkretnie? No to sprawdzę jeszcze przed 19. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Uczestników Kaufland Karty Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem, a my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
4: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort, twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT, złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Po reklamie.
17: Z RMF FM najlepiej.

Mundial może się schować, kiedy swoją żółto-niebieską piłkę wyciąga z szafy RMF FM. Zapraszamy Was na już chyba nasz kultowy turniej FIFA RAFA 2026. W tym tygodniu wielki mecz RMF-u z LKS Bobrek. Meldujemy się w okolicach Oświęcimia. Bobrek obiecał przyjąć nas po królewsku, więc i my przyjedziemy, no tak, no z grillem, z najlepszą muzyką i z najlepszą drużyną. Taką, wiecie, z gwiazdami, bo swoją obecność potwierdził nam Liber. Człowiek, który zwykle zasila reprezentację polskich artystów w piłce nożnej. To będzie mocny transfer do drużyny RMF-u. Koniecznie bądźcie w ten weekend blisko radia.

0: Artemas w RMF FM. A teraz przyznać się, kto dziś po pracy wskoczył w samochód i jedzie rozpocząć ten weekend urlopowo gdzieś w kraju. Uważajcie na trasach, bardzo proszę, bo widzę, że ruch spory, a o tym, gdzie uważać o tej porze, powiemy w faktach o 19:00. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
15: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
18: To jest RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Reklama. Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratorium.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
10: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
9: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
10: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
9: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
11: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
13: Po reklamie.
14: Na zegarze już prawie godzina 19, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Anna Bachowska. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, zapraszam. Zmiana retoryki prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiada otwarcie wszystkich archiwów w sprawie Wołynia. Przekażemy ważne dla kierowców informacje. Są utrudnienia na trasie S7 w Pomorskiem. A na koniec w ramach naszej radiowej akcji Wakacje po zmroku zabierzemy was do zamku Czocha. Zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku, zapowiedział przed chwilą prezydent Ukrainy. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
16: Dobry
15: witaj,
16: wieczór,
15: Kubo. Co jeszcze znalazło się w oświadczeniu Wołodymyra Zełenskiego?
16: Przede wszystkim, że Ukraina ma wydać decyzję w sprawie udzielenia dodatkowej, znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Wspólnie z polską stroną musimy zapewnić większą zdolność do prowadzenia takich prac, oświadczył Wołodymyr Zełenski, który spotkał się dziś m.in. z szefem swojego gabinetu Kyryło Budanowem oraz ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą, żeby omówić politykę wobec naszego kraju. Priorytety są oczywiste. Wszyscy w Europie potrzebują dobrych, sąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, które są budowane na szacunku, napisał Zełenski i podkreślił, że nasz kraj znacząco wsparł Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Dlatego Ukraina jest za to Polsce wdzięczna.
15: Utrudnienia na trasie S7 w Pomorskiem. W pobliżu węzła Gdański Port zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gdyni. Około 1300 absolwentów krakowskich podstawówek nie dostało się do żadnej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji. To efekt wysokich progów punktowych i dużej liczby kandydatów, także spoza miasta.
17: Znaczy, to jest bardzo przykre i powiem szczerze, że nie chciałabym być w takiej sytuacji jako ani rodzic, ani nie chciałabym, żeby w takiej sytuacji znalazł się syn.
18: Słyszałam, że jest duży problem. My teraz właśnie wróciliśmy z obozu sportowego, gdzie właśnie były ósme klasy, ja byłam tam wychowawcą i już od dzieciaków słyszałam, że jest duży problem, że część się dostała, część w ogóle tam się nie dostała, ale jest jeszcze druga rekrutacja, więc myślę, że jakoś się to ułoży.
19: To, co mogę doradzić, to przede wszystkim, żeby wybierali jak największą liczbę oddziałów, no i ewentualnie rozglądali się też nad szkołami publicznymi, ale nie samorządowymi, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30 liceów, które oferują miejsca dla uczniów.
15: Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy Gąsierowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Maciej Sołtys. We wtorek zacznie się rekrutacja uzupełniająca. Wiele regionów w Stanach Zjednoczonych zmaga się z silnym zadymieniem spowodowanym ogromnymi pożarami lasów w Kanadzie. A w niedzielę za oceanem ma zostać rozegrany finał piłkarskich Mistrzostw Świata. W Nowym Jorku jest wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Wojtku, jaka teraz jest jakość powietrza?
20: Dzień dobry. Sytuacja w porównaniu do wczoraj bardzo się poprawiła. Dopuszczalne normy zanieczyszczeń w powietrzu nadal są w wielu miejscach przekroczone, ale widać zdecydowaną poprawę, szczególnie od strony oceanu. Statua Wolności, na którą teraz patrzę, nie jest przysłonięta żadną mgłą. W samym New Jersey także w wielu miejscach ta jakość powietrza się poprawiła. Życie toczy się tutaj normalnie. Wiele osób w parkach uprawia jogging, a na mieście widać niewiele osób w maseczkach. Życie toczy się więc zupełnie normalnie. Organizatorzy mundialu spodziewają się zaś, że jutrzejsze deszcze, które są tutaj zapowiadane, znacząco poprawią sytuację. No i finałowego starcia pomiędzy Argentyną i Hiszpanią nie trzeba będzie przesuwać. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
21: Lato w blasku faktów RMF FM.
15: Noc pełna tajemnic na Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. W naszym radiowym cyklu Wakacje po zmroku podpowiadamy Wam, gdzie w nietypowy sposób spędzić czas po zachodzie słońca. W jednej z najbardziej tajemniczych warowni w Polsce jest już reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co w zamku będzie się działo wieczorem?
22: Najmłodsi, ale często najbardziej wymagający turyści, czyli dzieci, będą zwiedzać zamek, ale pod osłoną nocy. Wtedy jest tu najstraszniej. Filip, który przyjechał specjalnie na nocne zwiedzanie z Wrocławia, nie ukrywa, że jest bardzo przejęty.
23: Bardzo się ciekawy, jak będzie.
22: Masz jakieś obawy?
23: Troszeczkę. Boję się, że coś mi wyskoczy i bardzo się przestraszę, ale raczej się takiej rzeczy nie boję. Nie mogę się doczekać.
22: W zamku są dziesiątki tajnych przejść i ukrytych korytarzy. Na dzieci mają czekać w komnatach straszne niespodzianki. Przyznam, że nawet ja, dorosła przecież od dawna, czuję pewien dreszczyk emocji. Z Zamku Czocha Martyna Czerwińska.
15: Czy było się czego bać? Relacje z wyprawy po zamku w kolejnych faktach w RMF FM.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sobota bardzo ciepła, a miejscami nawet gorąca, bo i 28 stopni zobaczymy na termometrach na Podkarpaciu, ale jak to zwykle bywa, z wysoką temperaturą często lubią chodzić w parze burze i opady deszczu. No i burze zobaczymy na Podkarpaciu właśnie. Cała ściana wschodnia w zasadzie z możliwymi burzami i to z gradem, więc bardzo proszę, uważajcie na siebie.
24: Ale zanim będzie ten taki bardzo intensywny pogodowy czas, to jeszcze fajny piątkowy wieczór z poplistą. Dobry wieczór, Ola.
14: Dobry wieczór. Ja widzę, co tutaj na dziesiątym.
24: No, magnetic. Ti, ti, ti. Prawda, że to jest fajne?
14: Magnetycznie, no. Przyciąga.
24: No i właśnie o to chodzi. Na tym działa cały czas magia radia.

Jak to teraz niewiele potrzeba, żeby zrobić przebój, kilka fajnych nut połączonych w jedną całość. Od razu jest Magnetic The Bausa. Dziś to jest 50. miejsce naszego poplistowego spotkania w notowaniu o numerze 6166. To Marcin Jędryk. Dzień dobry, patrząc za okno jeszcze jasno, więc mogę takim terminem się posługiwać. Dziś oczywiście fajne muzyczne propozycje, parę nowości, a po godzinie 21:00 jak zawsze gry i zabawy naprawdę dla dorosłych, więc szykujcie się na fajne muzyczne i nie tylko starcie. A tu na wejście do poplisty czeka Skubas w utworze Życie jest piękne.

przez chwilę gwiazdą na pobliżu, ale trwało to krótko. Dziś z pierwszego spada na dziewiąte. Nadal go lubimy, no ale trochę szkoda, że nie ma miejsca jak dom, nie ma miejsca na pierwszym miejscu. U nas na pobliżu za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj w utworze, który będzie na ósemce, ale wcześniej jeszcze poszukamy jakiegoś świeżego brzmienia do dwudziestki na przyszły tydzień. Sorry, Papi. Topic and Becky G.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, tak to właśnie zrobili. Fajna piosenka do tego, tak długo trwa, prawie 4 minuty, to na dzisiejsze realia jest naprawdę zaskakujące. U nas 23 minuty po godzinie 19, poplista i za chwilę będzie Kuba i Kuba, stygnie lato i będzie jeszcze Kygo i Kali. Utworzy Save My Love, słuchajcie.
1: Reklama.

0: Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Mamo, czy wygra Polska?
4: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: To będzie ekstremalne widowisko. Po raz pierwszy w Polsce Puchar Europy IXS Downhill Cup. Zobacz europejską elitę na legendarnej, znanej z Pucharu Świata trasie Bestyja w Szczyrk Bike Park by Trek. Prędkość, ekstremalne loty i potężna dawka emocji. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Szczyrk Mountain Resort. Wejdź na szczyrkowski.pl i dołącz do kolarskiego święta. Poleca RMF FM.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Po reklamie.
14: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poblista notowanie.

Trochę to brzmi jak taka rozpędzona muzyczna lokomotywa Kygo, Khalid i Gryphin w nagraniu Save My Love. Oczywiście apel do kierowców, żeby nie ulegali tej pokusie, nie przyspieszali w miejscach, gdzie nie wolno przyspieszać, tylko jechali tak jak trzeba, bo wtedy dłużej posłuchać radia. RMF FM, a u nas szykują się fajne muzyczne spotkania. Bo na przykład Bledka ma nową propozycję. Jeśli ktoś lubi tańczyć, to za chwilę usłyszy cenne wskazówki. To nazywa się właśnie tańcz.

0: To jest poplista w notowaniu 6166, już piąte miejsce dzisiejszego notowania, czyli słynna Marisa w nie mniej słynnym utworze zatytułowanym Odkochaj. Już blisko dzisiejszego finału i ważnych muzycznych momentów. Dodam, że po godzinie 20 to było lato, tym razem sprawdzimy, jak wyglądał 2007 rok. Muzycznie nie tylko.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz

0: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Fajna muzyczna historia z lata 2026, no bo tak to się będzie kojarzyć. Męskie granie orkiestra utworzy nareszcie. Dziś na trzecim miejscu poblisty, a jeszcze przed czołówką Sienna Spyro, Great Expectations.

Też ten numer płynie, też to jest taka fajna, wakacyjna przygoda. David Guetta, Alok, jeszcze Stick Figure w utworze Run Run River. To oznacza, że już właściwie wyemitowaliśmy prawie wszystkie utwory. Brakuje tylko jeszcze jednego, który może będzie dla niektórych zaskoczeniem, bo ponad 11 tygodni na pobliście. I słynny sezon powraca na szczęście.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Reklama.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
7: I to po raz 9.
8: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
9: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
10: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
8: Dziękujemy.
9: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
8: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
9: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
8: RMF FM to wasz numer jeden.
7: I takie są fakty.
11: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
12: Tu trwa
11: lato na bogato.
12: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
13: Może jest we Włocławku.
14: Może w Kętach.
15: A może w Jaworznie.
16: Nie wierzę, to po prostu nie wierzę.
13: A ty? Tak, ty.
14: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
17: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
19: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
20: RMF FM na dzień dobry.
19: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
21: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
22: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Po reklamie.
2: W RMF FM jak zawsze sprawdzamy fakty, wszystkie najważniejsze informacje przekazujemy na bieżąco. Dochodzi 20, zatem posłuchajmy, co się wydarzyło. Anna Wachowska.
3: Nowe fakty w sprawie wykolejenia się pociągu w Małopolsce zebrał je reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek. Jarosław Kaczyński, oko w oko z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS rozmawiał z byłym premierem o partyjnym ultimatum. W mistrzowskich faktach sportowych odliczanie do finałowego starcia mundialu. Nawet kilka dni może potrwać przywrócenie ruchu na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny. Po południu w rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy, a jeden z wagonów wpadł do rzeki Poprad. O tym, co się stało na tym szlaku kolejowym, reporter RMF FM Maciej Połachicki.
4: W sumie wykoleiło się 6 wagonów z długiego, ale na szczęście pustego składu. Jeden rzeczywiście wpadł do Popradu, drugi oparł się na skarpie, reszta została na nasypie. Na miejscu pracuje już specjalna kolejowa komisja, która ma ustalić przyczyny tego wypadku. Jadą tam też dwa pociągi, które za pomocą potężnych dźwigów mają podnieść wykolejone wagony na tory. Dopiero potem będzie można przystąpić do naprawy torowiska, które poważnie ucierpiało.
3: Dla pasażerów zamiast pociągów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Uwaga kierowcy, pożar samochodu przed tunelem na trasie S7 z Krakowa do Zakopanego. Nitka tunelu w kierunku stolicy polskich Tatr jest zamknięta. Zakończyło się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jak informuje rzecznik partii, to była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Chodzi o partyjne ultimatum. Działacze, którzy chcą pozostać w PiS, muszą wystąpić ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Na decyzję politycy mają czas do czwartku.
5: Taki jest świat. Takie są fakty.
3: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 nawiedziło pogranicze Meksyku i Gwatemali, poinformowała amerykańska służba geologiczna. Na razie nie ma informacji o możliwych ofiarach. Prezydent Stanów Zjednoczonych z trybun będzie śledził niedzielny finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Na linii faktów studio RMF FM w Waszyngtonie, w nim nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, Donald Trump wkrótce wyruszy do Nowego Jorku.
6: Dzień dobry. Tak, jeszcze dziś prezydent USA weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez FIFA. Wydarzenie zaplanowano na 23:20 czasu polskiego. Niewykluczone jest spotkanie z szefem Federacji Piłkarskiej, ale wieczór już prezydent ma spędzić na terenie swojego ośrodka golfowego niedaleko Nowego Jorku. W niedzielę Donald Trump pojawi się na stadionie w New Jersey i mamy potwierdzenie, że będzie mu towarzyszyć pierwsza dama Melania Trump. Nieoficjalnie wiemy, że prezydent upiera się, by był przynajmniej współwręczającym piłkarski puchar.
3: Sieradz znów stolicą fryzjerstwa. Trwa tam festiwal, który jest hołdem dla najsłynniejszego polskiego fryzjera Antoniego Cierplikowskiego. Na początku XX wieku zrobił on oszałamiającą karierę w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych, a pochodził właśnie z Sieradza. Chętnych, by zmienić wygląd dziś na sieradzkim rynku, nie brakowało.
7: Jaki ma pan pomysł na siebie? Na swoją fryzurę może tak nawet bardziej?
8: No właśnie nie mam. Idę na żywioł. Trudno to właśnie stwierdzić. Co tam wymyślą dziewczyny? Jak coś fajnego, nie ma problemu. To i tak chcesz włosy tego dorosną.
9: Coś po prostu coś podobnego w sumie do tego.
10: Dobra, czyli w sumie głównie tak boczki i troszeczkę ci poprawić tą górę, no bo to nie będzie dużo ścinania, nie?
7: To, co pani widzi już w tej chwili, to już jest widoczna zmiana?
10: Trochę. Tak jak go widziałam wczoraj, no to jest już trochę widoczne.
7: W dobrą stronę to idzie?
10: W dobrą.
7: Jak się pan teraz czuje? Jak młody Bóg?
8: Kurczę, już tak jest 10 wiosen młodszy. Mam prawie 30 lat, a się czuję na 20-22 teraz.
3: To się nazywa metamorfoza, a pracy fryzjerek przyglądała się reporterka RMF FM Agnieszka Wederka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
11: Dwa mecze pozostały do rozegrania na mundialu. Jutro późnym wieczorem o brąz powalczą Anglicy i Francuzi. W niedzielę finał, no i starcie Hiszpania-Argentyna. W Nowym Jorku jest nasz wysłannik na mistrzostwa, Wojciech Marczyk. Wojtek, sędzią finału Słoweniec Slavko Vincic i to wzbudziło w świecie futbolu, no, sporo dyskusji.
1: Dobry wieczór, między innymi dlatego, że Slavko Vincic 6 lat temu został zatrzymany za udział w imprezie, na której pojawiły się narkotyki i broń. Oficjalnie zarzutów arbitrowi jednak nie przedstawiono. Według nieoficjalnych doniesień wyznaczenie Słoweńca do poprowadzenia tego finałowego spotkania to ukłon FIFA w stronę Europejskiej Federacji, a obie od dłuższego czasu nie są ze sobą w dobrych relacjach. Jestem bardzo dumny, że mogę reprezentować mój kraj, Słowenię, w takim największym wydarzeniu sportowym na świecie. Przyznał Vincic, finał mundialu w niedzielę o 21:00 polskiego czasu z Nowego Jorku. Wojciech Marczyk.
11: No, dodam, że dokładnie 32 lata temu kończył się poprzedni amerykański mundial. Wtedy w finale w Pasadenie po rzutach karnych Brazylia wygrała z Włochami. W klubach Ekstraklasy ostatnie przygotowania do nowego sezonu, który startuje już za tydzień na rynku w Kielcach. Trwa teraz przedsezonowa prezentacja Korony Kielce.
12: Rozwijamy się. Mam nadzieję, że razem ze mną to widzicie. Po tych piłkarzach, którzy do nas dołączyli, dołączą kolejni i ta drużyna będzie jeszcze mocniejsza.
11: Tak mówił do kibiców właściciel Korony Łukasz Maciejczyk. Do tego klubu latem trafili już Patryk Helebrant, Ariel Mosur czy Kamil Jakubczyk. Najlepsi kierowcy świata rywalizują na estońskich showtrach. Trwa tam runda Mistrzostw Świata w WRC. Dziś 7 odcinków specjalnych. Na każdym z nich najszybszy Fin, Sami Pajari. No ale po całym dniu jego przewaga nad drugim Oliverem Solbergiem jednak stosunkowo niewielka, niespełna 15 sekund.
13: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Tu RMF, tu nasz wieczorny czas, w którym już za chwilę sprawdzimy muzyczne i nie tylko muzyczne wydarzenia z 2007 roku. To było lato. Będzie co wspominać, będzie można posłuchać naprawdę kilku bardzo fajnych utworów, ale w międzyczasie jeszcze nasze różne propozycje, które lecą do was właśnie w takim wymiarze. Będzie Teddy Swims za moment, ale wcześniej ta słynna cofająca ciężarówka, czyli The Rasmus in the Shadows.

0: 2007 roku. To był rok, w którym pojawiło się wiele naprawdę wybitnych utworów i muzyka, która do dziś została z nami. Od choćby ta piosenka, napisana pierwotnie dla Britney Spears, ale wytwórnia Britney ją odrzuciła, no więc trafiła do Rihanny. Rihanna, jak sama potem powiedziała, modliłam się o tę piosenkę i dostała możliwość zaśpiewania utworu zatytułowanego Umbrella. Tak właściwie to nie chodzi o parasol, to raczej chodzi o taką metaforę wsparcia i ochrony, obietnicę pozostania przy drugiej osobie niezależnie od trudności. No, co ważne, ta piosenka potem pozwoliła Rihannie wejść na szerokie wody muzycznego oceanu i potem właściwie została już mega gwiazdą. Piosenka również została wyróżniona nagrodą Grammy. A co w 2007 roku się wydarzyło? No warto przypomnieć. Polska przyłącza się do strefy Schengen. Podróżujemy bez paszportów, bez granic. Właściwie od jednego końca Europy do drugiego. A z kolei Rumunia i Bułgaria dołączają wtedy do Unii Europejskiej. Do tego słynny Steve Jobs, legendarny Steve Jobs, prezentuje pierwszy telefon z popularnym jabłuszkiem, mówiąc, że dziś właśnie Apple zamierza ponownie odkryć telefon. Selekcjoner Leo Benhacker został pierwszym trenerem w historii polskiego futbolu, który wprowadził reprezentację do Mistrzostw Świata Europy w 2008 roku. Nie były one może dla nas zbyt pomyślne, z kolei 4 lata później też żeśmy zagrali, ale już w zupełnie innym wymiarze, bo byliśmy gospodarzem europejskich rozgrywek piłkarskich. A u nas w RMF FM oczywiście ciąg dalszy muzycznych historii i wspomnień już niebawem. Pozostańcie z nami, bo to było lato i będą znowu utwory, które przypomną wam te piękne chwile sprzed 9 lat.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
4: Dziękuję.
5: Poproszę
6: oryginalnego plusza.
5: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
2: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na Błoniach Kotła Czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stęp wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Welshly Arms, twórcy hitu Legendary, już pod koniec lipca zagrają w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Bilety w sprzedaży na livenation.pl.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
20: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
21: Zdrowit. Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca tylko w kinach.
22: Po reklamie.
23: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

wracamy do muzycznego przeglądu 2007 roku. To było lato, tak? I to był piękny czas dla grupy Feel, bo właśnie wtedy zaczynała się ta muzyczna przygoda z rynkiem dla Piotra Kupichy i jego grupy. Utwór, który za chwilę usłyszycie, miał powstać jeszcze w czasach studenckich artysty. Opisywał go jako inspirację, jako sytuację dwóch osób, które chciały się do siebie zbliżyć, ale miały problem, żeby zrobić pierwszy krok. Utwór został m.in. słynnego bursztynowego Słowika na festiwalu Sopot 2007, Słowika publiczności, a wszystko to sprowadza się do jednej piosenki, którą doskonale znamy i pewnie razem z grupą Feel teraz zaśpiewamy. A gdy jest już ciemno.

0: 2007 roku Beyoncé była już osobą, którą doskonale znaliśmy z muzycznego świata, ale z pewnością ta piosenka sprawiła, że uszanowaliśmy i doceniliśmy jej talent muzyczny i umiejętności wokalne, zwłaszcza, że początkowo ta piosenka przez Ne-Yo była napisana z myślą o wokaliście, a nie o wokalistce, ale potem jednak uznano, że pisanie tej historii o rozstaniu z niewiernym partnerem będzie lepiej opowiedziane przez kobiety. I tak się właśnie stało. Bardzo charakterystyczny motyw, bardzo charakterystyczny klimat, no i przy okazji symboliczne wyrzucenie byłego partnera z życia z tym hasłem to the left, to the left. Tak to zostało i tak to brzmi właśnie dziś. Irreplaceable w wykonaniu Beyoncé.
1: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
5: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement.

0: diety plus elektrolity sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. W browarni Lidl znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
15: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł czasu. To było lato.

Charakterystyczne brzmienie lat 80. powróciło we współczesnych czasach, ale dziś nie mówimy o tym, tylko o czymś znacznie bliższym nam, czyli rok 2007. Timbaland oraz Justin Timberlake i oczywiście 50 Cent wspólnie odpowiadają za piosenkę, która już wtedy była bardzo ważnym apelem o to, żeby myśleć o problemie współczesnych relacji. Kontakt przez ekrany zastępuje prawdziwą bliskość. Na to zwracali uwagę, o tym śpiewali i to pozostało z nami do dziś. 50 Cent i utwór IO Technology. Posłuchajcie, bo to ciągle aktualne.

0: oferty dyskontowe Asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa Sąsiedzka pod wodzą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: A co bystrzaki robią w te wakacje?
5: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
6: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
7: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
10: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad Małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
11: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl. Po reklamie.
13: I już nadszedł czas na nowe wakty w RMF FM, bo na zegarze godzina 21. Wszystko to, co najistotniejsze, przekażę wam teraz. Anna Wachowska.
14: Przewrócone drzewa, zerwane dachy, ewakuowany obóz harcerski. Na początek raport z burzowej Polski. O uwagę prosimy kierowców w Warszawie. Samochód zderzył się z radiowozem na Stołecznej Ochocie. Polski premier odpowiada na zapowiedź prezydenta Ukrainy o odtajnieniu archiwów dotyczących zbrodni wołyńskiej. Będą też mistrzowskie fakty sportowe. Prawie 500 razy strażacy wyjeżdżali do akcji w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. O te informacje w Komendzie Głównej Straży Pożarnej pytał reporter RMF FM Jakub Rybski, z którym się teraz łączymy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce.
15: W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali już ponad 120 razy. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim przewróconych drzew i zerwanych dachów. W Grójcu Wielkim prewencyjnie ewakuowano jednak 121 uczestników obozu harcerskiego. W województwie lubuskim służby otrzymały już 112 zgłoszeń, a na Dolnym Śląsku interweniowano 89 razy. IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed burzami dla trzech powiatów: gorzowskiego i sulęcińskiego i dla Gorzowa Wielkopolskiego. Strefa burz z zachodniej Polski przemieszcza się teraz w kierunku centrum kraju.
16: Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, z silnymi porywami wiatru, które podczas burz mogą osiągać do 90 km na godzinę, a lokalnie także z opadami gradu.
15: Mówił Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka.
14: Zderzenie samochodu osobowego z radiowozem na ulicy Wawelskiej w Warszawie. Po wypadku do szpitala trafił policjant, dowiedział się reporter RMF FM. Do wypadku doszło, gdy 31-letni kierowca auta nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu zderzył się z policyjnym samochodem. Mężczyzna był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania pojazdami. Zablokowany jest buspas na Wawelskiej w kierunku Alei Jerozolimskich. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą. Tak premier Donald Tusk odpowiada na decyzję prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otwarte zostaną wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Mają też zostać wydane zezwolenia na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Liczę, że zapowiedzi prezydenta Zełenskiego przerodzą się w konkrety, dodał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
14: Znany ze Spidermana Andrew Garfield ma nową rolę. Właśnie pojawił się zwiastun historycznego widowiska The Uprising. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM wyjaśni, kogo zagra znany aktor.
18: Watta Taylora, przywódcę chłopskiego, który staje na czele armii zwykłych ludzi w powstaniu przeciwko królowi Ryszardowi II. To był jeden z najważniejszych buntów społecznych w historii średniowiecznej Anglii. Akcja filmu rozgrywa się w XIV wieku, po epidemii czarnej śmierci, gdy król nakłada na swoich poddanych coraz wyższe podatki, żeby finansować wojnę stuletnią. Listen. Can you not hear their rage? Reżyserem nowego widowiska historycznego jest Paul Greengrass. Zapowiada opowieść o walce o godność i o cenie, jaką trzeba zapłacić za próbę zmiany świata. Film w kinach 18 września.
14: A aktualny obraz faktów w RMF FM o 22.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Patryk Serwański zaprasza na mistrzowskie fakty sportowe.
19: Co z klubową przyszłością Juliana Alvareza? Argentyńczyk czeka na finał mundialu. Na turnieju na razie strzelił jednego gola. Napastnik jest zawodnikiem Atletico Madryt, ale w trakcie mistrzostw przyznał, że chciałby zmienić klub. Nie jest tajemnicą, że miejsce w szatni trzyma dla Alvareza FC Barcelona. Dziś jednak prezes Atletico zapowiedział, że Argentyńczyka nie ma zamiaru sprzedawać nawet za 200 milionów euro. Pytanie, czy to jest taka poważna deklaracja, czy jednak strategia biznesowa. Za tydzień będziemy już emocjonować się nowym sezonem Ekstraklasy. Pierwszy mecz w Radomiu. Radomiak podejmie Beniaminka, wieczystą Kraków. Do ligi wróciły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław i już teraz można powiedzieć, że Ekstraklasa może pobić swój frekwencyjny rekord.
20: No zeszły sezon to 4 miliony 150 tysięcy osób na stadionach. Jeżeli ta liga będzie nadal tak emocjonująca, interesująca, to przy dwóch dużych stadionach, czyli Śląska Wrocław i Wisły Kraków, ten rekord zostanie na pewno pobity.
19: Tak mówił prezes spółki Ekstraklasa S.A. Marcin Animuski. Jej sportowa kariera to sukcesy na bieżni, ale też liczne kontuzje. Sofia Enaui ogłosiła niedawno przejście na sportową emeryturę. Jak mówi, w ostatnim czasie sport nie był już dla niej przyjemnością, ale właściwie obciążeniem.
21: Widziałam na przestrzeni miesięcy, że po prostu moje ciało i moja psychika są już bardzo zmęczone i przerwa nie dawała mi zbyt dużo wytchnienia.
19: Rozmowa Cezarego Dziwiszka z Sofią Enaui jest na rmf24.pl. Nasi młodzi siatkarze powalczą w finale Mistrzostw Europy do lat 18. W półfinale stoczyli wyrównany bój z Bułgarią. Wygrali po tiebreaku 3-2. Trwa teraz drugie półfinałowe starcie, na które wyłoni rywali biało-czerwonych w pojedynku o złoto. To będą Francuzi albo Włosi.
13: Jeśli chodzi o najbliższe godziny, a w szczególności także noc, to temperatura od 16 do 19 stopni, a na Podkarpaciu nawet lokalnie około 20. Tak będzie ciepło, tak będzie przyjemnie, ale też pojawią się oczywiście burze i nawet takie dość istotne lokalne opady deszczu, co oznacza, że nawet lokalnie z gradem tutaj widzę, to oznacza, że no nie wszyscy będą mogli korzystać z tych przyjemności związanych z nocnymi spacerami. A u nas w RMF FM już jest ten czas, już jest 21:05. To jest jaka godzina, Amelka?
22: Czas na gry i zabawy dla dorosłych.
13: Właśnie o to chodzi. 21:05, czyli 21:05. Pierwsza zabawa już niebawem. Będziemy się bawić w taką grę, którą chyba niektórzy nawet doskonale kojarzą, zwłaszcza dorośli, mający trochę więcej lat nawet niż ja.
22: Myślisz?
13: No tak myślę. Tak, idzie. Zapraszamy. Już za chwilę będzie

0: gry i zabawy. Piątkowa wieczorna edycja, oczywiście tylko dla dorosłych. Na początek będą eliminacje, czyli szansa dla tych, którzy chcą wejść do tej zabawy. Na razie jeszcze nie zdradzę, na czym ona będzie polegać. Ale zasady dotyczące eliminacji są takie. Mamy dwa słowa, ręcznik i parasol, które będą też częścią nagrody w dzisiejszej zabawie. Proszę stworzyć z tego zdanie reklamowe i napisać je pod SMS-owy numer 3322. Zdanie reklamowe pod 3322 z słowami ręcznik i parasol od RMF FM. A kto najfajniej napisze, ten będzie grał w finale gier i zabaw piątkowej wieczornej edycji. Za mniej więcej 10 minut do dzieła. Już teraz startujcie, bo nagrody czekają.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
6: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
12: Tu trwa
11: lato na bogato.
12: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
13: Może jest we Włocławku.
14: Może w Kętach.
15: A może w Jaworznie.
16: O, super. Dziękuję.
17: A ty? Tak, ty.
18: Co powiesz, gdy już wygrasz?
19: Zastanów się i...
20: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
21: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
22: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
23: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
24: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
25: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
26: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
27: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na Błoniach kotla Czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stę wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
28: Po reklamie.
29: RMF FM. Wakacyjny wieczór.

0: to już będzie ten czas. Zabawy, gry i zabawy dla dorosłych. Amelka, kogo my tu mamy dzisiaj?
1: Dzisiaj mamy Kubę. Hej, tak. Kuba.
0: Halo, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, cześć.
0: Musimy zacząć od kontroli, czy jesteś dorosły.
2: Dorosły, jak najbardziej.
0: Dobra, to teraz wracamy do twojego hasła. Miało być hasło reklamowe. Napisał Kuba tak: ręcznik miękki, parasol wspaniały, zestaw na flashing
1: doskonały.
0: Bardzo nam się podoba. Drogi Kubo, czy chciałbyś brać udział w naszej zabawie teraz, w tym momencie?
2: Jak najbardziej.
0: To zabawa będzie polegała na tym, że za chwilę wylosujemy dla ciebie literę, a potem na podstawie tej litery masz podać nam trzy konkretne hasła: państwo, miasto i zespół. Czy tak może być?
2: Jasne.
0: No to super, Amelka.
1: Dobra,
0: jakieś
1: to losuję, losuję.
0: Szukaj.
1: M.
0: M, no proszę bardzo, przypadkowo chyba nie. No M to jak
1: M jak Marcin,
0: tak,
1: dokładnie.
0: Albo jak Amelia. No to drugi Kubo, na początek państwo na M.
2: Mołdawia.
0: Bardzo dobrze, miasto na M.
2: Mława.
0: Mława, wow. I zespół na M.
2: Teraz mam ten zagwozdkę.
0: Albo nothing else matters. Albo na przykład cykady na cykladach.
2: Metallica. Metallica.
0: Spisałeś się znakomicie. Mamy dla ciebie zestaw. Pewnie czujesz, że ręcznik oraz parasol już są twoje, ale coś jeszcze dołożymy.
1: Dorzucamy jeszcze słuchaweczki, żebyś mógł już na zawsze słuchać Metaliki.
2: Super, dzięki ślicznie.
0: No to trzymaj się, baw się dobrze, odpoczywaj i korzystaj z przyjemności, jakie daje lato z RMF FM. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Dzięki, pozdrawiam.

0: Alex Warren, Fever Dream, fajna piosenka w sam raz na ten wieczorny czas. U nas za chwilę jeszcze jeden zestaw muzyczny dla tych, którzy trwają przy odbiornikach albo w samochodach. Greszczak i Sean Paul.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
6: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Pani Babało, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
11: Panie Pascalu, no jakby to...
10: A widziała pani?
11: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej pewnie jest więcej okazji.
11: No i zdarzy.

0: Sport.pl. O czym marzą bystrzaki tego lata?
1: Codziennie czekolady.
0: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
3: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. W browarni Lidl znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie.
9: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

faktów już blisko, one za 10 minut do godziny 22, ale wcześniej jeszcze znajdziemy miejsce na Wally Lopeza, a wcześniej na Podsiadło z sezonem. Niech poleci do was.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę...
7: Oryginalnego plusza?
5: Tak.
1: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
12: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
13: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
14: To są cienkie placki przełożone kremem.
15: Pyszne, bo polskie.
16: Poszukamy wyjątkowych lokalnych smaków.
17: I odwiedzimy regionalnych producentów.
18: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
19: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
20: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
21: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: U nas jak zawsze wszystko na bieżąco. Aktualne fakty o godzinie 22 w RMF FM. Przedstawia Anna Wachowska.
4: Jestem. Zapraszam. Kierowca ciężarówki, który staranował radiowóz i samochód służby celno-skarbowej w Kujawsko-Pomorskiem, jest w rękach policji. To temat numer jeden w faktach. Potem cyberatak na służbową skrzynkę mailową polskiego żołnierza, ustawa o statusie osoby najbliższej z prezydenckim wetem. Polecamy także mistrzowskie fakty sportowe. W rękach policji jest 24-letni kierowca ciężarówki, który nie zatrzymał się do kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Policji w województwie kujawsko-pomorskim. Mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce. W ciężarówce, którą porzucił na skraju lasu, były pojemniki ze żrącą substancją chemiczną. Jej skład zostanie poddany szczegółowym badaniom. W kabinie pojazdu znaleziono dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy i gotówkę. Awantura podczas łemkowskiej Watry w Zdyni w Małopolsce. W wyniku sprzeczki 37-letni mieszkaniec Ustia Gorlickiego został zraniony nożem przez 46-letniego obcokrajowca. Trafił do gorlickiego szpitala. Jego życiu nic nie zagraża. Sprawca ataku był pijany. Został zatrzymany. Lokalne media podają, że ofiara ataku to radny powiatowy. Włamanie na służbową skrzynkę mailową polskiego żołnierza. O takim incydencie poinformowały Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. W skrzynce nie było tajnych informacji, ale została ona użyta później do ataku cybernetycznego na organizacje w Polsce i za granicą. Prezydent zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa. Tak uzasadniał swoją decyzję Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił, że jest gotowy na kompromis.
5: Punktem wyjścia

Martin Garrix i Ed Sheeran w utworze Repeated. Fajnie sobie to wymyślili, do tego zrobili utwór, który no i pasuje chyba do wieczornego relaksu, ale także do towarzystwa w czasie podróży. Do tych, którzy dziś w trasie, zwracajcie uwagę na ostrzeżenia, bo też sporo deszczu i burz, zwłaszcza w południowej części naszego kraju, więc jeżeli jedziecie, to po prostu z rozwagą i rozsądkiem. My wam damy na drogę fajny taki kawałek, sam raz dla kierowców, czyli Ocean Drive, Duke Dumont, a

0: Kasia Kowalska i słynna piosenka zatytułowana Pieprz i Sól, a u nas gry i zabawy, kolejna piątkowa edycja tej akcji. Najpierw będziemy szukać chętnych do zabawy.
1: Dokładnie tak, będą głupie pytania, ale najpierw musicie nam powiedzieć, w jakim jesteście związku.
0: Właśnie, to jest pytanie pod SMS-owy numer 3322. Proszę odpowiedzieć, wysłać. Może być odpowiedź zabawna, może być szczera, może być bezpośrednia, może być też taka trochę, nazwijmy to, nijaka. Grunt, żeby była bardzo kreatywna, bo wtedy taka osoba ma największe szanse na naszą zabawę na antenie. A zatem start od teraz, czekamy. Mamy ile minut? Raz, dwa, trzy piosenki. Trzy razy trzy?
1: 9.
0: No to tyle mamy czasu.
1: Nie spodziewałam się kartkówki z matematyki.
0: Ale zdałaś.
2: Reklama. Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę...
9: Oryginalnego plusza?
7: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
9: Oczywiście.
7: Dziękuję.
10: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl. Po reklamie.
3: Po upalnym dniu RMF FM. Muzyka najlepsza.

0: jakie piękne wprowadzenie. Krzysztof tutaj zbudował taki nastrój tym właśnie utworem. Trudno, tak? A my w naszym programie gry i zabawy dla dorosłych. To teraz mamy tutaj Amelia.
1: Tak, proszę. Mamy tutaj Monię. Hej, Moniu.
0: Halo. Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Cześć, Monia. Czy jesteś gotowa na przyjęcie na siebie dwóch pytań, w których odpowiedź jest albo tak, albo nie? Nie ma innej możliwości.
1: Kategoria trudna. Jesteś gotowa, tak?
0: Tak, dobra. To pierwsze pytanie zadaje Amelka. Uważaj, skup się i bardzo proszę, pamiętaj, albo odpowiedź tak, albo nie.
1: Monia, czy przestałaś już kraść jedzenie ze wspólnej lodówki z pracy?
0: Tak czy nie?
2: Nie.
0: Dobra. To jeszcze drugie pytanie. Ono będzie też z wersją albo tak, albo nie. Czy twój facet wie, że nie kąpiesz się w niedzielę? Tak czy nie?
2: Nie. Kąpiemy się razem.
1: Nie złamaliśmy Moni.
0: Dobra. Monia, to mamy dla ciebie zestaw gadżetów, który mam nadzieję ucieszy zarówno ciebie, jak i twojego faceta. Wśród atrakcji będą i oczywiście słuchawki, będzie fajna czapka. Mamy tam chyba takie bidony też, nie?
1: Bidony, butelki, tak. To wiesz, na te upały.
0: Wyślemy może w takim zestawie podwójnym, żebyście mieli fajny czas w wakacje.
2: Dzięki bardzo.
0: No to dobrego odpoczynku i ukłony również dla twojego faceta. Niech się pośmieje razem z tobą. Do usłyszenia.
2: Pa. No, pa.

Last Friday Night. To tak jakby trochę dziś, chociaż oczywiście to nie jest ostatni piątek i ostatni wieczór, kiedy bawimy się i cieszymy się, że taki fajny czas jak lato jest. RMF poleca oczywiście swoje muzyczne usługi i propozycje. Będzie Cher, będzie Nelly Furtado z Timbalandem, a teraz ten taki symboliczny utwór. Na szczęście to tylko tak w piosence brzmi, że stygnie lato. Kuba i Kuba, a wkrótce nowe fakty o 23:00.

0: Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all inclusive, aquaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl. Po reklamie.
4: Słuchajcie, RFM w piątkowy wieczór, dochodzi godzina 23, a zatem już jest zestaw nowych faktów, które przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
5: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przestrzega przed podróżami na Bliski Wschód. Wojsko amerykańskie siódmą noc z rzędu atakuje cele w Iranie. Kierowców prosimy o ostrożność. Są problemy na trasie A2 w Wielkopolsce i Krajowej 19 na Lubelszczyźnie. A na koniec zabierzemy Was w podróż w czasie 616 lat wstecz. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków, by nie podróżowali na Bliski Wschód. Możliwe są tam czasowe zamknięcia przestrzeni powietrznej oraz nagłe zawieszenia ruchu lotniczego. Ostrzeżenia mają związek z niestabilną sytuacją w regionie. A propos, amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran, informuje dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. To siódma noc z rzędu uderzeń na cele irańskie. Portal Axios podał, że administracja Donalda Trumpa powiadomiła Izrael o wysłaniu dziesiątków powietrznych tankowców w ramach przygotowań do eskalacji ataków na Iran. Uwaga kierowcy, problemy na A2 w Wielkopolsce. W pobliżu miejscowości Żdżary między węzłami Koło i Konin Wschód doszło do pożaru busa. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Poznania. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 19 na Lubelszczyźnie. Do kolizji doszło w miejscowości Grabowiec. Chodzi o trasę Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski i tam jedziecie wahadłowo. Ministerstwo Zdrowia będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy na podstawie ich numerów PESEL. Umożliwia to nowa ustawa, którą dzisiaj podpisał prezydent Karol Nawrocki. Na czym polega to rozwiązanie? Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Dobry wieczór. Dzięki temu, że dane będą zbierane właśnie na podstawie numerów PESEL albo numerów prawa wykonywania zawodu, będą obejmować zarobki z kilku miejsc pracy lekarzy, czyli na przykład z kilku szpitali albo z kilku przychodni. Te dane gromadzić będzie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zapytałem prezesa tej instytucji, Daniela Rutkowskiego, jak to będzie działać w praktyce.
7: Te dane będziemy zbierać, powiedzmy, indywidualnie, no bo będziemy je mieli przekazane do każdej osoby, ale analizy będziemy prowadzić globalnie, zbiorczo, pokazywać zjawiska w systemie ochrony zdrowia, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia, no, który podejmuje jako ten kreator polityki zdrowotnej decyzje w systemie.
6: Wnioski z tych danych mają być wykorzystywane przede wszystkim do wyznaczania nowych limitów, zarobków i czasu pracy lekarzy w publicznych szpitalach. To mają być główne elementy reformy systemu ochrony zdrowia, która ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowo wysokie wynagrodzenia wybranych medyków.
5: Zawalony most w Dębowcu będzie odbudowany. Taką decyzję podjęły władze powiatu cieszyńskiego. Most na rzece Knajce runął miesiąc temu. Okoliczni mieszkańcy muszą teraz korzystać z wyznaczonych objazdów. Kiedy ruszy budowa? O tym reporter RMF FM Marcin Buczek.
8: To będzie długi proces, bo samo przygotowanie przetargu i projektu budowy nowego mostu oraz zdobycie odpowiednich decyzji administracyjnych może zająć nawet około roku, a dopiero gotowa dokumentacja będzie podstawą do określenia harmonogramu prac. Ale zapadła już decyzja o zabezpieczeniu na ten cel pieniędzy. Most ma mieć nośność około 100 ton. Rozważano budowę mostu tymczasowego, analizowano również ewentualne przygotowanie tam przeprawy przez wojsko, ale to byłoby jedynie tymczasowe rozwiązanie, na realizację którego też potrzebny byłby czas. Do tego doszłyby dodatkowe koszty, dlatego ostatecznie postanowiono, że powstanie tam nowy most. A sprawą starego, zawalonego zajęły się policja i prokuratura. Jedna z hipotez zakłada, że niewielki most runął, bo jeździły tam za ciężkie samochody.
1: fakty RMF FM na tropach historii.
5: Pola pod Grunwaldem znów przypominają te z epoki średniowiecza. Są turnieje rycerskie, kramy i obozy, a jutro tradycyjna inscenizacja bitwy z 1410 roku.
9: Wszystko musi być zgodnie z rytmem średniowiecza, a więc tutaj mamy namioty. W namiotach oczywiście odpowiednie urządzenie, czyli stoły, krzesła, ale też i spanie. Bo tutaj też musimy pamiętać, że rycerz musi się przygotować do turnieju. Nasze panie też dbają o to, żeby rycerze nasi byli nakarmieni, żeby nie byli zmęczeni, a więc też muszą w obozie znaleźć odpoczynek. Ale też mamy obozy, które są wyznaczone dla naszych turystów, aby zobaczyli, obejrzeli, jak wyglądało to prawdziwe średniowiecze życie. A więc zapraszamy do obejrzenia, zobaczenia i oczywiście rozmów z naszymi rekonstruktorami.
10: Mnie zainteresowała średniowieczna lodówka, jak ona wygląda.
9: Średniowieczna lodówka to jest oczywiście nic innego jak wykopana nora w ziemi, tam gdzie jest chłodno, a więc musimy dbać o nasze jedzenie, żeby było zdrowe, świeże, a więc nie tylko średniowieczna, ale i starożytna lodówka i ona zdaje swój egzamin.
5: Z Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Początek inscenizacji bitwy jutro o 15:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: To jest wieczór z RMF FM. U nas jak zawsze najlepsza muzyka na odpoczynek, na relaks, na wszystkie inne piątkowe albo weekendowe przyjemności. Poszukajcie sobie właściwego miejsca i nadal niech gra u was RMF. U nas za chwilę Sia, ale wcześniej Purple Disco Machine. Tu Marcin Jędrych. Dobry wieczór.

mroczne brzmienie, ale tak to właśnie miało wyglądać. Chciałam ciebie więcej, Roxy i White, 21:15 w piątkowy wieczór w RMF FM. U nas muzyczny repertuar to taki zestaw dla tych, którzy potrzebują czasem porcji jeszcze niezastąpionej muzycznej energii. Dlatego Belinda Carlisle melduje się na rozkaz. Hej, hej.

0: 24 godziny będzie już trwać mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Świata 2026 pomiędzy Francją a Anglią. Będziemy go dla was też relacjonować, podobnie jak finał w niedzielę o godzinie 21. Na pewno emocji nie zabraknie.
1: Reklama.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato
3: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we

0: I
1: SMS-o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
8: Po reklamie.
9: Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść, tylko

nocą w wieczornym, a może nawet już do niektórych nocnym programie w RMFM pojawi się teraz artystka, którą dobrze znacie z naszej antyny, bo niedawno śpiewała całkiem fajny przebój z Oskarem Cymsem, Gdy będziesz sam. A teraz ma nową propozycję. Oto Wiktoria Kida i Księga Żywiołów w nagraniu Co mi tam?

faktach o północy, to już za mniej więcej 12 minut będą ostrzeżenia pogodowe. Zwłaszcza, że to są ważne komunikaty prosto z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, bo trochę burz, trochę niespokojnych zjawisk atmosferycznych dzisiaj w nocy na naszym niebie, a zatem jeśli będziecie podróżować, to bądźcie uważni, też sprawdzajcie swoje telefony, bo tam na pewno RCB wysłało wam ważne wiadomości. A u nas Save My Love, będzie jeszcze Lady Punk i Damiano Dawid.

0: Reklama.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.

0: do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl. Po reklamie.
3: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Anna Wachowska.
4: Burze, a nawet grad w północnej, zachodniej, centralnej i południowej Polsce. Aktualne są pogodowe alerty. Amerykański prezydent chce odszkodowania od Kanady za zanieczyszczenie powietrza. A na koniec zamek Czocha na Dolnym Śląsku i jego najbardziej tajemnicze oblicze. Wybiła północ, a to są Fakty w RMF FM w sobotę, 18 lipca. Do rana będą obowiązywały ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Alert do odbiorców w 14 województwach północnej, zachodniej, centralnej i południowej Polski wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
5: Jutro strefa burz i najtrudniejszej pogody, głównie w Polsce centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej. Będą tam występowały burze. Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu, z silnymi porywami wiatru do 80 km na godzinę, a lokalnie także opadami gradu. Kolejne dni przyniosą stopniowe ochłodzenie.
4: Prognozuje Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do wieczora strażacy w całym kraju wyjeżdżali do akcji kilkaset razy, najwięcej w Wielkopolsce i w Lubuskiem. 8 osób zginęło, a 22 zostały ranne w izraelskim ostrzale obozu dla uchodźców w Strefie Gazy. Ofiary to uczestnicy pogrzebu mężczyzny zabitego we wcześniejszym ataku izraelskiej armii. Tel Awiw twierdzi, że celem ataku była komórka terrorystyczna islamskiego dżihadu. Ponad 100 mieszkań spłonęło w pożarze w Drammen na południu Norwegii. Dach nad głową straciło kilkaset osób. Ogień nie jest opanowany. Według służb to największy pożar mieszkań po II wojnie światowej w tym kraju. Amerykański prezydent Donald Trump chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych. Zapowiedział, że koszty zostaną dodane do ceł. Zanieczyszczenie, przypominamy, jest skutkiem trwających leśnych pożarów w Kanadzie. Wracajcie, apelował w porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera, do stronników Mateusza Morawieckiego. Chodzi o partyjne ultimatum. Działacze, którzy chcą pozostać w PiS, muszą wystąpić ze Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Na decyzję politycy mają czas do czwartku, przypomina prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.
6: Konieczna jest deklaracja lojalności.
7: Jeśli oni wszyscy, moi przyjaciele, jednak podejdą do tej uchwały, tak jak wszyscy ci, co byli obecni na prezydium Komitetu Politycznego i wypełnią oświadczenie, które ja za chwilkę wypełnię, jak tylko od pana odejdę tutaj ze studia i pojadę do klubu parlamentarnego, to wszystko będzie w porządku.
6: Na razie nie widać sygnałów na takie plany zwolenników Morawieckiego. Ich deklaracje są jasne. Gdy Jacek Sasin rzuca hasło "Wybieram PiS", oni odpowiadają "Wybieram Polskę". Czy zatem Czarnek wierzy w jedność?
7: Staram się być człowiekiem wielkiej wiary, jeśli chodzi o kwestie zasadnicze. Panie, przymnóż nas wiary. Natomiast tu jest bardziej ufność w rozsądek moich przyjaciół.
6: Przemysław Czarnek apelował także o zaprzestanie ataków na prezesa i prezydium PiS.
7: Albo Polska matką, bo jest Polska, która potrzebuje jedności na prawicy.
6: Nic nie wskazuje jednak na taką jedność.
4: Po południu doszło do spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jak informuje rzecznik partii, to była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Po rozmowie były premier Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli go z prezesem Kaczyńskim.
8: Dzieci mają głos. W Faktach RMF FM.
4: Zamek Czocha na Dolnym Śląsku pokazał dziś swoje najbardziej tajemnicze oblicze. Grupa dzieci przeszła z rodzicami nocną trasę po tej XIII-wiecznej warowni. Każdy zakamarek krył jakąś tajemnicę, mroczną niespodziankę lub tajne przejście. A przewodniczki odgrywały niemal teatralne role. Ale na Ninie, Jasiu i Patrycji największe wrażenie zrobiła jednak Baba Jaga.
9: Powiedzcie mi z ręką na sercu, wy się trochę baliście, czy nie?
10: Nie, tylko Baba
9: bajek się bałem. Tylko dałam nam cukierki, ale ja nie chciałem.
10: No bo od obcych cukierków się nie bierze, prawda?
9: No, ale chciała nam dać.
10: To ty postąpiłeś bardzo mądrze, muszę ci powiedzieć, kolego.
9: Ale ja nie chciałem.
11: A baba Jaga powiedziała, że nas zabierze, to ja powiedziałam, żeby mojego kota zabrała.
10: A co, kot dokucza?
11: W nocy to łapie za stopy i ciągle ci wszystko rozwala.
10: Jesteśmy na pięknym zamku. Czy tutaj czujesz taką atmosferę magii, tajemnicy?
11: Tak, bardzo.
4: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Zwiedzanie skończyło się widowiskowym pokazem tańca z ogniem. Kolejny taki spacer 29 lipca. Kolejne wydanie Faktów w RMF FM zaprezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski, a ja życzę wam spokojnej nocy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Prezydent Trump wygłosił w noc orędzie do narodu, w którym oskarżył Chiny o interwencję w amerykański proces wyborczy w 2020 roku. Trump poinformował też o odtajnieniu kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej i ponownie wezwał Kongres do przyjęcia ustawy Safe America Act. Co o tym wszystkim i o co w tym wszystkim chodzi? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć z profesorem Krzysztofem Wasilewskim, politologiem, amerykanistą, prorektorem do spraw kształcenia Politechniki Koszalińskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie profesorze, na ile te dokumenty odtajnione, czy te słowa wypowiedziane przez Donalda Trumpa wnoszą coś nowego do wiedzy o systemie wyborczym, a na ile są taką bieżącą akcją polityczną obliczoną na to, żeby zmusić republikanów, którzy nie wszyscy są wielkimi entuzjastami zmian, jakie proponuje prezydent, do przyjęcia tego jego projektu?
2: Tutaj musimy zwrócić uwagę na kilka kwestii, bo to, co Donald Trump powiedział w swoim przemówieniu, a to, co zostało odtajnione, to są dwie różne kwestie. Co prawda w swoim przemówieniu nie używał tak agresywnego języka, do jakiego nas przyzwyczaił. Nawet na początku tego tygodnia mówiło się, że w swoim wystąpieniu Donald Trump stwierdzi nieważność wyborów, między innymi w stanie Georgia, także wyborów do Senatu. Nic takiego nie miało miejsca. Donald Trump podkreślił to, że system wyborczy Stanów Zjednoczonych daje powody dla innych państw czy dla zewnętrznych aktorów do ingerencji. I tutaj nikt co do tego nie ma wątpliwości, bo chociażby zgodnie z prawem niektóre stany publikują na przykład listę wyborców z podziałem na to, na które partie dany wyborca głosuje. W innych stanach można taką listę zgodnie z prawem kupić i to czynią nie tylko zewnętrzni aktorzy, ale też partie polityczne, demokraci, republikanie, czy każda inna partia, która w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje. Natomiast w tym, co zostało opublikowane, przynajmniej do tej pory, co można było przejrzeć tak na szybko, tam nic nowego nie ma. Donald Trump posługiwał się pewnymi wycinkami z raportów, ze stwierdzeń służb wywiadowczych, natomiast żadna ze służb nie stwierdziła na 100%, że wybory w 2020 roku były w jakiś sposób zakłócone przez ingerencję chociażby Chin. Co ciekawe, Donald Trump chyba tylko raz wspomniał Rosję jako posiadające zdolności do ingerowania w wybory w Stanach Zjednoczonych, natomiast nie wspomniał o tym, że wybory z 2016 roku, tutaj zgodnie wszystkie służby amerykańskie określiły, że Rosja Władimira Putina ingerowała w te wybory prezydenckie, w których, warto przypomnieć, wygrał Donald Trump. To wystąpienie, ja je tak widzę, że miało polegać na tym, aby wzbudzić w Amerykanach niepokój, aby zasiać w nich takie ziarno nieufności wobec amerykańskiego systemu wyborczego, a to wszystko przez to, że za kilkanaście tygodni czekają nas wybory połówkowe i wszystko wskazuje na to, że republikanie jednak je przegrają w większym czy mniejszym wymiarze.
1: Ale panie profesorze, czy to znaczy, że on chce jakby trochę przygotować grunt pod taką twardą tezę, że te wybory zostały, no mówiąc brutalnie, sfałszowane albo przeprowadzone pod dyktando Chin, nie wiem, no uznać ich nieważność, bo jakiś musi być cel tego działania.
2: Dokładnie taki jest zapewne cel Donalda Trumpa i jego administracji.

0: kadencji. Sam Donald Trump od początku tej drugiej kadencji wraca do wyborów z 2020 roku. On tak naprawdę od 6 lat próbuje przekonać Amerykanów, że te wybory były mu skradzione. Natomiast przez 6 lat, ani będąc poza Białym Domem, ani teraz będąc już od 1,5 roku w Białym Domu, nie był w stanie wskazać jakiegoś jednego konkretnego dowodu na to, że faktycznie tak było. Natomiast przekonał do tego, do tej swojej teorii spiskowej o tym, że wybory zostały skradzione, czy amerykański system wyborczy jest podatny na oszustwa, chociażby przez to, że głosują w nim osoby zmarłe, czy osoby nieposiadające amerykańskiego obywatelstwa. Znaczną część społeczeństwa, zwłaszcza te osoby, które głosują na republikanów, i dzięki temu dochodzi do takich sytuacji, jak właśnie w styczniu 2021 roku, kiedy tłum zaatakował budynki kongresu. Tutaj zapewne sam Donald Trump jako prezydent nie poszedłby tak daleko, żeby stwierdzić że wybory były nieważne bez względu na ich wynik. Natomiast na pewno część wyborców, jeżeli rzeczywiście partia republikańska by przegrała wybory do jednej czy drugiej izby kongresu, część wyborców będzie o tym święcie przekonana, że wybory zostały sfałszowane i będzie chciała wziąć sprawy w swoje ręce.
1: Amerykanista, politolog profesor Krzysztof Wasilewski.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Prezydent Trump wygłosił w nocy orędzie do narodu. Co o tym wszystkim i o co w tym wszystkim chodzi? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć z profesorem Krzysztofem Wasilewskim, politologiem, amerykanistą, prorektorem do spraw kształcenia Politechniki Koszalińskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Trump ponownie zaapelował też o uchwalenie ustawy Safe America Act. O co konkretnie ona miałaby zmienić? I które z proponowanych przez niego zmian budzą największe kontrowersje? Z tego, co obserwuję, to również wśród części republikanów.
2: Tak, ta ustawa zawiera pewne rzeczy dobre i pewne rzeczy niedobre, jak to zwykle bywa. Z jednej strony Donald Trump i jego administracja dążą do tego, żeby w procesie wyborczym każdy wyborca przedstawił w czasie głosowania jakiś dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa amerykańskiego oraz dokument, który można by zidentyfikować po zdjęciu, że jest to ta osoba, która rzeczywiście może głosować. Dla nas w Europie pewnie jest to coś oczywistego, natomiast też pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych posiadanie dokumentów nie jest obowiązkowe. Nie każdy musi mieć prawo jazdy, nie każdy musi mieć inny dokument, czy nie każdy musi mieć paszport chociażby, czyli te dokumenty, które by potwierdzały daną osobowość w przypadku głosowania. W Stanach Zjednoczonych odbywa się to na zupełnie innych warunkach. Więc tutaj to budzi niepokój i wśród demokratów, ale też wśród znacznej części amerykańskiego społeczeństwa, że te kroki, które proponuje Donald Trump w tym projekcie ustawy, mają dążyć do tego, aby wykluczyć te najbiedniejsze społeczności z możliwości głosowania, czyli przede wszystkim osoby czarnoskóre, latynosów, osoby, które głosują zazwyczaj na partię demokratyczną. Do tego trzeba też dodać fakt, czy spięcie na linii rząd federalny i władze stanowe. Zgodnie z konstytucją amerykańską to stany mają prowadzić kontrolę i organizację wyborów, tych stanowych, ale też tych federalnych. Natomiast Donald Trump dąży usilnie do tego, aby przejąć kontrolę nad wyborami i dużo mówi o tym, że taki ruch miałby zapewnić obiektywność i obiektywność tych wyborów, natomiast wiele osób boi się, że te działania rządu federalnego pod władzą Donalda Trumpa będą prowadziły do wykluczeń tych grup społecznych, które nie głosują na republikanów, a które zazwyczaj głosują na demokratów.
1: Stąd panie profesorze, żebyśmy dobrze zrozumieli, bo jeśli ja dobrze rozumiem tę sytuację, to jest trochę tak, że sam pomysł w takich krajach europejskich, jak to, żeby rząd federalny, czyli rząd, kontrolował wybory, to nas nie szokuje. To znaczy, jakby to z perspektywy europejskiej jest oczywiste. Stany Zjednoczone to jest inny system, tam oczywiście Stany kontrolują wybory, więc to jest bardziej zaskakujące. Ale tu głównym problemem jest to, że to proponuje Donald Trump, który, tak powiedzmy, nie cieszy się największym zaufaniem tej drugiej części opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych.
2: Po części to prawda, bo badania opinii publicznej wskazują, że większość Amerykanów, czyli około 70%, popiera te dążenia na rzecz jakiegoś unormowania wyborów, chociażby właśnie w postaci wymagania dowodu ze zdjęciem, czy posiadania dokumentu ze zdjęciem, poprzez który można by zidentyfikować daną osobę, jej uprawnienia do głosowania. Natomiast też w tym samym projekcie ustawy tam Donald Trump wrzucił wiele innych rzeczy, które nie do końca mają związek z wyborami, a które też budzą kontrowersje, jak chociażby kwestie związane z gender, czyli dopuszczenie osób transpłciowych do zawodów sportowych, czy też objęcie ich różnego rodzaju wsparciem medycznym. Te kwestie niekoniecznie są związane z wyborami, a tutaj też trzeba pamiętać, że to jest taki styl amerykańskiej polityki, że do różnych ustaw wrzuca się różne rzeczy, niekoniecznie związane z tym rdzeniem wdrożeniem tej ustawy. Natomiast główną osią niezgody mimo wszystko jest ta właśnie to dążenie Donalda Trumpa do scentralizowania wyborów. Natomiast zgodnie z konstytucją i tu zgodnie z tym, co Stany do tej pory poszczególne były realizowały, wybory bez względu na to, czy mówimy o wyborach lokalnych, czy o wyborach szczebla centralnego, czyli do kongresu na prezydenta, one odbywają się w dalszym ciągu poprzez Stany. To Stany wybierają swoich przedstawicieli w różny sposób, też w różny sposób ci elektorzy są wybierani, więc wiele jest obaw o to, że przyjęcie tej ustawy zachwiałoby taką równowagą sił między władzami stanowymi a rządem federalnym.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był amerykanista, politolog profesor Krzysztof Wasilewski, prorektor do spraw kształcenia Politechniki Koszalińskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Teraz o pogodzie, bo dużo się będzie działo, jeśli chodzi właśnie o to, co nad naszymi głowami. Pewnie już dostaliście alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zapowiada się groźny weekend. Będzie się dużo działo. Razem z nami Piotr Szuster, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Alerty RCB już nas bombardują. Jak będzie wyglądał ten weekend? Będzie burzowo. Gdzie dokładnie, gdyby pan nam mógł powiedzieć?
2: Polska dostaje się pod wpływ ośrodka niskiego ciśnienia z systemem frontów atmosferycznych, który będzie kształtował pogodę nad naszym krajem. Dziś burze są przewidywane na przeważającym obszarze kraju, z tym, że najsilniejsze będą występować na zachodzie i w centrum kraju. W godzinach około południowych i popołudniowych spodziewamy się utworzenia układu burzowego, który będzie przemieszczał się na wschód. Również mogą występować superkomórki burzowe. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Burzom mogą towarzyszyć silne porywy wiatru do 90 km na godzinę, opady deszczu do 50 mm oraz opady gradu.
1: Panie Piotrze, pan mówi zachód i środkowa Polska. Jak pan mówi zachód, to pan myśli o... Rozumiem, że pan myśli o Szczecinie, o zachodniopomorskim, ale mówimy też na przykład o środkowym wybrzeżu, okolice Koszalina. To jest ten pas mniej więcej od Koszalina przez centrum Polski do Krakowa?
2: To jest pas, który obejmuje w zasadzie obszar od naszej zachodniej granicy do linii przebiegającej od Pomorza aż po województwo małopolskie. Natomiast jutro burze będą również mogły występować, ale już na wschód od tego obszaru, czyli będą obejmować Polskę w pasie od województwa warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie aż po małopolskie i Podkarpacie. To jest prognoza na jutro.
1: Czyli jeżeli Mazowsze, to bardziej jutro, jeżeli Pomorze, jeżeli zachodnia Polska, to bardziej dzisiaj, rozumiem.
2: Na zachodzie te burze będą rozwijać się już w godzinach popołudniowych, będą przemieszczać się na wschód, także centralna Polska raczej w godzinach wieczornych lub nocnych. Jutro będą możliwe burze w tym obszarze.
1: Pan powiedział też o rozwijających się komórkach burzowych, to znaczy, że co, że mogą być takie lokalne, bardzo silne wyładowania?
2: Prawdopodobnie sytuacja rozpocznie się od formowania pojedynczych komórek burzowych, które będą organizować się w superkomórki wysokoopadowe. Natomiast w rozwoju sytuacji będą one grupować się w klastry, aż w końcu w układ liniowy, który być może zorganizuje się mezoskalowy układ konwekcyjny, czyli bardzo duże zjawisko konwekcyjne o średnicy co najmniej 100 km.
1: O, to duże rzeczywiście. To duża burza, jeżeli pan mówi o średnicy 100 km, czy to jest normalna komórka burzowa, tak powiedzmy?
2: Nie, to jest bardziej zorganizowany układ. W zasadzie mezoskalowe układy konwekcyjne są największymi klasyfikowanymi formami konwekcji poniżej skali synoptycznej, czyli poniżej tej skali, która obejmuje całe kontynenty.
1: I rozumiem, że jeżeli już burza przejdzie, to wtedy przychodzi front atmosferyczny i sytuacja się trochę uspokaja, czy też może przyjść kolejna fala burz?
2: Atmosferyczny, który będzie przemieszczał się nad naszym krajem, opuści ten kraj jutro w godzinach wieczornych, natomiast tak duże będą występowały przed frontem, a sam front przejdzie później niż same zjawiska konwekcyjne.
1: I rozumiem, że potem przychodzi też ochłodzenie. Będziemy mieli trochę niższe temperatury na termometrach.
2: W przyszłym tygodniu temperatury ustabilizują się na poziomie około 18 do 23 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej będzie na północy nad morzem ze względu na stabilizujący efekt Morza Bałtyckiego, natomiast na pozostałym obszarze kraju około 20-22 stopni. Również mogą występować przelotne opady deszczu.
1: I taka pogoda się ustabilizuje przez cały kolejny tydzień?
2: W tej chwili prognozy są formowane do czwartku, natomiast tak w przyszłym tygodniu będzie to znacznie chłodniejsza aura niż obecnie notowane upały.
1: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Uważajcie na siebie. Piotr Szuster, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, razem z nami. Bardzo dziękujemy, panie Piotrze, za informacje. Uważajcie zatem na siebie. Niebezpieczna pogoda. Przypomnę, fala burz, front atmosferyczny.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Jeden z drugim, mam nadzieję, że się otrząsną po ostatnim tygodniu i po ostatniej historii dla dorosłych, gdzie opowiadaliśmy o wszystkich bezeceństwach Babilonu.
2: Ale mówisz, że jeden z drugim, czyli my dwaj, czy nasi dwaj słuchacze?
1: My dwaj i nasi dwaj słuchacze.
3: 2 miliony słuchaczy.
1: Wszystkich was kochamy, całujemy i obiecujemy, że dzisiaj też będzie odważnie, też będzie bezpardonowo i też będzie historia dla dorosłych.
2: Bo tematem dzisiejszego spotkania z ciekawymi ludźmi jest to potworne średniowiecze.
1: A skoro tytuł odcinka brzmi To potworne średniowiecze, to wiadomo, że dzisiaj będą same mocne historie.
3: A będzie jakieś losowanie tematów?
2: No jasne. Na początek możesz sobie wybrać z dwóch. Samobójcy czy zoofilia?
1: Okej, czyli dzisiaj jeńców nie bierzemy.
3: Nie.
1: Temat samobójcy w średniowieczu bym chciał najbardziej usłyszeć.
2: Proszę ci bardzo. Ogólnie samobójstwo przez całe średniowiecze uznawano za jedno z najgorszych przestępstw, no na równi z morderstwem. No tylko pojawiał się jeden problem. Jaką karę dać człowiekowi, który nie żyje?
3: Rzeczywiście mandat mógł nie poskutkować. Z pracami społecznymi no też ciężko.
1: Ewentualnie dla wisielców kara w zawieszeniu jakaś.
2: Wymyślono, że jak się wystarczająco surowo ukaże takiego samobójcę, no to on nie będzie wracał, żeby straszyć.
3: Szanuję teorię, choć na miejscu samobójcy bym się wnerwił i jeszcze częściej przychodził straszyć. Ale to ja.
2: I uwaga, bo cyrk się zaczynał już w momencie, jak trzeba było samobójcę wynieść z domu.
1: A to była jakaś specjalna procedura, nie wiem, jakaś zabawa towarzyska, tam huśtanie na żyrandolu.
3: Granie w klasy. Czy od razu zabawa w pochowanego?
2: No właśnie przed zabawą w pochowanego, na przykład w średniowiecznych Niemczech, w niektórych miejscowościach była taka procedura, że samobójcę trzeba było wynieść przez dach, w sensie zwłoczki.
3: To musiało wymyślić jakieś lobby dekarskie.
2: Może. W niektórych miejscach, znalazłem informację, wyrzucało się zwłoki samobójcy nocą przez okno.
3: Bardzo praktyczne podejście. Tak, bardzo praktyczne podejście. Nie widzę słabych luk.
2: Inna opcja, light, to po prostu zakopanie bez księdza, bez wody święconej za cmentarzem albo w lesie, albo po prostu na, jak to pięknie ujęto w książce, na rozstaju dróg.
3: Na rozstaju dróg stoi dobry Bóg. On wskaże ci drogę. To jest film. Tak. Ja ganiałem głos. Nie wiedziałem, że to o tym.
1: Dobra, to jeszcze jedziesz z wersją nie light.
3: Nie light, no.
2: No to tak. No to samobójcę na przykład wieszano na szubienicy. Ale w miejscu publicznym, żeby ten sobie zadyndał.
3: To chyba tylko tak dla pewności.
2: Tak. Wkładano go do beczki na przykład i wrzucano do rzeki, tam płyn po morzach i oceanach.
1: To jest słaby punkt, bo co ma wisieć, nie utonie. Także tutaj nie do końca.
2: W Anglii samobójcę przebijano kołkiem, a w Polsce zdarzało się, że samobójcom odcinano głowę i chowano twarzą w dół.
3: Panowie, nie chcę was straszyć, ale jak my tak zaczynamy ten program, to nie widzę na horyzoncie dzisiaj historii o motylkach i niewinnych rusałkach.
1: No bo ale to jest w końcu historia dla dorosłych, także zapinajcie pasy, za chwilę wracamy.
2: W średniowieczu, ja sprawdzałem, nie było gitar, nie było skrzypek. Z elementami perkusyjnymi też było słabo, bo tam trzeba było barana tam na garnku naciągnąć. To źle brzmiało. No, pewnie by się ucieszyli, słysząc takie numery, jakich my możemy tutaj doświadczać w ten sobotni wieczór w RMF.
3: Ja nie mam wątpliwości. Historia dla dorosłych w zacnym wykonaniu radiowców bez cenzury. Mówimy dzisiaj o radosnych mrokach średniowiecza.
2: I teraz zajmijmy się kotami. Koty były bardzo cenione w średniowiecznej Europie. Bardzo.
3: Ciężkie czasy były. Pewnie ludzie lubili kociaka pogłaskać po czymś miękkim, zanurzyć palce w delikatnej sierści, posłuchać zmysłowego mruczenia. Dobra, nie brnę dalej.
2: Tak, z tym, że nie. Bo koty były cennym źródłem pożywienia wówczas. Po prostu koty jedzono.
3: Tak. Robiono z kotów kotylety, tak?
1: Antrykoty.
2: Ale nie tylko. Robiono też na przykład kotyliony.
3: Co?
2: W sensie czapki robiono z futra kociego, a także inne części garderoby. Kamizelki z kotków, pelerynki, podszewki, rękawiczki, trykoty. W zachodniej Europie istniała nawet cała branża kociarska. Byli specjalni łapacze, oni chwytali koty.
1: A to słyszałem, oni łapali koty na taki specjalny sznurek. Taki sznurek do łapania kotów i to się nazywał kotlina.
2: I kuśnierze. Kuśnierze zdejmowali z nich skórę z tych kotków i wykonywali z niej ubrania. A handlarze objeżdżali jarmarki i targowiska, oferując towary z kota. Podatki były nawet od produktów kotopochodnych.
3: Kurczę, państwo od zarania dziejów było takie same. Od bidnych kotów nawet podatek, od wszystkiego.
1: U nas też jest opłata od posiadania kota.
2: No ale nie od wszystkich, zauważył. Wielu polityków ma kota i nie płacą, prawda? Przeciwnie, nawet nieźle zarabiają. Na przykład pali kot, prawda?
3: Ale tak mi przyszło do głowy, że już wiadomo, co wchodzi w skład perfum firmy Koty.
2: Ale to ci przyszło i wyszło zaraz z głowy.
3: No tak.
2: Dobrze, dobrze.
1: Fajnie.
2: Dlatego ja proponuję skończyć ten bełkot, prawda?
3: Nie bełkot, a, jaki
2: fajny. Bełkot, aha. Dodajmy tylko, że wtedy, w tamtych czasach, długość życia kota wynosiła jakieś 3 godziny. No, tak średnio, prawda? Mhm. Także no, w dość młodym wieku kończyły koty swój żywot, więc pochylmy się nad nimi.
1: Stąd nazwa epoki, średniowiecze.
0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Radiowcy bez cenzury, proszę państwa, mają zaszczyt zaprezentować średniowieczne historyczne fakty w programie Historia dla Dorosłych, a także światłą interpretację tychże faktów, często w ujęciu korpuskularnym.
3: Oj, jakiegoś naukowego pojęciaż użyłeś.
2: Ale bo teraz porozmawiamy o edukacji w średniowieczu. Mhm. Były szkoły świeckie i były szkoły klasztorne. W obu uczyli duchowni. No i sama edukacja kręciła się ściśle wokół religii.
1: Czyli wszystkie lekcje w szkołach to była religia. No. To matura też pewnie była tylko z religii.
2: Tak, żebyś wiedział i dominowała łacina.
3: Myśmy w szkole też kleli na przerwach.
2: Tak. Ale to nie, bo nie o takiej łacinie mówimy. Mówimy o łacinie sensu stricto.
3: No, sensu stricto. Mhm.
2: I tak, uwaga, każdy uczeń zaczynał edukację od wkucia na blachę po łacinie wszystkich psalmów bez zrozumienia.
1: O, to fajnie, to im się przydawało w życiu. To coś jak ja uczyłem się o tych tangensach, koniunsach, logarytmicznych, tych bez zrozumienia, no, ale tylko
3: wykuć. Tak, no, tak.
2: Dopiero później, jak już to wszystko wykuł, to uczeń uczył się czytać, a podstawą wiedzy były różne traktaty i almanachy.
1: O, to wtedy mu się mogło przydać rzeczywiście.
2: Tak. Mhm. I one pełne były takich troszeczkę nieuporządkowanych ciekawostek. Przykładowo De Civitatis Dei świętego Augustyna. Tam z tej książki można się było dowiedzieć wiele o istocie państwa Bożego, ale też o tym, że na przykład konie są zapładniane przez wiatr.
3: Może konie były wtedy wiatropylne?
1: Możliwe, bo teraz są te parzystokopytne albo nieparzystokopytne. Mhm. To jest do ustalenia.
2: To jak, trzeba sprawdzić. Jak konik wbiegnie na minę i tam urwie nóżkę, to jest nieparzystokopytne.
1: Wtedy.
3: No nie wiem.
2: Jeden z almanachów zawierał receptury medyczne, dyskusje na przykład o wieku Abrahama, wyliczenie znanych gatunków węży, wypisy z Biblii, kalendarz, troszeczkę arytmetyki, gramatyki, no co on ta miała, tą ta dała i tak dalej.
3: A, to już wtedy we wczesnym średniowieczu wynaleziono tabloidy, nie? Bo tej w prasie brukowej też jest wszystko od sasa do lasa.
1: No to prawda, na jednej stronie jest reklama medaliku z papieżem, a obok celebrytka w stringach i z gołą piersią, nie na wierzchu.
3: No, ja sam widziałem.
2: I patrzcie, zmienił się system edukacji, a ludzie jak byli w średniowieczu infantylni, tak są do dzisiaj.
1: Przemyślcie to sobie.
2: Ale płynie też z tego jakieś pocieszenie i na tym się skupmy.
1: Dobrze. Nie wiem jeszcze jakie, ale skupmy się.
3: Ale się skupimy.
2: To okropne średniowiecze, przypomnę, to jest tytuł naszego programu i teraz będziemy mówili o nieskromnym dotykaniu się. O uważanym w średniowieczu za potworny, za ciężki grzech onanii. Mm. Czyli popularną dzisiaj wśród młodzieży masturbację.
3: Tak, dla przyjaciół masturbację. Poważnie? Już wtedy to znali?
2: Tak.
3: No to zamiast o jesieni średniowiecza powinniśmy mówić o wiośnie postantyku.
2: Nie, ale popatrz, bo my tu śmiechy chichy, prawda? My tu w ogóle szlifowanie stalagmitu, a to były poważne tematy, za które zabrali się mędrcy kościoła. I na przykład święty Jan Kasjan pisał, że masturbacja to oznaka żądzy i przeszkoda na drodze do świętości.
1: To ciekawe. A mieli wtedy w ogóle obrazki z gołymi tymi paniami? Nie mieli, czy...
2: mieli albo nie mieli. Mhm. Gilbert z Nogąt. Nie wiem, czy tak się jego mościa czytało, przepraszam.
1: Jeszcze raz powtórz, bo to fajny akcent.
2: Mhm. Gilbert z Nogąt. Tenże mówi, że efekt masturbacji to jest ofiara dla szatana.
3: Tak napisał?
2: Tak napisał.
3: Pan piekieł wielki człowiek.
2: Ja to tak ująłem poetycko, prawda?
3: No to jest bardzo.
2: A teraz uwaga. Święty Kolumban, tenże postulował, by winnych onanii karać 2-letnim ścisłym postem.
1: A to ciekawe, bo to najpierw poszalejesz, a potem dieta. To jest zdrowe i praktyczne, także tutaj szanujemy.
2: Minimum 2 lata, tak postulował Kolumban. No ale to był VI wiek, prawda? Bo już na przykład w IX postulowano tylko 3 tygodnie głodówki.
1: No proszę, schodzą z sceny.
3: Cywilizacja się rozwijała, nie?
2: Ale byli też inni światli mężowie, którzy uznali, że to jest grzech tak ciężki, że może odpuścić go tylko i wyłącznie biskup.
1: Zmieniając temat, ale co z kobietami? Bo do tej pory było jakoś tak męsko.
2: A widzisz, w przypadku pań, jeżeli panie wykorzystały przedmioty, prawda? No to zalecano tak od roku do 3 lat pokuty i samobiczowania.
1: Starajmy się o tym nie myśleć. Szczególnie dziś przed zaśnięciem. A my za chwilę wracamy. Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych, a dzisiaj przypominam, to potworne średniowiecze.
3: Jeśli komuś z was, ucząc się historii, w szkole przyszło do głowy, ale bym chciał być takim rycerzem w średniowieczu, to po tym odcinku Historii dla dorosłych sobie to przemyśli.
2: Tak. No właśnie, a propos tego rycerza, to pytanie, czy chcieliście być rycerzem na koniu w szkole?
3: Tak? A co to zmienia?
2: A widzisz, no bo w średniowieczu ludzie byli dużo bardziej przywiązani do zwierząt niż
1: teraz?
2: No właśnie.
1: Przecież teraz ludzie psom catering dietetyczny kupują, tam nie wiem, z kotami na pedikir chodzą, to jak
2: ale
1: bardziej?
2: Ale nie, to uwierz mi, że w średniowieczu byli bardziej przywiązani. Na przykład według różnych książek nawet 50% żyjących w średniowieczu dopuszczało się zoofilii. No tak byli blisko.
3: A, tak przywiązani.
2: No.
3: To dobra, to jednak rycerzem bez konia.
2: Słusznie, słusznie, Tomku. Kościół takim amorom oczywiście powiedział stanowcze nu, że tak nie budiet. I powstały specjalne księgi w całej Europie. Jaka kara grozi za takie właśnie harce takie?
1: Jak zaczniesz wchodzić w szczegóły, to wychodzę.
2: No i właśnie tak robią panie w szkołach, prawda, na lekcjach historii. A tam, gdzie się kończą lekcje historii, tam wchodzimy my, radiowcy bez cenzury, i mówimy da-da-da-da-dam, cali bieli.
3: Dobra, widzę, że chcesz wejść w szczegóły. Dobra, jedziesz.
2: Za seks z ptactwem by groziła na przykład większa kara niż za seks z ssakami.
1: A ja myślałem, że tylko lis od czasu do czasu wchodził do kurnika, a tu nie.
2: Cięższa pokuta niż za zoofilię, no to była chyba tylko za seks francuski.
3: I tu właśnie mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego średniowiecze musiało się kiedyś skończyć.
2: Tak. Ale uwaga, bo najgorsze w tym wszystkim jest to, że za takie akty, takie amory, takie, prawda, no to na cztery łapy karano także zwierzę. Najczęściej karą śmierci.
1: No bo pewnie chodziła taka owca jedna z drugą bez futra i kusiła.
3: Czekaj, a jakie kary były dla ludzi?
2: No najważniejsza była taka, że według wierzeń po śmierci taki delikwent trafiał do piekła i tam za karę miały z nim diabły, kosmate robić to, co on tutaj wyczyniał ze zwierzątkami.
1: Bardzo dobre. Te kary chyba taki średniowieczny Zbigniew Ziobro wymyślił.
2: No to jeszcze takie kary bardziej przyziemne. Na przykład we Francji karano kastracją albo egzekucją.
3: No fajny wybór. I w jednej i w drugiej wersji, no, coś się kończy.
1: Tak. Dobra, to
3: nic nie zaczyna.
1: To jak już mamy samobójców i zoofilię za sobą, to może chwilę damy słuchaczom odpocząć, tam nie wiem, przetrawić temat. Wrócimy za kilka minut.
2: Dobrze, no to nie, to jesteśmy umówieni, lećcie po kawę, prawda, tam wygładźcie sukienki, jak się pomięły w trakcie słuchania, no bo to człowiek z nerwów tam rąbek spódnicy może zagryzać. No a to, co teraz usłyszeliście, to przedyskutujcie sobie w takich małych podgrupach.
3: Ale nie z kotkiem czy pieskiem.
2: Dobra, radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych, to potworne średniowiecze dzisiaj mamy na tapecie. Żeby odetchnąć, teraz pomówimy o małżeństwach.
1: Ktoś wybrał temat odpoczynku, ale okej, nawijaj.
2: Uwaga, w średniowieczu wiek pozwalający na zawarcie związku małżeńskiego, tak zwane lata sprawne, wynosił 12 lat dla dziewczyn i 14 lat dla chłopców.
3: Czekaj, szóstoklasistki za mąż wydawali?
2: No.
3: Co to był za pomysł?
1: No, bo jak wyszła za dziadka, to była szansa, że do matury owdowieje.
3: A
1: co z porywami serc?
3: No właśnie.
1: Co z romantycznymi dusz zrywami?
2: A te to można sobie było wsadzić, jakby to ująć tam, gdzie pasnoty nie zasłania.
3: Poważnie? Pasnoty nie zasłania tych miejsc? To dodaję.
1: No, a jak miał pasnoty zasłaniać? Pomyśl chwilę, no.
2: Właśnie.
1: Tobie się chce za potrzebą, musisz dwójeczkę, a małżonek w ziemi świętej i co?
3: No, to bardzo dużo zła.
2: Piotr Lombard był taki dwunastowieczny teolog. On zapisał takie trzy powody wstępowania w związki małżeńskie. Notujcie. Polityczne, dla pojednania się z nieprzyjaciółmi, finansowe oraz piękno wybranki.
1: To są cztery.
2: No, ale to mało kto wstępował w te związki z powodu powabu damy czy z miłości. No, raczej chodziło o interesy.
3: Mądrzy ludzie byli w tym średniowieczu. Przedkładali interesy nad własny interes.
1: Tak, stąd słynne średniowieczne nie pchaj interesów nie swoje sprawy. A może ja to właśnie wymyśliłem?
3: Chyba tak było.
2: Tak. Ale tu uwaga, bo na antenę w tym momencie wchodzi Bernardyn ze Sieny.
3: Cześć, Beniek, witaj.
2: Średniowieczny kaznodzieja i ten, że mówi moimi ustami, że piękna, postawna żona, mądra, cnotliwa i zdolna do rodzenia dzieci, to najprzydatniejsza rzecz w domu.
3: Rzecz?
2: Że, no, taki
3: no
2: sprzęt.
3: I takie domu. Rozmowy sprzętowe były w średniowieczu. Jaką masz żonę? Bo ja 50-calową, z funkcją suszenia głowy. 50-słaba, ja mam 70-calową, a moc ma jak odkurzacz przemysłowy.
1: Z tym odkurzaczem cię trochę poniosło.
3: No, troszeczkę.
1: Jak mąż mówił, moja żona wymiata, to znaczyło, że jest dobra w miotły, tak? No. To o to chodziło? Czy?
2: Ale takie były czasy.
1: Aha.
2: Takie były i z tym nie podyskutujesz. Ale poopowiadać o tym możesz. Wrócimy do was niebawem.
0: Historia dla dorosłych. Czyli znane wydarzenia w krzywym zwierciadle. Tylko w RMF FM.
2: Najbardziej w swojej pracy lubimy to, że dzięki spotkaniu z nami ludzie stają się bogatsi.
3: Mądrzejsi.
2: Nie wiem, czy mądrzejsi.
1: Nie wiem, czy bogatsi, ale poza tym wszystko się zgadza.
3: Ja prowadząc ten program Historia dla dorosłych, odczuwam pewną misję w sobie.
1: Gratuluję.
2: Ja też.
1: Może dostaniesz coś z abonamentu.
2: Nie wiem, czy my w dobrym kierunku idziemy.
1: W bardzo złym, ale nie o to w tym chodzi. Jeśli nie słuchaliście całego programu, to wszystkie odcinki w formie podcastów do odsłuchania na rmfon.pl.
2: Tam nie ma tylko tych, które dopiero powstaną, no ale to jakby, prawda, zrozumiałe jest.
3: No tak.
2: To jest taka
1: Radiowcy bez cenzury. To jeszcze skład podajmy. Jacek Tomkowicz,
3: Tomasz Olbratowski
2: i magiczny Przemysław o dżinsowych oczach. Tak sobie dołożyłem, nie? Że to...
3: No i sztuksowych uszach. Też tak dołożyłem.

0: Zbliża się godzina pierwsza, więc czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. To już siódma z rzędu noc amerykańskich ataków na cele w Iranie. Teheran grozi przejściem do ofensywy na pełną skalę. To obrona instytucji małżeństwa, tak weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej tłumaczy szef gabinetu Zbigniew Bogucki. Biało-czerwoni zagrają o złoto mistrzostw Europy. Polscy siatkarze do lat 18 pokonali Bułgarię 3-2. Amerykańskie wojsko rozpoczęło siódmą z rzędu falę uderzeń na cele w Iranie. Pentagon podkreśla, że celem jest dalsze osłabienie potencjału militarnego Teheranu, a jednocześnie informuje o zaostrzeniu blokady irańskich portów. W ostatnich dniach, przypomnijmy, zawrócono kilka statków handlowych i przeprowadzono abortaż jednej jednostki. Tymczasem Iran grozi przejściem do ofensywy na pełną skalę, jeśli amerykańskie naloty będą kontynuowane. Portal Axios z kolei podaje, że administracja Donalda Trumpa przygotowuje kolejne warianty eskalacji i wysyła na Bliski Wschód dziesiątki powietrznych tankowców, które mają wesprzeć ewentualne rozszerzenie operacji. Weto Karola Nawrockiego nie jest wyrazem pogardy, lecz obroną konstytucyjnej ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Tak przekonuje szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Premier wcześniej ocenił, że odrzucenie ustawy o statusie osoby najbliższej odbiera osobom żyjącym w związkach nieformalnych prawo do podstawowych ułatwień w codziennym życiu. Zawetowana ustawa miała regulować m.in. kwestie majątkowe, dostęp do informacji medycznych i prawo do reprezentowania partnera w sprawach urzędowych. Ceny sięgające 2000 zł za tonę, do tego w niektórych składach pusto. Rząd na razie nie podejmuje działań, które mogłyby bezpośrednio wpłynąć na aktualną sytuację na rynku peletu. Dlaczego rząd nie reaguje na drożyznę, to ustala Igor Skrzypek.
1: Rząd liczy, że sytuacja sama się unormuje. Wyższe stawki mogą wynikać z większego zainteresowania, bo posiadacze pieców na pelet po niezwykle mroźnej zimie teraz chcieli zaopatrzyć się w trakcie lata.
2: Na jesieni te ceny powinny być optymalnie.
1: Mówił w porannej rozmowie RMF FM minister energii Miłosz Motyka, ale jego resort nie poczuwa się do pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za sytuację na rynku.
2: Jeżeli mamy z jednej strony dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze do kotłów na pelet, a z drugiej strony tego surowca nie jest istotnie więcej, no to tutaj należy zmienić tę politykę.
1: To odsyła nas pośrednio do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale szefowa tego resortu Paulina Henning-Kloska zaznacza:
3: ja nie jestem ministrem odpowiadającym za surowce energetyczne.
1: Oba ministerstwa ustaliły, że w przyszłości należy otworzyć regulację na agropelet, który jest tańszy. W praktyce skutki takich zmian możemy zobaczyć dopiero za kilka lat.
4: Sport w faktach RMF FM.
0: Moje ciało i psychika były coraz bardziej zmęczone, przyznaję w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Sofia Ennaoui, multimedalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Niespełna tydzień temu, przypomnijmy, w wieku 30 lat niespodziewanie ogłosiła zakończenie kariery. W rozmowie z nami mówi o powodach swojej decyzji i przyznaje, że za mało cieszyła się swoimi sukcesami.
5: Byłaś dla siebie za bardzo czasem wymagająca?
6: Tak.
5: Może za mało? Za bardzo?
6: Za bardzo, tak.
5: Co to znaczy?
6: Że byłam bardzo dla siebie bardzo surowa, byłam dla siebie bardzo wymagająca, tak wydaje mi się, że byłam chyba nadambitna. Zawsze chciałam więcej niż miałam. Zawsze byłam trochę niezadowolona z
5: sukcesów, nawet o tym tak rozmawialiśmy.
0: Wywiad z byłą biegaczką Sofią Ennaoui mamy na naszej stronie rmf24.pl. Polscy siatkarze do lat 18 zagrają o złoto Mistrzostw Europy. W półfinale we Włoszech biało-czerwoni pokonali Bułgarię 3-2 po zaciętym 5-setowym meczu. W finale zespół Jacka Noworockiego zmierzy się z Francją, która również po 5 setach wyeliminowała gospodarzy turnieju Włochów. To szansa na pierwszy tytuł Mistrzów Europy w tej kategorii od 2015 roku.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
7: Cieszy się pan ze słońca?
8: Bardzo.
7: Fantastycznie, bo moi znajomi też się cieszą, bo mają panele słoneczne i pieniążki lecą. Wie pan, ile pan zarobił?
8: Wie pan, nie, ja się cieszę ze słońca, dlatego że dzisiaj przyjeżdża do mnie wnuk. Będziemy się
7: ale zarabia pan na swoim OZE, czy nie?
8: Ja nie zarabiam na swoim OZE. Ja zapłaciłem za swoje OZE dawno temu.
7: Wszyscy zarabiają, a pan nie?
8: Zapłaciłem za swoje OZE dawno temu niepotrzebnie, natomiast Natomiast uważam, że jeżeli wszyscy w Polsce mogliby płacić rachunki 30-40% tańsze, byłoby zdecydowanie lepiej. Dziś to OZE, wie pan, takie jak ja.
7: Wszyscy zarabiają, dzisiaj ma, to pan nie
8: dzisiaj
7: zarabia.
8: Dzisiaj na dachu OZE ma mniej więcej 1,5 miliona ludzi, a aż 36,5 miliona
7: ale
8: ludzi.
7: Pan ma, 36,5 miliona ludzi.
8: 36,5 miliona ludzi nie ma tego OZE i płaci w rachunkach. Płaci w rachunkach opłatę za
7: OZE. Ale pan ma, co ustaliliśmy, więc pytam się, czy pan zarabia.
8: Ale mi nie nakapało tego, prawda? Ja zapłaciłem za swoje...
7: Szkoda, ale teraz pan zarabia, czy nie?
8: Nie, bo zapłaciłem...
7: A dlaczego nie?
8: No dlatego nie, bo jeszcze raz panu powtarzam, ten czas temu, kiedy zapłaciłem 8,5 tysiąca złotych, czy tam 8200 złotych, to było nadpłacenie prądu na następne kilka lat.
7: Ale teraz się pan już wraca.
8: A przy tym śpię pod panelami, które są niebezpieczne, wiemy o tym wszyscy.
7: Panie ministrze, ale zwraca się, czy się nie zwraca?
8: Nie, nie. Szanowni państwo, to jest zupełnie bezsensowne. Powinniśmy mieć rachunki za prąd 30% tańsze, wtedy nikt
7: czyli
8: by
7: nie
8: OZE,
7: wie pan, czy się
8: nikt
7: pan,
8: by, nie,
7: ale nie wie pan,
8: to jest bardzo proste. Niech pan mi posłucha, naprawdę, to jest bardzo proste.
7: Zapłacił pan, a teraz się panu zwraca.
8: Pan jest świetny w liczeniu, wiem o tym. Więc panu jeszcze powtarzam, dlaczego dzisiaj ludziom się wciska OZE? Dlatego na dachy, dlatego, że doprowadzono... Tak, dlatego, że doprowadzono do tego, że Polacy płacą najdroższy prąd w Europie. A gdyby nie płacili najdroższego prądu w Europie, pan myśli, żeby komukolwiek się opłacał
7: zarobić? Ale ja bym chciał tylko wiedzieć, czy pan coś zarobił?
8: To jest oszustwo.
7: Nie,
8: no
7: jeżeli
8: nie,
7: pan nie,
8: nie
7: zarobił, to nie, się nadpłaciłem pytam, swoje, inni zarabiają, a pan nie.
8: Kłamią.
7: Kłamią.
8: Oczywiście, że kłamią.
7: No nie wiem, w Polsce,
8: szanowni państwo, wszyscy mamy najdroższy prąd w Europie. Konkurencyjność naszej gospodarki stoi pod wielkim znakiem zapytania. Firmy energochłonne płacą 17 eurocentów za kilowatogodzinę przy 11 w Unii średniej. Wszystko przez to.
7: Pan zarobił. Gospodarz, który nie wie, ile zarobił, ile mu się zwróciło z tego nadpłacone, to słaby gospodarz.
8: No pan mówi, że mi się jeszcze nie zwróciło.
7: No ale pan mówi, że panu się nie zwróciło, ale ja mówię, że może się panu trochę zwróciło w te wakacje.
8: Ale to zaczynamy wchodzić w bardzo dużą nielogiczność, a co w przypadku pana jest dosyć rzeczywiście interesujące.
7: Za chwilę będzie logika.
8: Wie pan, ja mam swoje panele, to w zasadzie moja żona ma swoje panele.
7: To może ona
8: dokładnie
7: wie.
8: Dokładnie wiemy, ile płacimy rachunku za prąd, dokładnie wiemy, ile nadpłaciliśmy te kilka lat temu za te panele, które są też do tego niebezpieczne, a pan mi wciska, że mi się coś zwróciło. Panie rektorze,
7: ale nic
8: logiki.
7: Się panu nie zwróciło.
8: Niech pan przyjedzie do mojej żony, niech pan sobie policzy to wszystko.
7: No
8: kto
7: to
8: wszyscy?
7: Może się pan zapytać. No wszyscy moi znajomi zyskują.
8: Zyskuje. Wie pan, byłem u sadowników. Zapłacili 180 tysięcy złotych za panele na chłodni, żeby mieć jabłka chłodzone, dobrze. Prawda? I żeby chłodzić te jabłka, schładzać te jabłka w każdej porze roku.
7: Ja się pytam,
8: i twierdzą, że nie zarobili na tym nic, tylko musieli wydać 180 tysięcy złotych.
7: Więc wybiera się pan na grilla,
8: pan powiedział, że wszyscy, więc pan udowadnił, że nie wszyscy. Niech pan jedzie do sadowników.
7: No dobrze, sadownicy nie, wszyscy moi znajomi powiedziałem, ale teraz pytanie o grilla. Wybiera się pan na grilla?
8: Dzisiaj mam grilla.
7: Ale dzisiaj, ja się nie pytam o tego grilla. Wie pan, o którym mówię.
8: Pan się mnie pyta, czy się wybiera na grilla. To
7: chodzi o grilla, którego organizuje Mateusz Morawiecki.
8: Będę robił łososia na
7: wybiera
8: grillu.
7: Pan PiS czy Polskę?
8: Wybieram Polskę i PiS.
7: Równocześnie. Nie, pytam się o to dlatego, że wczoraj, kiedy Jacek Sasin napisał wybieram PiS, hashtag oczywiście, to wszyscy zwolennicy Mateusza Morawieckiego odpowiedzieli wybieram Polskę.
8: Nie wiem, ile tam było, natomiast rzeczywiście z dużym zażenowaniem patrzyłem na to, co się dzieje, zwłaszcza kiedy niektórzy moi koledzy, którzy są z tego stowarzyszenia Rozwój Plus, pisali o jakiejś grupie intrygantów. Chcę państwu powiedzieć, że byłem na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego. Byli wszyscy bez wyjątku, za wyjątkiem Mateusza Morawieckiego. Byli także stronnicy Mateusza Morawieckiego i stronnicy Mateusza Morawieckiego byli za tą uchwałą, która została podjęta na wniosek pana prezesa, więc ci, którzy dzisiaj piszą, że to jest grupa intrygantów, mówią również o Jarosławie Kaczyńskim, o Piotrze Glińskim, o Jachimie Brudzińskim, o Adamie Bielanie, o Ryszardzie Terleckim. To jest jakiś skandal, co się dzieje, no ale ja nie mam wpływu na wszystko, a przyzwyczaiłem się również do pewnej rzeczy, która mi służy, że jak nie mam na coś wpływu, to się tym nie przejmuję.
7: Panie ministrze, no ale to znaczy, że co, że idziecie... Nie wiem, czy idziecie, czy idą koledzy ze stowarzyszenia na starcie? Będzie rozła w PiS-ie?
8: Ten wczorajszy dzień pokazuje, że jakieś starcie jest przed nami, bo nie wydawało mi się ja naprawdę.
7: Raz jeszcze
8: powtarzam, bo to jest bardzo ważne. Byli wszyscy członkowie Prezydium Komitetu Politycznego, nikt nawet jednego słowa nie powiedział przeciwko uchwale. Co więcej, dotychczasowi zwolennicy nurtu Mateusza Morawieckiego w naszej partii byli również za tą uchwałą w wypowiedziach swoich, więc wydawało mi się, że sprawa jest na tyle oczywista i prosta. Zagrożenie dla finansów partii i jedność partii, że nie będzie żadnego problemu. Natomiast tu się zrobił ogromny problem. I chciałbym tylko zaapelować z tego miejsca do moich wszystkich przyjaciół o odrobinę refleksji, troszkę lodu dzisiaj przy tym 32-stopniowym upale. Dzisiaj, kiedy sondaże nam pokazują ostatnie, że mamy 2 punkty procentowe straty do Platformy Obywatelskiej.
9: Ostatni
8: sondaż dokładnie tak pokazał. Nasze sondaże z poprzedniego tygodnia mówiły dokładnie to samo. Ostatnie 3 sondaże pokazują nam wzrost. I skracanie dystansu do Platformy, to robienie tego rodzaju rzeczy jest zupełnie niepotrzebne. Polacy chcą jedności na prawicy i o tę jedność apeluję. Mam nadzieję, że to się wszystko wyjaśni w ciągu następnych godzin.
9: Mogą się cofnąć, pana zdaniem?
8: Mam nadzieję, że tak będzie, bo to, o co apelował wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński, o taką odrobinę podstawowej lojalności wobec partii.
9: Czyli co musieliby zrobić? Odwołać grilla? Czy coś innego? Zresztą wielkie spotkanie i oczywiście używam...
8: Wie pan, ja nie odwołuję dzisiejszego swojego grilla. Wieczorem spotykamy się ze strukturami Opola Lubelskiego, też na grillu. Nikt nie odwołuje grilla. Chodzi o to, kto to robi, za jakie pieniądze i w jakim zakresie.
9: Czyli jeżeli nie będą robić za pieniądze PiS-u, to nie będzie problemu?
8: Jeśli oni, wszyscy moi przyjaciele, jednak podejdą do tej uchwały, tak jak wszyscy ci, co byli obecni na prezydium Komitetu Politycznego i wypełnią oświadczenie, które ja za chwilkę wypełnię, jak tylko od pana odejdę tutaj ze studia i pojadę do klubu parlamentarnego, to wszystko będzie w porządku i zajmiemy się tym, czym powinniśmy się zajmować, czyli Tuskiem, koalicją, która się rozpada.
9: Czyli może być grill, ale muszą podpisać oświadczenie i nie mogą wziąć pieniędzy partyjnych.
8: Przecież to była również podstawa tej uchwały i podstawa tej narracji, która towarzyszyła nam również po i w trakcie Komitetu Politycznego. Opinie prawne są jednoznaczne. Tego rodzaju pokrywanie się działalności politycznej stowarzyszeń i członków PiS-u, a jednocześnie kierownictwa PiS-u w tych stowarzyszeniach jest potężnym zagrożeniem dla subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. No to jest zupełnie jasne.
9: Panie ministrze, ale panie pośle i panie profesorze, ale rozumiem, że pan jest człowiekiem wielkiej wiary. Wierzy pan w to wypełnienie przez nich tych pism, czy jednak zakłada pan, że PiS się rozpadnie?
8: Staram się być człowiekiem wielkiej wiary, jeśli chodzi o kwestie zasadnicze. Panie, przymnóż nas wiary. Natomiast tu jest ufność, bardziej ufność w rozsądek moich przyjaciół.

0: takiej sytuacji. Prezesowi zresztą również, zakładam,
1: byłoby
0: trudno.
1: Niejedną taką rzecz widziałem już w polityce i myślę, że jest jeszcze czas na refleksję dla wszystkich moich przyjaciół, którzy niepotrzebnie robią zamieszanie.
0: Cały czas pan mówi przyjaciół, naprawdę się tak przyjaźnicie.
1: Ja naprawdę ich lubię wszystkich.
0: Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły.
1: Ja bardzo lubię pana premiera Mateusza Morawieckiego, świetnie mi się z nim sporozumiał w rządzie. W ostatnim miesiącu, w czerwcu, na kilku spotkaniach razem byliśmy, świetnie mi się z nim przebywa. Tak jak z wieloma innymi moimi kolegami. Także z Krzysztofem Szczuskim, który wczoraj uciekł się jednak do autorytetu pana Kalisza. I to już jest rzecz, która jest niezwykle niepokojąca.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka. Dalszy ciąg tej rozmowy w Faktach za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Może ktoś chciałby w góry pojechać na weekend, proszę bardzo, ale musi uważać. Od najbliższego poniedziałku w Tatrach spore utrudnienia, bo rozpoczynają się remonty na szlakach. I jak są remonty, to wiadomo, że nie jest łatwo z poruszaniem się. Jeżeli góry, jeżeli Tatry, to oczywiście nasz reporter zakopiański, czyli Maciej Pałachicki. Dzień dobry, Maciej. Maćku, nie, rozumiem, że masz przed sobą ten komunikat dotyczący remontów na tatrzańskich szlakach. To powiedz mi, gdzie najwięcej można się spodziewać problemów?
2: No, będą problemy na bardzo popularnych szlakach i ważnych szlakach, bo zaczyna się remont szlaku znad czarnego stawu pod rysami Narysy. No to znane chyba wszystkim.
1: Autostrada turystyczna.
2: Ambitnym miłośnikom Tatr. Tam będą drobne poprawki, ale trzeba spodziewać się utrudnień, bo ruch może być wahadłowy, to znaczy na czas wykonywania tych prac, żeby było bezpiecznie, no bo wiadomo, jak tam jest stromo, że mogą się osunąć jakieś kamienie, ktoś może zostać ranny, więc trzeba bardzo uważać. Tam na czas tego remontu to mogą być krótkie przerwy, więc trzeba się przygotować na to, że dostanie się na rysy w przyszłym tygodniu będzie troszeczkę utrudnione i będzie trwało dłużej niż zazwyczaj. Warto wziąć może więc jedną kanapkę więcej, coś ciepłego do ubrania, jakbyśmy musieli poczekać troszkę dłużej na szlaku. Podobna sytuacja będzie na drugim bardzo popularnym szlaku, tym razem z Hali Gąsienicowej na Zawrat. Tam będą z kolei wymieniane łańcuchy, to znaczy te sztuczne ułatwienia, no popularnie zwane łańcuchami, bo to zazwyczaj są właśnie łańcuchy, kotwy. No i tam też trzeba być przygotowanym na to, że ruch nie będzie taki płynny jak zazwyczaj, no i trzeba będzie chwilkę poczekać. Tam nie będzie wstrzymania ruchu, będzie można się poruszać tym szlakiem, ale mogą wystąpić przerwy właśnie na czas wymiany, żeby było po prostu bezpiecznie. No trzeba też pamiętać, że trwają już od pewnego czasu remonty na równie popularnym szlaku z Wielkiej Polany Małołąckiej przez Grzybowiec na Wyżną Konradzką Przełęcz. Ta Wyżna Konradzka Przełęcz to nic innego jak Przełęcz Herbaciana, tak się popularnie ją nazywa. To jest ta ostatnia przełęcz pod Giewontem, więc też popularny szlak. Tam też ruch odbywa się wahadłowo albo z jakimiś drobnymi utrudnieniami, więc trzeba być na to przygotowanym.
1: I do kiedy to wszystko będzie trwało?
2: To wszystko zależy od pogody. Nikt tego nie zagwarantuje, no bo jeżeli będą deszcze, będą burze, a to jest zapowiadane niestety w najbliższych dniach, już dzisiaj przyszły alerty RCB o możliwych opadach deszczu, burzach, a nawet opadach gradu, no to wiadomo, że takie prace zostaną przerwane, no i nie będą mogły być dokończone w terminie. No to może potrwać dzień, dwa, trzy, a może tydzień, a może dwa. Tego nikt nie wie, Tatry są nieobliczalne. No i jeszcze musimy pamiętać o tym, że trwa remont szlaku z Doliny Roztoki do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polski. Ten najkrótszy, czarny, ten najstromszy. Także trzeba obchodzić teraz koło Siklawy. No, takie remonty, one są niezbędne. Niestety zbiegły się z sezonem wakacyjnym.
1: No właśnie, wiadomo, Maciek, ale wejdę ci w słowo, bo powiem ci szczerze, w samym środku wakacji robić remonty na popularnych szlakach turystycznych, nie można tego robić kiedy indziej?
2: No właśnie, w Tatrach jest to trudne, bo jak wiesz, w czerwcu jeszcze leżał u nas śnieg. W związku z tym prac nie można było wykonywać, a nie wykluczone, że we wrześniu znów pojawi się śnieg. No więc zostają 2 miesiące tak naprawdę, takie letnie, kiedy można prowadzić jakieś prace. Przypomnę, że przecież jeszcze w lipcu na rysach sypało. No więc to jest ten sezon remontowy w Tatrach jest bardzo, bardzo krótki. No i niestety zbiega się z tym szczytem sezonu letniego. No i te prace muszą być wtedy wykonywane.
1: Maciej, niestety, gdybym...
2: No taki mamy klimat.
1: Gdybym zapomniał, gdybym sobie nie zapisał tego wszystkiego, co powiedziałeś, rozumiem, że mogę gdzieś zerknąć i sprawdzić ten wykaz remontów, tak?
2: Tatrzański Park Narodowy, na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego, a także na Facebooku TPN-u są te informacje, są komunikaty, na bieżąco jest to podawane, więc warto sprawdzać, szczególnie planując wycieczkę, warto tam rzucić okiem, zobaczyć, gdzie są utrudnienia, do kiedy będą trwały, czego się spodziewać, tam naprawdę wszystko można wyczytać. Jest też komunikat turystyczny, który mówi o tym, jakie są warunki na szlakach, jakiej pogody trzeba się spodziewać. No, warto naprawdę tam zaglądać codziennie.
1: Gorąco u ciebie?
2: No gorąco to może za dużo powiedziane. Jest ciepło powyżej 20 stopni. No jak na Zakopane to jest naprawdę ciepło. W górach około 10. Więc może to nie jest upał, ale jak na Tatry to jest naprawdę ciepło.
1: Maciej Pałachicki wprost z naszego zakopiańskiego studia. Pięknie dziękujemy.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: To już wszystko wiemy. Niestety Szymon Marciniak ma już wolne. Mówimy o naszym arbitrze piłkarskim, który pojechał na mundial, żeby... Niektórzy nawet się spodziewali poprowadzić jako pierwszy człowiek w historii dwa finały Mistrzostw Świata, jeden po drugim. Niestety, takiej przyjemności mieć polski arbiter nie będzie. Ma już wolne, na dwóch meczach się skończy. To nie Polak poprowadzi finał Mistrzostw Świata, a Słoweniec Slavko Vincic. Ciekawe, co na ten temat myśli Michał Liskiewicz, były sędzia międzynarodowy, były prezes PZPN-u, człowiek, który również sędziował na finale Mistrzostw Świata. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: Panie prezesie, pan jest zaskoczony, że Szymon Marciniak jednak nie dostał żadnego meczu, że ma już wolne?
2: Nie, jestem zaskoczony tym, że wcześniej nie dostał meczów, ani w ćwierćfinale, ani w półfinale chociażby, choć na to zasługiwał. Jest ciągle jednym z trzech najlepszych sędziów na świecie. Natomiast co do finału, to od początku było to bardzo, bardzo wątpliwe, ponieważ nie zdarzyło się, tak jak pan przed chwilą powiedział, żeby jakikolwiek sędzia poprowadził dwa finały mundialu po sobie, ale sposób potraktowania Szymona, czyli dwa mecze we wstępnej fazie i potem trzymanie go przez 4 tygodnie i nieobsadzanie, no to jest kompletnie niewytłumaczalne. A co do finału, no Slavko Vincic to akurat nie jest wielki sędzia. Robi bardzo dużo błędów w meczu Szwecja-Polska chociażby.
1: Otóż to.
2: Również na tym mundialu no było parę sytuacji, kiedy czerwona kartka się należała, a w ogóle faulu nie odgwizdano. No i nie jest to facet, który zasługuje na ten finał. Ja byłem już z góry pogodzony, że Szymon finału nie dostanie, ale półfinał, ćwierćfinał, mecz o trzecie miejsce ewentualnie. No a co do finału, no przecież tylu świetnych sędziów też odesłano do domu. Byli dwaj Anglicy doskonali, Francuzi, sędzia z Jordanii.
1: To wszystko jasne, panie prezesie, ale pytanie jest takie, dlaczego tak długo trzymano w takim razie Szymona Marciniaka?
2: Proszę państwa, no to trochę przypomina grę w karty, że Pierluigi Collina, czyli szef sędziów światowych, miał w ręku cztery asy. I Szymon Marciniak jest jednym z tych asów, to cały świat potwierdza. I na koniec w decydującej rozgrywce wychodzi waletem, czyli Vincicem. Nie rozumiem tego kompletnie, no ale nie mamy na to wpływu.
1: No dobrze, ale pańskim zdaniem, czy zdecydował skład finału, czyli to, że Argentyna jest w tym finale i razem z Hiszpanią, czy też to jest jednak jeden z zespołów europejskich, w związku z tym to nie powinien być sędzia z Europy, chociaż wybrał jednak Słoweńca, czy też zdecydował pierwszy mecz Szymona Marciniaka, czyli ten moment, kiedy nie ukarał indywidualnie Leo Messiego za taki brzydki faul?
2: No to rzeczywiście, tam powinna być kartka, absolutnie nie czerwona, to nie wchodzi w rachubę. Natomiast kartka żółta lub przynajmniej publiczne upomnienie, takie jak to mówią, public warning, to jest takie pokazowe, pokazanie, że koniec, wezwanie za siebie zawodnika. To być powinno, no ale to nie był aż tak straszny błąd. Na tych mistrzostwach ja policzyłem 17 czerwonych kartek, nie pokazano. Za straszne zagrania, poranienie nogi, ataki wyprostowaną nogą w kolano i tak dalej. Ten faul Messiego zasługiwał, no, maksimum na żółtą kartkę, ale na pewno nie na pominięcie w dalszej części turnieju. To nie o to chodzi. Nie wiem, no, trzymanie kogoś tak długo, żeby sobie trenował i że tak powiem, podziwiał mecze kolegów na trybunach, no nie fair, tak się nie robi. No, ale przeżył to kiedyś wówczas najlepszy sędzia na świecie, Howard Webb, który też dostał dwa mecze od Pierluigiego Colliny, a potem już, tak jak Marciniak, do końca był tylko biernym obserwatorem.
1: No właśnie, no pytanie, czy to nie jest taki moment, panie prezesie, który no może w ogóle załamać sędziowską karierę Szymona Marciniaka?
2: Nie, no to nie wchodzi w rachubę. Szymon ma taki dorobek, przecież finał Mistrzostw Świata, finał Ligi Mistrzów, no niesamowite mecze. Nie, Szymon to jest twardy człowiek, był też piłkarzem, więc dobrze sam kiedyś mi mówił, jako piłkarz też i przegrywał, i wygrywał, i potem przychodził kolejny mecz. Ja myślę, że teraz on się jeszcze bardziej, że tak powiem, zmobilizuje. Miał przerwę po kontuzji, wyszedł z niej świetnie. W swoich tych dwóch meczach na mundialu pokazał niesamowitą dynamikę, przygotowanie fizyczne, taki głód sędziowania po tej przerwie. No i co, no to życie idzie dalej, przed nami Euro za 2 lata. Na pewno Szymon będzie jednym z faworytów do sędziowania najważniejszych meczów.
1: Slawko Vincic zatem sędzią wielkiego finału tegorocznego mundialu. Michał Listkiewicz razem z nami. Pięknie dziękujemy, panie prezesie.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Misja specjalna w RMF FM. Kompromitacja Ligi Narodów. Dlaczego Mussolini zaatakował Etiopię?
1: Listopad 1935 roku. Nieopodal miasta Welwel, leżącego na spornej granicy między cesarstwem Abisynii a włoską Somalią, gromadzą się etiopskie oddziały.
2: Wraz z nimi pojawia się etiopsko-brytyjska delegacja, której zadaniem ma być ustalenie ostatecznego przebiegu linii granicznej.
1: W odpowiedzi Włosi umacniają garnizon w Welwel i sytuacja staje się coraz bardziej napięta.
2: 5 grudnia 1935 roku dochodzi do serii starć, w wyniku których ginie 107 Etiopczyków i 30 Włochów.
1: Dodatkowo oba kraje obwiniają się wzajemnie o oddanie pierwszego strzału. Wojna staje się coraz bardziej prawdopodobna.
2: Liga Narodów stara się nie dopuścić do wybuchu zbrojnego konfliktu, ale jej działania są nieskuteczne.
1: Niecały rok później przywódca Włoch Benito Mussolini wydaje swoim wojskom rozkaz wkroczenia na teren cesarstwa Abisynii. Dlaczego jednak władze w Rzymie były tak zainteresowane kontrolą nad Etiopią?
2: Jak na konflikt zareagowała społeczność międzynarodowa? O II wojnie włosko-abisyńskiej opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: W 1870 roku zostaje zakończony proces jednoczenia Włoch. Nowo powstałe państwo ma ambicje stania się europejskim mocarstwem i chce ugruntować swoją pozycję na arenie międzynarodowej poprzez zdobycie kolonii.
2: Wkrótce Włochy przejmują kontrolę nad Erytreą i Somalią, a władze w Rzymie zwracają uwagę na Etiopię, zwaną też Cesarstwem Abisynii, która w tamtym czasie jest jedynym z nielicznych wciąż niepodległych państw w Afryce.
1: W 1895 roku oddziały włoskie atakują Abisynię, licząc na łatwe zwycięstwo. Jednak 1 marca 1896 roku Włosi ponoszą niespodziewaną klęskę w bitwie pod Adułą.
2: Porażka zmusza Rzym do rozpoczęcia negocjacji pokojowych i ostatecznego uznania niezależności Etiopii.
1: Wielu Włochów odczuwa ogromne upokorzenie i w kraju zaczynają się pojawiać głosy wzywające do zmazania hańby Adui.
2: W 1922 roku władzę w państwie przejmuje ruch faszystowski, a na czele nowego rządu staje Benito Mussolini.
1: Duce postrzega Włochy jako spadkobierce Imperium Rzymskiego i jego pragnieniem staje się zbudowanie mocarstwa w obrębie Morza Śródziemnego.
2: Mussolini nie chce jednak ryzykować wojny z Francją czy Wielką Brytanią i zwraca uwagę na Etiopię, znajdującą się pomiędzy włoską Erytreą i Somalią.
1: Podbicie kraju pozwoliłoby na stworzenie jednolitej kolonii włoskiej w Afryce Wschodniej i osiągnięcie tego, czego nie udało się w 1896.
2: Faszystowskie Włochy rozpoczynają przygotowania do inwazji, choć oficjalnie starają się utrzymywać z Etiopią przyjazne stosunki.
1: W 1928 roku oba państwa zawierają traktat o przyjaźni, którego rezultatem jest kilkuletnia współpraca ekonomiczna.
2: W tym samym czasie Włosi budują w Erytrei i Somalii nowe porty i lotniska oraz infrastrukturę, która ma ułatwić przyszłą inwazję.
1: W latach 30. XX wieku stosunki między Abisynią a Włochami zaczynają się pogarszać, a na nieuregulowanej granicy zaczyna dochodzić do licznych incydentów.
2: Najpoważniejszy ma miejsce 5 grudnia 1934 roku pod Welwel, a cesarz Etiopii, Haile Selassie, postanawia poprosić o pomoc Ligę Narodów.
1: Organizacja została założona po I wojnie światowej i jednym z jej zadań miało być zapobieganie konfliktom zbrojnym.
2: Zarówno Włochy, jak i Etiopia są członkami Ligi, która staje przed jednym z największych wyzwań od czasu swojego powstania.
1: Podczas gdy w Genewie toczy się spór dyplomatyczny, Mussolini nakazuje:
3: musimy rozpocząć koncentrację naszych wojsk w Erytrei i Somalii. Trzeba też przygotować plan ataku i zajęcia Abisynii.
2: Równocześnie Duce prowadzi rozmowy z Wielką Brytanią i Francją, próbując zapewnić sobie ich neutralność w nadchodzącym konflikcie.
1: Oba mocarstwa pragną uniknąć wojny, ale jednocześnie nie chcą zniechęcić do siebie Włoch, widząc w nich potencjalnego sojusznika przeciwko nazistowskim Niemcom.
2: Choć z dzisiejszego punktu widzenia może wydawać się to dziwne, to trzeba pamiętać, że w 1934 roku III Rzesza i faszystowskie Włochy nie są jeszcze sojusznikami, a sam Duce nie ufa Hitlerowi.
1: Działania włoskiego przywódcy kończą się sukcesem, a Londyn i Paryż decydują się nie ingerować w konflikt w Etiopii.
2: Tymczasem działania Ligi Narodów zmierzające do zapobiegnięcia wojnie coraz bardziej ukazują jej słabość i niezdecydowanie.
1: 4 września 1935 roku sekretarz generalny Józef Avenol stwierdza:
4: Uznaliśmy, że ani Włochy, ani Etiopia nie powinny być obwiniane za incydent w Welwel. Oba kraje były przekonane, że ten obszar należy do nich.
2: Ta wymijająca odpowiedź nie zadowala żadnej ze stron konfliktu, a wojna staje się coraz bardziej realna.
1: Abisynia powiadamia Ligę o koncentracji wojsk przy jej granicach, ale te protesty zostają zignorowane.
2: 3 października 1935 roku, bez formalnego wypowiedzenia wojny, włoskie oddziały dowodzone przez marszałka Emilio De Bono wkraczają do Etiopii.
1: W operacji bierze udział ponad 300 tysięcy włoskich żołnierzy wspieranych przez czołgi i samoloty.
2: Choć Etiopia ogłasza mobilizację na kilka dni przed atakiem, to większość oddziałów jest gotowa do walki dopiero w grudniu.
1: Miasto Adua, gdzie w 1896 roku Etiopczycy odnieśli zwycięstwo, jest przez 2 dni bombardowane i 6 października zostaje zajęte przez oddziały włoskie.
2: Liga Narodów potępia inwazję, ale ogranicza się jedynie do nałożenia sankcji na Włochy.
1: Mimo sukcesów na froncie, Mussolini nie jest w pełni usatysfakcjonowany.
3: Marszałek De Bono jest zbyt ostrożny i przez to nasze postępy są powolne. Zdecydowałem, że zastąpi go generał Pietro Badoglio.
2: Zmiana głównodowodzącego sprawia, że ofensywa chwilowo się zatrzymuje. Pozwala to Etiopczykom, którzy właśnie zakończyli mobilizację, na przeprowadzenie ofensywy.
1: Ma ona na celu rozdzielenie włoskich sił oraz atak na Erytreę. Początkowo Etiopczycy odnoszą sukcesy i udaje im się odzyskać część utraconych terenów.
2: Jednak Włosi posiadają dużo nowocześniejsze uzbrojenie oraz wsparcie lotnicze i szybko udaje im się ustabilizować sytuację.
1: Co więcej, 28 grudnia 1935 roku generał Badoglio otrzymuje wiadomość od Mussoliniego.
3: Upoważniam waszą ekscelencję do użycia w walce gazów bojowych oraz miotaczy ognia.
2: Wykorzystanie broni chemicznej ma dewastujące skutki. Etiopczycy nie potrafią się przed nią bronić. Wielu żołnierzy ginie, a morale wszystkich oddziałów spada.
1: Włochy łamią jednak w ten sposób protokoły genewskie, które zabraniały wykorzystania tej broni w walce.
2: Tymczasem rządy Wielkiej Brytanii i Francji szukają sposobu na zakończenie konfliktu w Etiopii.
1: Ministrowie spraw zagranicznych obu krajów, Pierre Laval i Samuel Hoare, opracowują projekt traktatu pokojowego, zgodnie z którym Etiopia miała oddać Włochom sporą część swojego terytorium.
2: Początkowo Mussolini rozważa przyjęcie traktatu, nie chcąc pogorszenia stosunków z europejskimi mocarstwami.
1: Jednak włoskie społeczeństwo popiera wojnę w Etiopii i Duce wie, że decyzja o zakończeniu walk mogłaby doprowadzić do spadku jego poparcia. Dlatego ostatecznie odrzuca propozycję.
2: Z kolei Etiopczycy uważają proponowany traktat za zdradę, a cesarz Haile Selassie stwierdza jedynie:
5: ta propozycja jest skandaliczna.
1: Wiadomość o dokumencie przedostaje się też do brytyjskiej i francuskiej prasy, co wywołuje ogromne oburzenie opinii publicznej. Wybucha skandal, a obaj ministrowie zostają zmuszeni do dymisji.
2: Na początku 1936 roku Włochy rozpoczynają kolejną ofensywę. Etiopczycy próbują stawiać opór, ale brak nowoczesnej broni sprawia, że udaje im się jedynie spowolnić ruchy wrogich wojsk.
1: Armia włoska odnosi kolejne zwycięstwa i 5 maja 1936 roku zajmuje stolicę kraju Addis Abeba. 3 dni wcześniej cesarz opuścił miasto.
2: Mussolini ogłasza aneksję kraju i mianuje króla Włoch Wiktora Emanuela cesarzem Etiopii. Pozbawiony tronu Haile Selassie udaje się na wygnanie.
1: Z terenów Erytrei, Somalii i podbitej Abisynii zostaje utworzona włoska Afryka Wschodnia.
2: Nie oznacza to jednak końca walk. Włosi kontrolują niecałą połowę cesarstwa i upłyną jeszcze 3 lata, nim uda im się opanować resztę kraju.
1: Wojska okupacyjne dokonują wielu zbrodni na ludności cywilnej. Wysocy rangą dygnitarze czy duchowni zostają aresztowani i rozstrzelani, co ma zniechęcić Etiopczyków do stawiania oporu.
2: Na rozkaz Mussoliniego wszyscy wzięci do niewoli rebelianci są natychmiast zabijani.
1: Kulminacją terroru są represje, które spadają na mieszkańców Addis Abeba po próbie zamachu na wicekróla włoskiej Afryki Wschodniej. W ich wyniku śmierć miało ponieść ponad 20 tysięcy cywili.
2: Cesarz Haile Selassie, który schronił się w Wielkiej Brytanii, próbuje zdobyć poparcie dla Etiopii na arenie międzynarodowej. 30 czerwca 1936 roku przemawia na forum Ligi Narodów.
1: Grupa włoskich dziennikarzy próbuje zakłócić jego wystąpienie, ale zostają wyprowadzeni z sali.
2: Selassie krytykuje bierną postawę Ligi Narodów oraz mocarstw wobec włoskiej agresji. Swoje wystąpienie kończy słowami:
5: dziś to my jesteśmy ofiarą agresji. Jutro może to być każdy z was.
1: Jednak propozycja byłego cesarza o nieuznaniu włoskiego podboju Abisynii i sfinansowaniu ruchu oporu zostaje odrzucona.
2: 4 lipca 1936 roku członkowie Ligi podejmują decyzję o zniesieniu sankcji nałożonych na Włochy.
1: Choć wojna włosko-abisyńska oficjalnie dobiega końca, to jej skutki są bardzo poważne.
2: Hitler i Mussolini dostrzegają, że zachodnie mocarstwa nie są chętne do podejmowania zdecydowanych kroków, które miałyby chronić ład na kontynencie.
1: Wykorzystują ich słabość i niezdecydowanie do prowadzenia dalszej ekspansji terytorialnej. Co więcej, wbrew nadziejom Francji i Wielkiej Brytanii, dochodzi do zacieśnienia stosunków między III Rzeszą a faszystowskimi Włochami.
2: Konflikt w Abisynii jest też uważany za ogromną klęskę Ligi Narodów, który pokazał, że organizacja nie jest w stanie skutecznie zapobiegać konfliktom zbrojnym.
1: Z kolei coraz śmielsza ekspansja III Rzeszy doprowadza ostatecznie do wybuchu II wojny światowej.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: FIFA Rafa 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
2: Kto przyjmuje wyzwanie?
3: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
4: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
5: i wielką potańcówkę.
1: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA Rafa 2026.
2: Kolejny finał już jutro.
0: RMF FM zawsze z wami.
6: A już teraz RMF FM, czas na fakty, bo zbliża się godzina druga. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej mimo zajęcia wierzytelności zapowiada, że w wakacje będzie funkcjonowała normalnie. Według najnowszych raportów z Wenezueli w tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi zginęło już ponad 5 tysięcy osób. Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych. Taki ośrodek powstaje w Krakowie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli. Chodzi o sprawę zajęcia wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol. Blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. W tle jest ponad 6 miliardów złotych. Co dalej wydarzy się w tej sprawie? O tym opowie Michał Dobrołowicz.
7: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czeka na odpowiedź z Brukseli i pracuje normalnie, czyli monitoruje wszystkie starty i lądowania samolotów i tu nie będzie żadnych zmian w środku sezonu wakacyjnego. Od rzecznika agencji dostałem zapewnienie, że mimo zajęcia wierzytelności zabezpieczone są pieniądze na kolejne tygodnie i kolejne miesiące pracy agencji. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy. W tych staraniach i przygotowaniu dokumentów udział bierze Prokuratoria Generalna.
6: Rośnie bilans ofiar katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęło już ponad 5 tysięcy osób. Prawie 17 tysięcy zostało rannych, a blisko 18 tysięcy straciło dach nad głową. W całym kraju działa ponad 100 tymczasowych obozów, w których przebywa ponad 21 tysięcy osób. Władze obawiają się jednak, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Na listach osób zaginionych wciąż znajduje się blisko 30 tysięcy nazwisk.
0: Fakty z Małopolski.
6: W Krakowie powstaje Małopolskie Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych